0: się radia, Norda FM.
1: J-Lo!

na Bałtyckiej fali.

0: Jakub Szumilas, zapraszam na informacyjne podsumowanie dnia w Radiu Norda FM. Wejherowo przygotowuje się do utworzenia nowego Centrum Usług Społecznych. Podczas środowej sesji Rada Miasta zdecydowała o przeznaczeniu dodatkowych ponad 200 tysięcy złotych na modernizację budynku przy ulicy Sobieskiego 263. Dzięki temu możliwe będzie rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą. Inwestycja otrzymała również 4 750 000 złotych unijnego dofinansowania. O tym, kto będzie mógł skorzystać z nowego obiektu, mówi zastępca prezydenta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz.
1: Konkretnie będzie to miejsce dziennego pobytu dla seniorów, czyli miejsce, gdzie będzie rodziny będą mogły, tak jak można powiedzieć, porównać to do przedszkola, rano przywieźć seniora, po południu odebrać. Tam będzie on zaopiekowany, odpowiednia opieka, także zajęcia, które będą się tam odbywały dla seniorów. W związku z tym miejsce, gdzie seniorzy będą mogli w ciągu dnia przebywać.
0: W budynku powstaną również mieszkania treningowe dla osób usamodzielniających się po opuszczeniu pieczy zastępczej i wychodzących z bezdomności. Przewidziano także tymczasowe schronienie dla osób doświadczających przemocy domowej oraz pomoc psychologiczną. Jeśli inwestycja przebiegnie zgodnie z planem, centrum rozpocznie działalność pod koniec 2027 roku. W Bytowie rozmawiano o projekcie strategii rozwoju województwa pomorskiego 2035. Dokument ma wyznaczać najważniejsze kierunki rozwoju na kolejne lata. Od gospodarki i transportu, po usługi publiczne, środowisko i jakość życia mieszkańców.
2: W tym procesie konsultacyjnym chcemy usłyszeć nowe również sprawy, na których tej lokalnej społeczności bardzo zależą, że one powinny się również znaleźć w dokumencie strategicznym. Temu celowi służą konsultacje społeczne nad dokumentem strategicznym, który będzie uchwalany dopiero w przyszłym roku.
0: Mówił Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. Jednym z głównych założeń konsultacji jest spojrzenie na potrzeby konkretnych części Pomorza. W Bytowie szczególną uwagę poświęcono ziemi bytowskiej i człuchowskiej oraz ich najważniejszym problemom rozwojowym.
3: Bytów to jest szczególne miejsce na mapie województwa, ponieważ to jest ośrodek miejski, który organizuje wokół siebie najbardziej oddaloną, prawie że najbardziej oddaloną część województwa od stolicy, od centrum metropolitalnego. I to jest jednocześnie ośrodek, który ma już pewien pomysł na siebie, ma silne środowisko gospodarcze. To nie jest typowa sytuacja, w której stosunkowo miasto niewielkie ma tak mocnie rozbudowany sektor produkcyjny. Oczywiście mówimy o dużej firmie, ale wokół

0: Wokół tego są też firmy mniejsze i to jest atut. I Bytów szuka dla siebie pewnego pomysłu. Tak naprawdę strategia województwa może w tym pomóc.
1: Mówił Adam Mikołajczyk, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

0: naszym terenie oraz dla rozwoju turystyki i rekreacji. Chcemy stworzyć tutaj takie bardzo dobre miejsce do życia, żeby walczyć z depopulacją, która bardzo mocno dotyka nasz region.
1: Mówił Leszek Waszkiewicz, starosta bytowski. Projekt strategii jest obecnie konsultowany w całym regionie. Spotkanie w Bytowie było kolejną okazją do zgłaszania uwag i pytań. Następne konsultacje odbędą się 21 października w Lęborku. W Jastrzębiej Górze odbyła się konferencja Norda – Przestrzeń dla biznesu, poświęcona przyszłości regionu w związku z planowanymi i realizowanymi dużymi inwestycjami. W spotkaniu uczestniczyli samorządowcy, przedstawiciele instytucji i przedsiębiorcy.
2: Czyli elektrownia atomowa, czyli Ocean Wind, czyli KGHM, który za chwilę także zapowiedział swoją obecność na terenie Płyty Puckiej. Chcemy z nimi porozmawiać w obecności przedsiębiorców lokalnych o tym, jaka będzie kohabitacja, jaka będzie współpraca między nami, jakie stoją przed nami wszystkimi wyzwania i jak im sprostać.
1: Mówił Jarosław Białk, starosta Pucki. Jednym z głównych tematów było przygotowanie regionu na rozwój związany z inwestycjami infrastrukturalnymi i energetycznymi. Dyskutowano m.in. o wpływie tych przedsięwzięć na lokalny biznes, transport i codzienne funkcjonowanie mieszkańców.
3: Dla nas najważniejszym elementem to jest modernizacja, przebudowa, budowa głównych dróg. Budowa drogi Opat lub Via Maris, budowa drogi łączącej północ Kaszub z południem, czyli budowa Selbowa, Władysławowa aż do węzła w Szemudzie czy w Głazicy. To są dla nas główne elementy. Dla nas to są elementy, które nam pozwolą na dalszy rozwój biznesu, wydłużenie sezonu turystycznego, bo o tym bardzo mocno zapominamy. Wchodzi tutaj bardzo duży biznes, biznes z Polski, ogólnokrajowy, ale ta ziemia zawsze była terenem turystycznym. U nas zawsze...
1: Mówił Roman Wierciński, wiceprezes Regionalnej Izby Przedsiębiorców Norda. W czasie konferencji podkreślano, że wyzwaniem będzie pogodzenie rozwoju przemysłu i energetyki z turystyką oraz potrzebami lokalnych społeczności.
2: Z potężnymi przedsiębiorstwami, potężnymi inwestycjami jesteśmy kilkaset metrów od Bałtyku. Jest trochę jak z wielkimi rybami, które wpływając na akwen tworzą własną falę ze wszystkimi swoimi konsekwencjami i pozytywnymi i negatywnymi. Chodzi o to, byśmy zidentyfikowali te wszystkie wyzwania i umieli im zaradzić, podzielić zadania, stworzyć, odpowiednio przygotować swoje instytucje do tego, byśmy się tymi dużymi inwestycjami mogli cieszyć, aby one nie stwarzały dla nas problemu.
1: Dodaje Białk. Dużo miejsca poświęcono również komunikacji. Rosnący ruch turystyczny, codzienne przejazdy mieszkańców i transport związany z dużymi inwestycjami będą wymagały dalszej rozbudowy infrastruktury drogowej. Organizatorzy zapowiadają kolejne spotkania w podobnej formule. Mają one być miejscem bieżącej wymiany informacji między samorządami, przedsiębiorcami i instytucjami zaangażowanymi w rozwój regionu. Nadleśnictwo Strzeblino zaprasza na jubileuszową setną wędrówkę z cyklu Z leśnikiem do lasu. Spotkanie odbędzie się w najbliższą niedzielę, 11 października i będzie jednocześnie ostatnią wyprawą prowadzoną przez Jagodę Kuczyńską. Zbiórkę zaplanowano na godzinę 10 przy wiacie Paraszynek, tuż za leśniczówką. Trasa ma około 14 km i nie należy do najłatwiejszych. Uczestników czekają podejścia, około 400 metrów, przewyższeń oraz fragmenty prowadzące bezpośrednio przez las poza wyznaczonymi drogami. Organizatorzy przypominają o odpowiednim obuwiu terenowym i ubiorze dostosowanym do pogody. Na zakończenie wędrówki zaplanowano ognisko, a na uczestników będzie czekać kawa i herbata. Własny prowiant na ognisko można zabrać ze sobą. Dzieci mogą uczestniczyć w wycieczce wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Wędrówkę prowadzi Jagoda Kuczyńska. Początek w niedzielę o godzinie 10.
4: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM.

Jeśli po obudzeniu zastanawiacie się, co zjeść na śniadanie, dzisiaj mam dla Was propozycję. Może być to jajecznica, jajko na twardo, jajko na miękko albo jakiekolwiek jajko, bo dzisiaj Światowy Dzień Jaja. I to nie są jaja, bo to jest święto, które obchodzimy w piątek 9 października. Dzień dobry, Arkadiusz Mięczewski. Zapraszam Was na nasze piątkowe spotkanie. Piątek weekendu, początek za chwilę się zacznie.

0: 282 dzień roku. Do końca roku zostało nam 83 dni. 6.50 wschód słońca, 17.55 zachód. Dzień trwa 11 godzin 5 minut, a do końca jesieni zostało nam 73 dni. Ważna jest myśl na piątek. Życie nie jest po to, aby je przeczekiwać, lecz po to, by je przeżywać w każdej jego minucie z całą uważnością i zachwytem, powiedział Jarosław Iwaszkiewicz. To ja też wam mówię, przeżywajcie to życie, nie przeczekujcie, dlatego warto ruszać w ten piątek, a ja ruszam razem z wami, mówiąc wam jak zwykle piękne, piątkowe dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM.
1: Pierwsze elementy konstrukcyjne obudowy reaktora atomowego, zmiany przy przystanku SKM Gdynia Świętego Maksymiliana, kontrowersje dotyczące kierownictwa w szpitalu w Lęborku, a także czipowanie psa. To wszystko już za chwilę w serwisie informacyjnym. Zostańcie z nami. Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Polskie elektrownie jądrowe rozpoczęły kolejny ważny etap przygotowań do budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Lubiatowie Kopalinie. Spółka zleciła firmie Westinghouse rozpoczęcie zamawiania komponentów o najdłuższym czasie produkcji dla pierwszego bloku. Pierwsze zlecenie obejmuje 6 kluczowych elementów tzw. wyspy jądrowej. Wśród nich jest obudowa bezpieczeństwa reaktora oraz powiązane z nią moduły konstrukcyjne. To elementy wymagające specjalistycznych technologii i długiego procesu przygotowania. Jak podkreślają polskie elektrownie jądrowe, wcześniejsze rozpoczęcie zamówień ma ograniczyć ryzyko opóźnień i pomóc utrzymać harmonogram inwestycji. Ma też znaczenie dla kontroli kosztów całego projektu. Proces obejmuje teraz m.in. przygotowanie dokumentacji technicznej, planów jakości, wybór dostawców oraz rozpoczęcie zamówień materiałowych. Sama produkcja i dostawa gotowych elementów na plac budowy mają być objęte kolejnym etapem. W przedsięwzięciu mają uczestniczyć również polskie firmy, pod warunkiem spełnienia wymaganych międzynarodowych standardów jakości. Pierwszy blok elektrowni jądrowej w Lubatowie Kopalinie ma zostać uruchomiony w 2036 roku. Mieszkańcy Gdyni mogli już zgłaszać uwagi do koncepcji zmian wokół przystanku SKM w Górze Świętego Maksymiliana. Konsultacje społeczne rozpoczęły się właśnie teraz i potrwają do 23 października. Projekt obejmuje blisko hektar miejskich terenów wokół jednego z najważniejszych węzłów komunikacyjnych Gdyni. Zakłada m.in. nowe zagospodarowanie placu od strony ulicy Władysława IV, więcej zieleni i miejsc odpoczynku, uporządkowanie przestrzeni przy ulicy Kieleckiej i Drodze Gdyńskiej oraz zmiany w tunelach prowadzących do przystanku. Największe zmiany mają objąć plac od strony Władysława IV. Projektanci proponują tam strefy odpoczynku, zadaszenia i więcej zieleni. Plan zakłada również ułatwienie dojścia do przystanku poprzez likwidację części barier takich jak schody, wąskie rampy czy zwężenia. Po drugiej stronie przy ulicy Kieleckiej i Drodze Gdyńskiej ma powstać bardziej przyjazna przestrzeń z zielenią, cieniem i miejscami odpoczynku. Planowane jest też lepsze doświetlenie tunelu, poszerzenie pochylni oraz wygodniejsze dojście w kierunku centrum handlowego. Mieszkańcy będą mogli porozmawiać z autorami projektu 13 października na placu przed przystankiem, a dwa dni później odbędzie się otwarte spotkanie w Urzędzie Miasta. Uwagi można także przesyłać mailowo do 23 października. Zmiany w kierownictwie lęborskiego szpitala i trwający konkurs na stanowisko dyrektora stały się przedmiotem publicznej dyskusji. Do sprawy odniósł się starosta lęborski Tomasz Litwing, który przedstawił informacje dotyczące obecnej sytuacji SPS ZOZ. Od 1 października obowiązki dyrektora placówki pełni Maria Kasprzycka. Jak wyjaśnia starosta, jest to rozwiązanie tymczasowe, mające zapewnić ciągłość zarządzania szpitalem do czasu zakończenia konkursu. Tomasz Litwin zwrócił uwagę na doświadczenie zawodowe Marii Kasprzyckiej. Przez 15 lat kierowała ona Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu. Później była prezesem Centrum Sportowo-Konferencyjnego w Gniewinie oraz spółki SIMK KZN po Jeziorze. Ma również doświadczenie w zarządzaniu jednostkami sektora finansów publicznych i spółkami oraz realizacji inwestycji finansowanych ze środków europejskich. Według informacji przekazanych przez starostę, od około 4 lat współpracuje też ze szpitalem w Elblągu. Równocześnie trwa konkurs na stałego dyrektora. Oferty kandydatów można było składać do 6.

października, a 13 października ma odbyć się posiedzenie komisji konkursowej. Tomasz Litwin podkreśla, że powierzenie obowiązków Marii Kasprzyckiej nie zastępuje konkursu. W swoim komunikacie odniósł się również do publicznej dyskusji wokół zmian w szpitalu i zaapelował o odpowiedzialność oraz spokojne przeprowadzenie okresu przejściowego. Jak zaznaczył, placówka powinna mieć zapewnione stabilne funkcjonowanie do czasu wyboru nowego dyrektora. Mieszkańcy Ustki mogą bezpłatnie oznakować swoje psy mikroczipem i zarejestrować je w bazie identyfikacyjnej. Akcja prowadzona przez Urząd Miasta potrwa do 30 listopada. Chipowanie realizowane jest w ramach miejskiego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania ich bezdomności. Mikroczip zwiększa szanse na szybki powrót zagubionego psa do właściciela. Dane zwierzęcia mogą zostać odczytane m.in. przez weterynarza, straż miejską lub pracownika schroniska. Z bezpłatnego znakowania można skorzystać w gabinecie weterynaryjnym przy ulicy Generała Andersa 5B w Słupsku. Przed wizytą trzeba wcześniej skontaktować się z placówką. Co ważne, oznakowanie i rejestracja psa będą także podstawą do obniżenia opłaty za jego posiadanie w 2027 roku. Akcja skierowana jest wyłącznie do mieszkańców Ustki. Szczegóły i regulamin dostępne są na stronie oznakujpsa.pl. Dziś wyraźne ochłodzenie. W ciągu dnia tylko 12-13 stopni. Do tego przelotny deszcz i silny zachodni wiatr. Nad morzem porywy mogą dochodzić do nawet 100 km na godzinę.

0: Czas na krótką historię 9 października. Cały czas dowiadujemy się, kto otrzymuje poszczególne nagrody Nobla. Wczoraj poznaliśmy literackiego Nobla, a czekamy na pokojowego Nobla. A co 9 października? W roku 1980 Czesław Miłosz został ogłoszony laureatem literackiej nagrody Nobla. W roku 2005 odbyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Do drugiej tury, która odbywała się 23 października, przeszli Donald Tusk, który miał 36,33% głosów, i Lech Kaczyński 33,10% głosów. Dalej wiadomo, jak było. W roku 1701 założono Uniwersytet Yale. W roku 1799 zatonął brytyjski żaglowiec HMS Lutyn z 240 osobami na pokładzie i ładunkiem złota wartości 1 200 000 funtów. W roku 1890 francuski inżynier i wynalazca Clément Ader odbył 50-metrowy niekierowany lot samolotem o napędzie parowym. W roku 1981 we Francji zniesiono karę śmierci. W roku 2001 otwarto most nad kanałem Suezkim. A w roku 2009 prezydent USA Barack Obama został laureatem pokojowej nagrody Nobla. Kto w tym roku otrzyma pokojowego Nobla? Tego jeszcze nie wiadomo, ale być może już dzisiaj podana zostanie ta informacja.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
3: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
4: Reklamując

0: się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
1: Autopromocja. Reklama. Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1. Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
2: Reklama.
3: Let's get down to business.

0: Polacy, rodacy ruszają w piątkowy poranek z uśmiechem do pracy, a wiadomo, piątek to weekendu początek. Jeżeli musicie dzisiaj zatankować, to niestety mam złe wieści. Będzie drożej i to dla wszystkich bez względu na to, czy tankujecie benzynę, czy tankujecie ropę. Dzisiaj również warunki do jazdy mogą być zdecydowanie gorsze, bo nadchodzi ta gorsza część jesieni. Zapowiadają nam synoptycy opady deszczu, mgły, zamglenia, do tego silne porywy wiatru. Uważajcie na siebie, trzymajcie mocno kierownicę. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Jaja. Dlatego ja krótki dowcip jajowy mam dla was. Rozmawiają dwa koguty. Po co gonisz za tymi kurami? Dla jaj. No to mam nadzieję, że wy nie gonicie zbyt szybko, no chyba, że jesteście spóźnieni, to czas ruszyć w drogę, a ja jak zwykle jadę razem z wami, albo biegnę razem z wami. Dla jaj i nie tylko.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Autopromocja. Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych.

0: i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych. A do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2. Vox Rumia. www.vox.pl.
1: Reklama.
3: 15-letni nożownik z Podwyżkowa może odpowiadać za atak jak dorosły. Po serii ataków w szkołach część mazowieckich placówek będzie dziś zamkniętych. Nocny alert RCB dla dwóch regionów i syreny na Lubelszczyźnie. Miriam Lipińska. Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Wyżkowie zdecyduje o dalszych losach nożownika z Podwyżkowa. Niewykluczone, że 15-latek będzie odpowiadać jak dorosły. Wczoraj w podstawówce w Leszczy-Dolenowinach nastolatek zabił woźną, a nauczycielkę i dyrektora niegroźnie ranił. 15-latek, były uczeń tej szkoły, wszedł do budynku z nożem i kaskiem na głowie, na którym była zamocowana kamera. A dziś we wszystkich szkołach podstawowych w gminie Wyżków lekcje zostały odwołane. Placówki będą jednak otwarte, ale odbędą się tylko zajęcia wychowawcze. Zamknięte będą natomiast dwie podstawówki w Legionowie. Prewencyjnie. Urząd Miasta tłumaczy, że to dlatego, że były na liście związanej z internetowym wyzwaniem, które może wiązać się z zagrożeniem dla życia i zdrowia uczniów i nauczycieli. Nieczynne będą dziś także szkoły średnie, m.in. w powiatach pułtuskim, wołomińskim i ciechanowskim oraz szkoły i przedszkola w Piasecznie pod Warszawą. Tymczasem 19-latek, który w środę w Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce ranił 9 osób, usłyszał zarzuty, m.in. usiłowania zabójstwa wielu osób. Śledczy wnioskują o tymczasowy areszt. Policjanci z Mazowsza zatrzymali też 17-latka, który prawdopodobnie jest autorem filmu grożącego atakiem w liceum w Przasnyszu. A w środę funkcjonariusze dzięki sygnałom od nauczycieli udaremnili atak 17-latka w szkole w Sierpcu. Pojawiły się informacje, że wszystkie te ataki mogły mieć swoje źródło w internetowym wyzwaniu. Sprawę badają policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
4: To wszystko rozgrywa się w sieci, dlatego policjanci właśnie zwalczający cyberprzestępczość są tu niezbędni i kluczowi,
3: mówiła Magdalena Polecka z prokuratury rejonowej w Wyżkowie. Nocna prohibicja obejmie całą Polskę. Sejm przyjął ustawę zakazującą sprzedaży alkoholu w sklepach od godziny 22 do 6 rano. Nowe przepisy przewidują też całkowity zakaz reklamowania alkoholu, w tym piwa, oraz podnoszą opłaty za zezwolenia na jego sprzedaż. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku. Na Lubelszczyźnie tuż przed północą znów zawyły syreny alarmowe. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali SMS z rządu Centrum Bezpieczeństwa o potencjalnym zagrożeniu atakiem z powietrza na terenie Polski. To w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę blisko granicy z naszym krajem. Alert obowiązywał ponad pół godziny. Kanadyjska pisarka i poetka Anne Carson została laureatką literackiego Nobla. Carson, zafascynowana starożytnością, przełożyła na język angielski dzieła autorów takich jak Eurypides, Safona i Sofokles. Tradycje antyczne widać też w jej książkach, mówi profesor Żaneta Nalewajk-Turecka z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
5: Ona wykłada starogrecki, to, czyli no, można by w jakimś sensie nazwać no, taką martwą formą języka, i ona ma taką nieprawdopodobną umiejętność ożywiania tej tradycji.
3: Anne Carson jest autorką kilkunastu książek, z których w Polsce ukazały się Słodko-gorzki Eros, Autobiografia Czerwonego i Piękno męża.
6: Jakub Szumilas. Zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Ruszył nabór do 32. edycji konkursu o nagrody bursztynowego mieczyka imienia Macieja Płażyńskiego. Konkurs skierowany jest do organizacji podmiotów społecznych działających na terenie województwa pomorskiego. Nagrody przyznawane będą m.in. za działania w obszarze pomocy społecznej, kultury, edukacji, zdrowia, ochrony środowiska, ekonomii społecznej oraz rozwoju lokalnego i społeczeństwa obywatelskiego. W konkursie przewidziano nagrody główne. Nagrody w poszczególnych kategoriach wyróżniono wyróżnienia, nagrody specjalne oraz debiut roku dla młodych organizacji, które rozpoczęły działalność niedawno. Zgłoszenia przyjmowane są elektronicznie. Do wniosku trzeba dołączyć m.in. statut, logotyp oraz dokumentację prowadzonych działań. Termin upływa 28 października o godzinie 23:59.

Laureatów poznamy podczas gali zaplanowanej na 11 grudnia. Podejrzany sposób jazdy zwrócił uwagę policjantów w Bolszewie. Funkcjonariusze zatrzymali do kontroli kierowcę Opla, który, jak podejrzewali, mógł znajdować się pod wpływem alkoholu. Do zdarzenia doszło.

0: dalszych badań laboratoryjnych. Podczas sprawdzenia danych w policyjnych systemach wyszło na jaw, że mężczyzna ma sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych wydany przez Sąd Rejonowy w Wejherowie. Kierowca trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. O tym, czy rzeczywiście prowadził pod wpływem alkoholu, decydują wyniki badań krwi. Łeba przygotowuje się do kolejnej edycji łebskiego jarmarku bożonarodzeniowego. Miasto rozpoczęło już przyjmowanie zgłoszeń od wystawców, którzy chcieliby pojawić się na świątecznym wydarzeniu. Trzeci łebski jarmark bożonarodzeniowy odbędzie się 5 i 6 grudnia na Deptaku przy ulicy Kościuszki. Organizatorzy przygotowali w tym roku 20 świątecznych domków przeznaczonych dla wystawców. Zainteresowani udziałem mogą zgłaszać swoje kandydatury do 20 października. Formularz zgłoszeniowy i regulamin wydarzenia są dostępne na stronie internetowej miasta. Możliwe jest również złożenie zgłoszenia w formie papierowej w Centrum Informacji Turystycznej przy ulicy Kościuszki 121. Organizatorzy zachęcają do zapoznania się z zasadami udziału przed przesłaniem formularza. Jarmark ma być okazją do prezentacji oferty wystawców w okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia. W programie tegorocznego wydarzenia przewidziano również konkurs na najpiękniejsze świąteczne stoisko. Szczegółowe zasady konkursu znajdują się w regulaminie jarmarku. Wystawcy zainteresowani udziałem w wydarzeniu powinni więc pamiętać o terminie 20 października. Sam jarmark zaplanowano na pierwszy grudniowy weekend, czyli 5 i 6 grudnia. Na Deptaku przy ulicy Kościuszki pojawi się 20 świątecznych domków, w których prowadzona będzie sprzedaż i prezentacja oferty przygotowanej przez zgłoszonych wystawców. Mieszkańcy Słupska wybiorą nazwę dla nowego ronda. Chodzi o skrzyżowanie ulic Hubalczyków i Ringu Miejskiego. Mieszkańcy Słupska zyskali możliwość włączenia się w proces nadawania nazwy dla jednego z ważniejszych punktów na drogowej mapie miasta. Od 5 października w mieście trwają oficjalne konsultacje społeczne dotyczące propozycji nazwania nowego ronda, które znajduje się u zbiegu ulic Hubalczyków oraz Ringu Miejskiego. Proces potrwa do 29 października, dając lokalnej społeczności czas na zapoznanie się ze zgłoszonymi propozycjami i wyrażenie swojej opinii. W ramach dyskusji samorząd zaplanował również otwarte spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców, które odbędzie się w poniedziałek 12 października o godzinie 16 w Urzędzie Miejskim w Słupsku przy Placu Zwycięstwa. Wszyscy zainteresowani mogą przejrzeć szczegółowe dokumenty oraz formularze na Miejskiej Platformie Konsultacyjnej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Dziś wyraźne ochłodzenie. W ciągu dnia tylko 12-13 stopni. Do tego przelotny deszcz i silny zachodni wiatr. Nad morzem porywy mogą dochodzić do nawet 100 km na godzinę.
1: Norda.

0: Sofia. Dzień dobry w piątek, Arkadiusz Mieńczewski. Pozdrawiam dzisiaj wszystkich pocztowców, wszystkich tych, którzy jeszcze od czasu do czasu listy piszą. Dzisiaj Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego i do tego Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. To już chyba coraz rzadsza sytuacja, kiedy piszemy do kogokolwiek list. Teraz maile, SMS-y, wiadomości, a z listów to jakoś tak chyba wszyscy prawie zrezygnowali. To może warto wrócić do przeszłości i napisać do kogoś jakiś piękny, może miłosny liścik, tak w piątek, na początek dnia. Dzisiaj 9 dzień października, imieniny obchodzą Arnold, Dionizy, Jan, Sara, Ludwik, Wincenty, Ginter, Aaron, Sybilla, Abraham, Bożydar, Ginter, Boguar, Bogodar, Dionizjusz i Bożdar. Wszystkiego najlepszego, gdy październik z wodami, grudzień z wiatrami. I rzeczywiście synoptycy zapowiadają nam, że ta dalsza część października pod hasłem deszcz, wiatr i jesień taka już typowa, szarobura i ponura. Chociaż jeszcze podobno jest szansa na odrobinę ciepła, ale szczegóły w naszym porannym programie dzisiaj jeszcze wam podam. A już za chwilę nasza poranna księga imion. Dzisiaj Sara i Ludwik. O tych imionach słów kilka mam dla was za moment. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
5: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
6: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła

0: Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. www.kpsw.pl.
1: Reklama.

Dzisiejszą księgę imion rozpoczynamy od Sary. Cechuje ją wnikliwy umysł, wrażliwość na piękno i wysoka samoświadomość. Nie ulega łatwo wpływom otoczenia ani chwilowym modom. W życiu kieruje się

0: własnym kompasem moralnym i dużą dozą wewnętrznej mądrości. W relacjach z ludźmi jest dyskretna, ciepła i godna zaufania, choć otacza ją delikatna aura tajemniczości. Dobre strony, niezależność i godność, głęboka intuicja i empatia wrodzona, dyplomacja i takt. Złe strony, dystans i chłód emocjonalny, skłonność do przeżywania wszystkiego w sobie, wysokie wymagania. Sara oczekuje od siebie i otoczenia doskonałości, co może prowadzić do cichych rozczarowań. Czas na Ludwika. To mężczyzna pełen zasad, intelektu, który dąży do doskonałości. Jest człowiekiem zrównoważonym, o wysublimowanym guście i dużej kulturze osobistej. Cechuje go analityczne podejście do życia, szacunek dla tradycji oraz głęboka potrzeba wprowadzania ładu i harmonii w swoim otoczeniu. W relacjach międzyludzkich jest dżentelmenem, powściągliwym, godnym zaufania i niezwykle słownym. Dobre strony, mądrość i analityczny umysł, szlachetność i honor, opanowanie i wysoka kultura. Złe strony, powściągliwość i dystans, skłonność do perfekcjonizmu, konsekwencja i upór. Bardzo przywiązuje się do sprawdzonych metod, niechętnie podchodząc do nagłych, nieprzemyślanych zmian. Wszystkiego najlepszego z okazji Waszych imienin.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych. A do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2. Vox Rumia. www.vox.pl.
2: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie, blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 metrów kwadratowych komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer, Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 700.

0: 94 03 03 03. Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605-601-535 lub mailowo biuro@kryształowy-dworek.pl.
1: Reklama.
2: Reklama. 7:30 na naszych zegarach. Mamy piątek, piąteczek, piątunio. No i powoli zbliża się nam weekend. Jakub Szmilec przy mikrofonie, a to jest raport drogowy w Radiu Nord FM. I rozpoczynamy od wypadku na trasie kaszubskiej w okolicach węzła Kamień. Był ustawiony przed chwilą samochód w poprzek. Tam pewnie już trwają prace służb. Natomiast od węzła w Szemudzie robi się tam zator. Tak więc uważajcie, zwolnijcie. Warunki dzisiaj na drodze nie są najlepsze. I warto dojechać bezpiecznie do pracy, z tej pracy wrócić i przeżyć spokojny weekend, także uważajcie na drogach. Natomiast jeżeli chodzi o Słupsk, no to tutaj w Słupsku tradycyjnie troszeczkę od Siemianic, troszeczkę od Kobylnicy, szczególnie od Kobylnicy należy zwolnić, no ale poza tym nie ma tu jakiejś większej tragedii. Jeżeli chodzi o Lęborg, no to pewnie podobnie jak to zwykle w Lęborku bywa. Czyli wszystko gładko, płynnie i przyjemnie. Oczywiście w okolicach Ronda Solidarności ruch troszeczkę narasta, ale nie ma tutaj jakiegoś większego korku, więc płynnie przejedziemy przez miasto. No, tutaj już o wypadku mówiłem, więc pamiętajcie, uważajcie, jeżeli być może się wam spieszy, to może warto rozważyć jakąś alternatywną trasę, aniżeli trasą kaszubską, bo tam na pewno trochę sobie postoicie. Dalej, jeżeli dojedziecie do obwodnicy metropolitarnej, tutaj wszystko ładnie i przyjemnie, natomiast na obwodnicy trójmiejskiej przy zjeździe z obwodnicy metropolitarnej, przy zjeździe z trasy kaszubskiej w stronę Gdańska też robi się ciasno, więc tam musicie uważać. Na dojazdach do miasta, na spacerowej, na Słowackiego oczywiście już jest bardzo intensywnie, na Armii Krajowej też, natomiast jeżeli chodzi o Gdynię, no to na Wielkopolskiej do PKM-ki będziecie musieli zwolnić, natomiast na estakadzie Kwiatkowskiego, tak jak wczoraj chwaliłem, że tutaj od Kosakowa, od Derdowskiego, od Pułkownika Dąbka nie ma problemu, tak, dzisiaj oczywiście ruch jest, pewnie to ze względu na to, że pada, więc więcej osób dociera do pracy samochodem, a niekoniecznie komunikacją czy też pieszo, natomiast przez Małe Trójmiasto Kaszubsko przyjeżdżacie bez problemu, Wejherowo, Reda, Rumia. W Rumi jest pewne zwolnienie tutaj przed Janowem, ale mniejsze niż zwykle. No dalej już wszystko płynnie. A jeżeli chodzi o pogodę, to dzisiaj zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu początkowo nad morzem, możliwe burze, a temperatura maksymalna będzie dzisiaj wahać się od 12 do 14 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany i dość silny w porywach do 65 km, a w miejscowościach nadmorskich nawet w porywach może osiągać 90, a nawet 100 km na godzinę, tak lokalnie. Tak więc uważajcie na siebie, po południu stopniowo ten wiatr będzie słabnął.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: programem CPN, czyli ceny paliw niżej, trochę jak z wygraną na loterii. Kto zatankował wczoraj, ten wygrał, bo zatankował taniej, a kto musi zatankować dzisiaj, ten będzie płacił drożej. Wczoraj 95 kosztowała 6,83, a dzisiaj będzie kosztowała 6,90, to wzrost o 7 groszy. 98 wczoraj 7,71, a dzisiaj 7,77, czyli 3 siódemki, ale to nie są szczęśliwe siódemki, bo drożej o 6 groszy od wczorajszych cen. I olej napędowy wczoraj 7,74, a dzisiaj już 7,82 i tu jest największy wzrost, bo o 8 groszy na litrze. Niby nic, 8 groszy, no ale wiadomo, że człowiek nie tankuje 5 czy 10 litrów, a czasami cały zbiornik, czyli 40, czasami 50 litrów, a to już się robi różnica. No ciekawe, jakie ceny będą obowiązywały w weekend i na poniedziałek, bo dzisiaj po południu dowiemy się o maksymalnych cenach właśnie na weekend i na poniedziałek. Szerokiej drogi wszystkim tym, którzy ruszają, no a jak na stację benzynową jedziecie, no cóż, trzeba było wczoraj zatankować.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1. Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
1: Reklama.

rzadko o poranku sięgam do tematów politycznych, no ale to już jest takie trochę śmieszne przez żenujące. Mówię tutaj o wojence między panem prezydentem a naszym rządem, a właściwie Donaldem Tuskiem. Bo a propos tej ustawy, która obniżyła ceny paliw, to co, robimy te tańsze paliwa? Czekam na podpis, panie prezydencie, powiedział pod koniec września Donald Tusk, przechadzając się z kubkiem kawy przy ogrodzeniu Belwederu. Gdy prezydent złożył swój podpis, Donald Tusk wrócił pod Belweder i ponownie nagrał się z kawą. I po co było tak rumakować? Zapytał, nawiązując do ustaleń o koniach w prezydenckim ośrodku Promnik. No i co zrobił pan prezydent? Otóż pan prezydent postawił tablicę przed Belwederem z napisem: panie premierze, prezydent tu nie mieszka, mniej spacerów, więcej pracy, Polacy czekają na pana obietnicę, 5,19 zł za paliwo. No i tak jak powiedziałem, to trochę śmieszne, a zarazem żenujące, że tak walczą ze sobą prezydent i nasz rząd, ale cóż, taki mamy klimacik. No i tak to wygląda. Zresztą jeszcze dzisiaj powrócę do pana prezydenta, który, no, lubi sobie potrenować. Poprzedni nasz prezydent lubił się uczyć, cały czas się uczył, a nasz prezydent, gdzie się nie pojawi, tam trenuje. Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Halo, halo, tu gmina Szamut. Czy dobrze nas słychać? Uwaga, 10 października spotykamy się w Szemudzie.
2: I tym razem koła gospodyń wiejskich pokażą znowu.

0: znowu, co potrafią?
1: Kuchnia, moda, muzyka, kabaret.
0: Tradycja, ale stać im przemrożeniem łeka i wyobraźnią wielką.
1: Powiatowy turniej KGW od godziny 10 w Centrum Samorządowym w Przemudzie.
0: Pyta się u nas Udba Gwini Udba. Przejezd ta koniecznie kibicować.
1: Sobotę 10 października czekamy w Przemudzie. Zapraszają Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wejherowie,
0: Gminy Centrum Kultury Aleksandra Pesz
1: i oczywiście wójt gminy Przemud Ryszard Kalkowski.
2: Reklama.
3: Wzmocnione środki bezpieczeństwa w pobliżu szkół na Mazowszu. Uwaga na silny wiatr. Są alerty dla 4 regionów. Szokująca decyzja Pentagonu. Egzekucja byłego żołnierza będzie transmitowana na żywo. Miriam Lipińska. Patrole policji w okolicach szkół i patrole straży miejskiej na ulicach. To po serii ataków i udaremnionych ataków w szkołach w Ostrołęce, Sierpcu i Podwyżkowem, gdzie wczoraj 15-latek zabił woźną i ranił nauczycielkę oraz dyrektora. Dziś wszystkie placówki w gminie Wyszków odwołały lekcje. Zamknięte będą też 2 podstawówki w Legionowie, szkoły i przedszkola w Piasecznie pod Warszawą i szkoły średnie, m.in. w powiatach pułtuskim, wołomińskim i ciechanowskim. Natomiast Warszawa nie rekomenduje zamykania placówek, ale wzmacnia kontrolę bezpieczeństwa. Do szkół będą mogli wchodzić jedynie uczniowie i pracownicy. W obliczu ostatnich wydarzeń szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka apeluje o weryfikowanie plotek i nieuleganie panice.
4: Widzimy masową manipulację też w sieci, podsycanie nastrojów paniki, więc bardzo proszę o rozwagę. Każdy komunikat, który będzie ze strony służb, trzeba po prostu przestrzegać i tam informować.
3: Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości badają tymczasem doniesienia, że seria ataków w szkołach mogła być zainspirowana internetowym wyzwaniem. Na razie jednak, jak podaje policja, te doniesienia się nie potwierdziły. A dziś rano policjanci z Komendy Powiatowej w Szczytnie zatrzymali 16-latka, który nagrał i wrzucił do sieci film, w którym grozi atakiem w szkole na konkretne osoby. Nastolatek został przewieziony do jednostki policji, gdzie prowadzone są z jego udziałem czynności mające wyjaśnić wszystkie okoliczności sprawy. W cieniu wczorajszej tragedii w podwyżkowskiej szkole Sejm uchwalił ustawę pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie. Pierwszą wersję przepisów w tej sprawie zawetował w styczniu prezydent. Uwaga na silny wiatr. Synoptycy ostrzegają przed nim na północy kraju. Dla nadmorskich powiatów na Pomorzu wydali ostrzeżenia 2 stopnia. Tam w porywach powieje z prędkością nawet 105 km na godzinę. Z kolei dla Warmii i Mazur, części Podlasia i Pomorza Zachodniego są alerty 1 najniższego stopnia. Zagranica to będzie pierwsza od 90 lat publiczna egzekucja w Stanach Zjednoczonych. Były amerykański major Nidal Hassan skazany na karę śmierci za zamach w bazie wojskowej Fort Hood w 2009 roku, w którym zginęło 13 osób, zostanie rozstrzelany. Pentagon poinformował, że egzekucja będzie transmitowana na żywo. I na koniec zmieniamy temat. Przemęczony jak Polak. Aż 80% ma objawy wypalenia, a 65% narzeka na brak czasu na relaks. Z badania serwisu Prezent Marzeń wynika, że wolne chwile najczęściej spędzamy wpatrzeni w ekran, mówi Julia Kuźlik z serwisu.
5: Cyfrowa rozrywka obejmująca media społecznościowe, seriale i gry stanowi główną formę spędzania wolnego czasu dla 39% badanych.
3: Dodatkowo 40% z nas czuje winę, gdy nic nie robi, a prawie połowa nawet w wolnym czasie wciąż myśli o obowiązkach.
6: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. 5 osób poszukiwanych zatrzymali jednego dnia policjanci w powiecie wejherowskim. Wśród nich był 17-latek, który miał zostać doprowadzony do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Policjanci pionu kryminalnego zatrzymali m.in. 44-letniego mężczyznę, który miał do odbycia 5 miesięcy więzienia, oraz 54-latka poszukiwanego listem gończym przez sąd w Lęborku. Obaj trafili do aresztu śledczego w Wejherowie. Funkcjonariusze zatrzymali także 43-letniego mieszkańca gminy Wejherowo, który był poszukiwany w celu ustalenia miejsca pobytu. Do kolejnego zatrzymania doszło podczas interwencji w związku z kradzieżą sklepową. Policjanci ustalili, że zatrzymany 17-latek był już wcześniej poszukiwany i miał zostać doprowadzony do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Trafił do policyjnej izby dziecka, a następnie ma zostać przewieziony do ośrodka. Piątą osobą był 56-latek zatrzymany wieczorem przez funkcjonariuszy oddziału prewencji policji w Gdańsku. Mężczyzna miał do odbycia 3 miesiące pozbawienia wolności i również trafił do aresztu. Kolejne zmiany w organizacji ruchu w Rumi. W związku z postępem prac przy modernizacji ronda Jana Pawła II i ulicy Dębogórskiej w poniedziałek 12 października o godzinie 7 otwarty zostanie odcinek Dębogórskiej między rondem Marszałka Płażyńskiego a ulicą Świętopełka. Jednocześnie zostanie zamknięte skrzyżowanie ulic Dębogórskiej, Mickiewicza i Kościelnej. Nadal zamknięty pozostaje

wlot z ulicy Kosynierów w Rondo oraz ulicę Żołnierzy pierwszej Dywizji Wojska Polskiego. Nie można też wjechać na Rondo Jana Pawła II od strony ulicy Cejnowy. Przejazd możliwy jest ciągiem Starowiejska Żołnierzy pierwszej Dywizji Wojska Polskiego. Kierowcy

0: gwiazdach kursują linie J, M, 83, 87 i 173. Cała inwestycja kosztuje około 16,5 miliona złotych, a utrudnienia mają potrwać do wiosny. O bezpieczeństwie, przemocy rówieśniczej i zasadach reagowania na zagrożenia rozmawiali lemborscy policjanci z uczniami szkół podstawowych. W tym tygodniu funkcjonariusze odwiedzili szkołę podstawową w Leśnicach oraz szkołę podstawową nr 7 w Lęborku. Spotkania odbyły się m.in. w ramach ogólnopolskiej kampanii Dzieciństwo bez przemocy, która zwraca uwagę także na przemoc psychiczną wobec dzieci. Podczas wizyty w Leśnicach policjanci rozmawiali z uczniami o przemocy słownej i fizycznej, hejcie oraz zachowaniach, które mogą krzywdzić innych. Mówili również o tym, jak reagować na przemoc i gdzie szukać pomocy. Zwracali uwagę na znaczenie szacunku, empatii i odpowiedzialności za własne zachowanie, również podczas korzystania z internetu. Kampania Dziedzictwo bez przemocy prowadzona jest od 5 października do 19 listopada, a jednym z jej tematów jest przeciwdziałanie przemocy psychicznej. W szkole podstawowej nr 7 w Lęborku tematem spotkania było przede wszystkim bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Policjanci przypomnieli uczniom zasady poruszania się po drogach, bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię oraz korzystania z rowerów i innych jednośladów. Mówili również o znaczeniu elementów odblaskowych. Spotkanie odbyło się w ramach wydarzenia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ratuje i uczymy ratować. Dzielnicowi opowiedzieli uczniom o swojej pracy i zaprezentowali wyposażenie radiowozu. Rozmawiali także o zachowaniu w sytuacjach zagrożenia i bezpiecznym korzystaniu z internetu. Uniwersytet Pomorski w Słupsku oficjalnie otworzył stację badawczo-dydaktyczną w Grzmiącej w województwie zachodniopomorskim. Ośrodek ma służyć zarówno naukowcom, jak i studentom, którzy będą tam prowadzić badania, doświadczenia oraz zajęcia praktyczne. Do ich dyspozycji są laboratoria, zaplecza dydaktyczne, a także grunty rolne. Z nowej infrastruktury korzystać będą m.in. studenci biotechnologii. Działalność stacji ma koncentrować się przede wszystkim na rolnictwie, ochronie środowiska, zasobach naturalnych i energetyce. Prowadzone będą tam m.in. analizy jakości gleb i wód, badania środowiskowe oraz prace nad nowoczesnymi i bardziej zrównoważonymi metodami gospodarowania w rolnictwie. Władze Uniwersytetu Pomorskiego podkreślają, że ośrodek ma łączyć naukę z praktyką i pomagać w poszukiwaniu rozwiązań odpowiadających na wyzwania środowiskowe i gospodarcze regionu. Co ciekawe, stacja powstała na terenie dawnego Państwowego Gospodarstwa Rolnego. Do dyspozycji uczelni pozostają także tereny rolne, na których będzie można prowadzić doświadczenia w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Oficjalne otwarcie odbyło się 6 października. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele uczelni, parlamentarzyści, samorządowcy, rolnicy i mieszkańcy. Budowa stacji kosztowała ponad 20 milionów złotych. Piątek będzie zdecydowanie bardziej jesienny niż czwartek. Temperatura maksymalna od 12 do 13 stopni, sporo chmur i przelotne opady. Wiatr nadal silny, szczególnie w pasie nadmorskim, choć po południu powinien być już stopniowo słabnący.
1: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Piątkowy poranek, Arkadiusz Mieczewski, witajcie ponownie. Na początek przestroga dla rodziców, którzy mają w domu nastolatków, którzy potrafią chyba jeździć samochodem, chociaż jeszcze tego nie powinni robić. Blisko 750 km pokonał pewien 14-latek, który w nocy zabrał kluczyki do auta należącego do jego rodziny, no i ruszył w drogę. I jechał sobie, i jechał te 750 km przejechał. Udało się policji zlokalizować jego telefon, no i kiedy już policjanci zauważyli samochód, którym przemieszczał się chłopak, podjęli próbę zatrzymania go do kontroli drogowej. Nastolatek zignorował nadawane przez funkcjonariuszy sygnały świetlne i dźwiękowe i zaczął uciekać. W związku z tym policjanci rozpoczęli pościg. W pewnym momencie 14-latek porzucił auto i uciekał pieszo, ale szybko został zatrzymany. Na szczęście nic nikomu się nie stało. Teraz 14-letnim kierowcą zajmie się sąd rodzinny. Ale to taka przestroga dla rodziców, nastolatków. Jeżeli macie auto, to warto te kluczyki gdzieś schować w takie miejsce, żeby ten nastolatek nie przyszło mu do głowy, żeby wziąć sobie te kluczyki i ruszyć w siną dal, tak jak to zrobił właśnie ten młody człowiek. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale mogła się wydarzyć tragedia. Dlatego warto o tym pamiętać, drodzy rodzice nastolatków.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
5: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
6: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu, ale

0: Aleja Brzozowa w Bojanie. Blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 metrów kwadratowych komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer. Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794 03 03 03.
1: Reklama.

0: Teraz o szczególną uwagę poproszę tych, którzy urodzili się 9 października. Urodzeni 9 października to ludzie energiczni i pełni zapału do pracy, mają zmysł przedsiębiorczy i bardzo lubią organizować swój własny biznes. To właśnie oni wychodzą z najbardziej kreatywnymi pomysłami, są gotowi wiele poświęcić dla oryginalnych przedsięwzięć i wykazują się niemałą pracowitością. Kiedy już zaangażują się w jakiś projekt, całkowicie się mu oddają. Lubią wyzwania, tak więc nie straszne im ryzyko, opanowanie i spryt pomagają im wyjść nawet z najbardziej stresujących sytuacji. Kierują się rozsądkiem i dokładnie analizują każdą możliwą konsekwencję swojego działania. Należą do osób odpornych psychicznie, nie przejmują się niepowodzeniami, odważnie idą po swoje i nie dają się pokonać trudnościom losu. Zalety urodzonych 9 października: aktywność, słowność, sumienność, wady, emocjonalność i chaotyczność. Szczęśliwa liczba to 2, a wśród urodzonych 9 października są polska piosenkarka, wykonawczyni poezji śpiewanej Magda Umer, Ryszard Rynkowski, polski piosenkarz, kompozytor, pianista i PJ Harvey, brytyjska wokalistka rockowa, autorka tekstów, multiinstrumentalistka. Wszystkiego najlepszego dla Was z okazji Waszych urodzin.
1: Śniadanie z Norda FM. Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: idą w główka.
1: Lekcja setny. Papłołek.
0: Papłołek.
1: Guzik u spodni.
0: Guzik u spodni.
1: Zapnij papłołek knepikły, błece zmiażnie myły Michył.
0: Dobrze, gdy niezawodny guzik u spodni.
1: Zapnij papłołek knepikły, błece zmiażnie myły Michył.
0: Papłołek.
1: Guzik u spodni.
0: Papłołek.
2: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
0: Słówka.
1: Idą w główkę.
3: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
1: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych, a do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2, Vox Rumia, www.vox.pl.
2: Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605 601 535 lub mailowo biuro @kryształowy.pl.

0: myślnik dworek.pl.
1: Reklama.
2: Cześć, witajcie, 8.30 na naszych radiowych zegarach wybiła. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska, a my teraz sprawdzimy, jak wygląda nasza sytuacja drogowa. A zaczniemy nasz przegląd na antenie Radio Nord FM od Gdyni. Mamy tu więcej samochodów na Północnej, Puckiej, na Morskiej również dosyć gęsto, na 10 lutego tak samo. Zwolnimy na części ulicy Wielkopolskiej, ścisk też na Chwaszczyńskiej i Chwarzynieńskiej do Witomina również. Więcej aut możemy też napotkać na Derdowskiej i Dąbka. Obwodnica Trójmiejska za to i trasa Kaszubska jak najbardziej tutaj czysto i przejezdne bez korków. Gęściej natomiast na trasie w kierunku Rumi. Reda przejezdna przynajmniej jak na razie. Śmigamy 216 do Pucka. W Pucku naprawdę bezproblemowo nie mam się do czego przyczepić, a i we Władysławowie również. Zaglądamy jeszcze do Krokowej, tu również zielono. 218 docieramy do Wejherowa, takie kółeczko małe zrobiliśmy. Tu zwolnimy przed przejazdami kolejowymi jedynie. I teraz wyjeżdżamy z tego Wejherowa 468. No zwalniamy, ale przynajmniej nie stoimy na Gościecińskiej Górce. Dalej przez Strzebielino jedziemy bez większych problemów. Wjeżdżamy teraz na trasę Kaszubską i ekspresowo wręcz docieramy do Lęborka. Tutaj w sumie już tradycyjnie na Rondzie Solidarności troszkę tłocznie i stoimy jeszcze przed Nową Wsią Lęborską, ale jak już ten kawałek pokonamy, to dalej nad morze do Łeby jedziemy bezproblemowo. I jeszcze zerkniemy sobie na koniec do Słupska. Tutaj w zasadzie tego porannego szczytu naprawdę nie widać. 213 czyściutka bez korków do Siemianic. Do Kobylnicy jedziemy bez opóźnienia, a jeszcze jedziemy sobie tutaj do Ustki i w Ustce również bezproblemowo. Trzeba przyznać, że na razie przynajmniej mamy bardzo spokojny ten poranek. Trzymajmy kciuki, aby tak nam zostało w zasadzie przez resztę dnia, bo może pogoda nie nastraja zbyt optymistycznie, ale my postaramy się Wam ten nastrój poprawić, bo chociaż trzeba przyznać, że w korkach dziś przynajmniej na razie nie postoimy, a my z następnymi informacjami drogowymi wracamy już za godzinę szerokiej i przede wszystkim oczywiście bezpiecznej drogi. Pogoda niestety bardzo jesienna i wiaterek nam mocno powieje i tych chmurek będzie troszkę więcej, bo w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu początkowo nad morzem, nawet możliwe burze. I ten wiatr umiarkowany, dość silny w porywach, możliwe nawet do 100 km na godzinę po południu, stopniowo słabnący zachodni. 13 stopni tyle pokażą termometry w Dębkach i na Helu we Władysławie 14, 13 w Wejherowie i Gniewinie i 12 w Słupsku i Luzinie.
1: Śniadanie z Norda FM.

Było o urodzonych dzisiaj, czyli 9 października, a wczoraj swoje 30 urodziny obchodził bardzo popularny w ostatnim czasie artysta, jakim jest Skolim. Skolim śpiewa, Skolim ma również swoje stacje benzynowe i uwielbia kolor różowy. No i wczoraj miał koncert urodzinowy w Siemiatyczach. W związku z tym musiał tam dojechać. On czasami dolatuje, a czasami dojeżdża limuzyną.

0: marzenie, pomalował na różowo, żeby pasowała do limuzyny Skolima. Wszystkiego najlepszego dla Skolima. No i gratulujemy takiego burmistrza, który każe malować drogę na różowo.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Okno na kulturę.
3: To jest magazyn kulturalny w Radiu Norda FM. Zapraszam, Robert Jastrzębski. Co kryje się za guzikami akordeonu? W niedzielę 11 października organizatorzy zapowiadają spotkanie, podczas którego będzie klasycznie, bajkowo i zabawnie. Zabrzmią znane melodie, a słuchacze poznają sekrety instrumentu, który potrafi zaskoczyć różnorodnością brzmienia. To propozycja dla dzieci, rodziców i wszystkich ciekawskich, którzy chcą przekonać się, jak wiele muzycznych możliwości kryje akordeon. Już sam widok tego instrumentu potrafi przyciągnąć uwagę. Rzędy guzików, poruszający się miech i dłonie muzyka, wykonujące różne zadania, mogą budzić mnóstwo pytań. Skąd się tutaj bierze dźwięk? Dlaczego akordeonista raz rozciąga instrument, a za chwilę go składa? I jak odnajduje właściwe guziki? Takie pytania mogą być początkiem fascynującej przygody ze słuchaniem i poznawaniem muzyki. Podczas koncertu warto zwrócić uwagę nie tylko na melodię, lecz także na współpracę wykonawców. Na scenie pojawi się kwartet, czyli czterech muzyków. To okazja, żeby posłuchać, jak ich partie łączą się w całość. Samo obserwowanie gry może być równie ciekawe jak rozpoznawanie melodii. Rodzinny poranek w Filharmonii pozwala dzielić te odkrycia z dziećmi. Można wspólnie wypatrywać ciekawych gestów muzyków, wsłuchiwać się w rytm i sprawdzać, jakie obrazy podpowiada wyobraźnia. Jedna melodia przywołała bajkową przygodę, inna zachęci do wystukiwania pulsu, a po koncercie będzie o czym porozmawiać, który fragment najbardziej się spodobał i co w akordeonie okazało się największą niespodzianką. Zaczarowane guziki mają pokazać instrument z różnych stron i rozbudzić ciekawość młodej publiczności. Znane melodie oraz zapowiadane przez organizatorów humor pomogą stworzyć atmosferę wspólnego odkrywania muzyki. To dobry pomysł na niedzielne wyjście, podczas którego dzieci i dorośli mogą przeżyć coś razem. Poranek muzyczny odbędzie się 11 października o godzinie 11 w Filharmonii Kaszubskiej, czyli w Wejherowskim Centrum Kultury. Bilety można kupić po 40 zł, ulgowy 35 zł. Z wejherowską kartą mieszkańca przysługuje zniżka w wysokości 5 zł, a szczegóły dostępne są na stronie wck.org.pl.

0: Szanowni panowie, a właściwie młodzi mężczyźni, warto być w związku. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo okazuje się, że dane pokazują, że brak partnera dotyczy szczególnie młodych mężczyzn. Według badania Generacja i Rodziny aż 68% Polaków, czyli mężczyzn w wieku od 18 do 24 lat, nie jest obecnie w żadnym związku. Co więcej, co trzecia osoba w tym samym właśnie wieku nie utrzymuje relacji intymnych z drugą płcią. Tak wygląda to w badaniach. No i teraz młodzi ludzie, warto spojrzeć na to z innej strony. Jak nie teraz, to kiedy? Jeżeli w wieku od 18 do 24 lat wy nie macie partnerki, no to kiedy chcecie się uczyć partnerstwa? No po 24 roku życia, naprawdę? No chyba łatwiej jest poznać kogoś w wieku 18 czy 24 lat niż później. No ale może to tylko takie moje gadanie. Gadanie starego człowieka, który już pewne rzeczy ma za sobą. Ale panowie, może w ten weekend uda wam się kogoś poznać i stworzyć jakiś związek, przynajmniej jakiś, na jakiś czas.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. www.kpsw.pl.
0: Reklama.

0: Kolejne zatrzymanie w związku z możliwym atakiem w szkole. Literacki Nobel dla kanadyjskiej poetki Anne Carson. Zmiana warty na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Miriam Lipińska. Policjanci ze Szczytna zatrzymali dziś rano 16-latka, który miał zamieścić w internecie nagrania z groźbami kierowanymi do uczniów i nauczycieli jednej ze szkół w tym mieście. O niepokojącym nagraniu policję zaalarmowali rodzice. To kolejna taka sytuacja w ostatnich godzinach. Ze względów bezpieczeństwa część mazowieckich szkół odwołała dziś zajęcia. Przed tymi, które działają, pojawiły się patrole policji. Cezary Jaszczyk.
1: Wieczorem funkcjonariusze zatrzymali 17-latka, który miał być autorem nagrania grożącego atakiem na szkoły w Przasnyszu. W nagraniu miały pojawić się też pogróżki pod adresem konkretnego chłopca, wymienionego z imienia i nazwiska. Policja zapowiada, że żadna z osób zamieszczająca takie treści nie pozostanie bezkarna. Policjanci weryfikują wszystkie podejrzane treści pojawiające się w mediach społecznościowych. Część szkół zdecydowała się dziś na prewencyjne odwołanie zajęć, ale to nie jest dobry ruch, bo w ten sposób zostawiamy dzieci samym sobie, uważa dyrektorka warszawskiej podstawówki numer 103, Danuta Kozakiewicz.
2: My dzieci, które przeżyły pewnego rodzaju stres, traumę niektóre, pozostawiamy bez pomocy psychologicznej w domu przed laptopem. Tata, mama idzie do pracy.
1: Zajęcia zostały odwołane m.in. w Wyszkowie, Legionowie, Piasecznie, Mińsku Mazowieckim i Górze Kalwarii.
0: A po tragicznych wydarzeniach w szkołach w Ostrołęce i Podwyszkowem Donald Tusk zapowiada zmiany systemowe. Zło wydaje się w sieci bezkarne i dlatego często triumfuje, mówi premier w nagraniu opublikowanym w internecie.
3: I dlatego jest tak ważne, żebyśmy połączyli nasze siły. Wy, mówię do młodych, rodzice, nauczyciele, politycy, służby, wszyscy, żeby przemoc nie triumfowała tak bezkarnie jak w tej chwili.
0: Bo jak dodawał.
3: Nie chcę, żeby Polska była kolejnym państwem, gdzie raz na tydzień pojawia się tragiczny komunikat, że giną dzieci w szkole.
0: Premier podkreślił, że państwo musi robić wszystko, żeby zapobiegać takim zdarzeniom i zapewnił, że tak będzie. Dodał jednak, że musi mieć do tego narzędzia, a jednym z nich miała być ustawa o bezpieczeństwie w internecie, zawetowana przez prezydenta. Kanadyjska poetka, pisarka i wieloletnia wykładowczyni filologii klasycznej Anne Carson, tegoroczną laureatką Literackiej Nagrody Nobla. W Polsce ukazały się jej Słodko-gorzki Eros, Autobiografia Czerwonego i Piękno męża. Jak się jednak okazuje, książek noblistki na księgarnianych półkach próżno szukać.
4: U nas na pewno nie ma. Nie pamiętam, żeby się ostatnio w ogóle pojawiła.
5: Pan w ogóle kojarzy to nazwisko?
4: Nie, nie kojarzę.
6: Ewa Grudzińska, antykwariat Silverer. Sprawdziłam, jakie napisała książki, ale nic z tych rzeczy u nas się nie trafiło.
7: Anna Wiczak, księgarz z Księgarni Światowit. Miałyśmy parę lat temu, było jej piękne wiersze. To się nazywało Piękno męża, ale to jest jedyna pozycja, jaką w ogóle mieliśmy tej autorki do tej pory.
0: Anne Carson została doceniona za odważną i innowacyjną literaturę, która pozostaje w dialogu z tradycją klasyczną. Czteroosobowa załoga Międzynarodowej Stacji Kosmicznej znów na Ziemi. Dwoje Amerykanów, Francuzka i Rosjanin spędzili w kosmosie w sumie 237 dni. W tym czasie prowadzili na stacji eksperymenty i badania naukowe dotyczące m.in. komórek macierzystych czy zachowania ludzkiego organizmu w warunkach mikrograwitacji. Na ISS zastąpiła ich kolejna czteroosobowa grupa.
8: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Ponad 1,6 promila alkoholu, 4-letnie dziecko w samochodzie i kolizja z bankomatem. Gdańscy policjanci zatrzymali 44-letniego mieszkańca Niemiec po reakcji świadków. Do zdarzenia doszło we wtorek około 13.45 na jednej ze stacji paliw w Śródmieściu Gdańska. Świadkowie zauważyli kierowcę, który mógł być pod wpływem alkoholu i próbowali uniemożliwić mu dalszą jazdę. Mężczyzna jednak ruszał samochodem, uderzył w bankomat i odjechał. Policjanci szybko odnaleźli wskazane auto na jednej z pobliskich ulic. Badanie wykazało u kierowcy ponad 1,6 promila alkoholu. W samochodzie znajdował się jego 4-letni syn. Dziecko zostało przebadane przez ratowników i przekazane pod opiekę matki. 44-latek został zatrzymany i przewieziony do komisariatu. Policjanci przeprowadzili także badanie retrospekcyjne, które ma pomóc ustalić poziom alkoholu w czasie jazdy. Mężczyzna odpowie m.in. za spowodowanie kolizji. W stanie nietrzeźwości grozi mu do 3 lat więzienia. Osobno sprawą opieki nad dzieckiem zajmie się sąd rodzinny. Kilka metrów torfu i nawet 4000 lat historii pod powierzchnią. W nadleśnictwie Choczewo przeprowadzono odwierty, które pozwoliły sprawdzić budowę geologiczną jednego z tamtejszych torfowisk. Za pomocą specjalnego świdra pobierano kolejne warstwy osadu. Jak informują leśnicy, torf zalegał miejscami do głębokości około 4 metrów. Przy założeniu, że narasta średnio około milimetra rocznie, najstarsze warstwy mogą mieć nawet 4000 lat. Na głębokości około 3 metrów

znaleziono też prawdopodobnie liść żurawiny. Takie znaleziska pozwalają odtworzyć, jakie rośliny występowały na tym terenie setki czy nawet tysiące lat temu. Badania mają też znaczenie praktyczne. Torfowiska zatrzymują wodę i magazynują węgiel. Dlatego są ważne.

powiatowym w Lęborku. Obradom przewodniczył starosta lęborski Tomasz Litwin. Przedstawiono m.in. dane dotyczące bezpieczeństwa na kąpieliskach, sytuacji związanej z afrykańskim pomorem świń oraz planów utrzymania dróg w okresie zimowym. W sezonie letnim 2026 roku na terenie powiatu funkcjonowało 5 strzeżonych kąpielisk w Łebie oraz jedno nad Jeziorem Lubowickim. Służby odnotowały 66 przypadków zaginięcia dzieci, ale wszystkie zostały odnalezione. Na oficjalnych plażach nie doszło do żadnego utonięcia. Tragiczne zdarzenie miało natomiast miejsce poza wyznaczonymi kąpieliskami w Siemirowicach, gdzie zginęły 2 osoby. Sanepid regularnie badał jakość wody oraz kontrolował warunki wypoczynku na koloniach i obozach. Podczas spotkania omówiono również sytuację związaną z afrykańskim pomorem świń. Od połowy września na mocy decyzji Komisji Europejskiej część gmin Widzko i Nowa Wieś Lęborska przypisano status obszaru objętego czerwoną strefą. Ważną częścią obrad były przygotowania do sezonu zimowego. Uczestnicy spotkania zajęli się m.in. utrzymaniem dróg oraz zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom w czasie zimowych warunków pogodowych. Wspólne posiedzenie pozwoliło podsumować działania prowadzone w minionych miesiącach i omówić zagadnienia wymagające koordynacji między służbami oraz samorządami. Udostępniony materiał nie zawiera szczegółowych ustaleń dotyczących zimowego utrzymania dróg ani pozostałych omawianych zagadnień. Automatyzacja, bezpieczeństwo pracy, odporność łańcuchów dostaw i technologie podwójnego zastosowania to główne tematy drugich pomorskich dni logistyki, które odbędą się 5 i 6 listopada w Słupsku i Ustce. Wydarzenie organizują Uniwersytet Pomorski oraz Słupska Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Pierwszego dnia uczestnicy spotkają się w auli Uniwersytetu Pomorskiego przy ulicy Kozietulskiego w Słupsku. Tegoroczne hasło konferencji brzmi: zarządzanie procesami logistycznymi wobec współczesnych wyzwań. Eksperci będą rozmawiać m.in. o automatyzacji, robotyzacji, nowych technologiach oraz tym, jak zwiększyć odporność łańcuchów dostaw na kryzysy i zakłócenia. Równolegle odbędzie się Forum Bezpieczeństwa i Zdrowia Pracujących. Jego uczestnicy skupią się na ograniczeniu ryzyka zawodowego w magazynach i transporcie oraz na rozwiązaniach, które mają zmniejszyć liczbę wypadków w branży logistycznej. Pomorskim Dniom Logistyki towarzyszyć będzie także finał konkursu Słupski Kompas Logistyki. Nagrody zostaną przyznane przedstawicielom biznesu, edukacji i samorządu, którzy wspierają rozwój branży transportowo-logistycznej w regionie. Zgłoszenia do udziału w konferencji przyjmowane są do 15 października, natomiast kandydatury do konkursu można przesłać do 22 października. Piątek od rana bardziej jesienny niż wczoraj. W regionie od 12 do 14 stopni i sporo chmur. Przelotny deszcz będzie pojawiał się w wielu miejscach, a nad morzem początkowo możliwe są także burze. Do tego mocny zachodni wiatr, szczególnie na wybrzeżu. Norda.

0: piątkowy poranek, Arkadiusz Mieczewski, witajcie ponownie. Jeżeli planujecie weekend, to radzę go zaplanować raczej wewnątrz niż na zewnątrz, bo przed nami niestety ochłodzenie, wraca ta prawdziwa jesień, szara, bura i ponura z deszczem, z wiatrami, czyli okres ochłodzenia przed nami. Temperatury w ten weekend maksymalnie 14-15 stopni, gdzieniegdzie, ale całe 3 dni i piątek, i sobota, i niedziela będzie to weekend niestety z temperaturami poniżej oczekiwań. Było miło, ale niestety się skończyło. Chociaż synoptycy zapowiadają, że jeszcze jest maleńka szansa na to, żeby to ciepło wróciło w okolicach 15 października. Jeśli oczywiście nic się nie przesunie to w prawo albo w lewo, to na 15 października powrót nieco wyższych temperatur, nawet w okolicach 20 stopni. I wtedy znowu ma powrócić piękna polska złota jesień, ale dosłownie na jeden, maksymalnie dwa dni. A po tym ciepłym czasie nastąpi ponownie ochłodzenie i już na temperaturach, na termometrach będziemy mieli dziewiątki, dziesiątki, maksymalnie 11 stopni. Czyli szykujemy się tak. W tym tygodniu, który będzie po weekendzie, tak zimno, nie zimno, ale już prawie. Potem delikatnie ciepło 15 w czwartek, a potem już taka zimna jesień przed nami.
1: Śniadanie z Norda FM.

9 dzień października. Sporo ciekawych wydarzeń muzycznych miało miejsce. W roku 1936 w Warszawie urodziła się Agnieszka Osiecka, poetka, pisarka i dziennikarka, autorka ponad 2000 tekstów piosenek, m.in. Małgośka, Maryli Rodowicz, Nie spoczniemy, Czerwonych gitar. W roku 1940 w Liverpoolu urodził się John Lennon, wokalista, kompozytor, założyciel grupy The Beatles. Wraz z grupą sprzedał ponad 20 milionów singli i umieścił na listach przebojów więcej płyt niż jakakolwiek inna grupa. W roku 61 na szczycie amerykańskiej listy przebojów pojawił się single Raya Charlesa Hit the Road Jack. W roku 65 ponownie zespół The Beatles umieścił na pierwszym miejscu listy przebojów niecodzienną jak na zespół balladę Yesterday. W roku 69 po raz pierwszy w dziejach radiowego programu BBC producenci odmówili zagrania piosenki numer 1 listy przebojów, a była to kompozycja Je t'aime.

0: Mon Appli. I to był taki erotyczny duet. To był skandal wśród Brytyjczyków. W roku 73 król rock'n'rolla Elvis Presley i jego żona Priscilla po 6 latach małżeństwa uzyskali rozwód w sądzie stanowym w Santa Monica. W roku 1951 w Elblągu urodził się Ryszard Rynkowski, były wokalista grupy Vox, znany m.in. z przebojów Szczęśliwej Drogi Już Czas, Wypijmy na błędy, za błędy, czy też Dziś są twoje urodziny.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
3: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
4: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie. Blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 m2 komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer. Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794 03 03 03.
0: Reklama.
5: Cześć, witajcie ponownie. 9.30 na naszych radiowych zegarach wybiła przy mikrofonie. Melduje się Agata Andryskowska na rozkaz co najmniej. Wracamy z naszym przeglądem drogowym. Sprawdzamy, jak nam się rozwinęła sytuacja przez ostatnią godzinę. Zaczynamy od Gdyni. Mamy tu dalej więcej samochodów na północnej Puckiej. W Śródmieściu tak dosyć żółto, ale najtłoczniej na 10 lutego na ulicy Wielkopolskiej nam się poluzowało, co jest oczywiście dobrą wiadomością. Ścisk na Chwaszczyń.

0: Witomińskiej delikatny nam niestety pozostał, ale na Chwarzgnieńskiej do Witomina już śmigamy. Zluzowało się też na Dąbka i Derdowskiego i dalej do Kosakowa już zielono. Obwodnica Trójmiejska i trasa Koszubska nadal wciąż przejezdne, więc nie powinniśmy tu napotkać żadnych utrudnień. Troszkę gęściej nadal na trasie w kierunku Rumi, ale troszkę jednak się poluzowało. Reda wciąż przejezdna. 216 jedziemy tutaj do Pucka, ale w Pucku nie mam naprawdę się do czego przyczepić, a i we Władysławowie nadal zielono. Zaglądamy jeszcze do Krokowej, tutaj również spokojnie. 218 bezproblemowo docieramy do Wejherowa, tu zwolnimy jedynie przed przejazdami kolejowymi. Gęściej też na Zamostnej w stronę Bolszewa. Wyjeżdżamy teraz z Wejherowa 468, nadal niestety zwalniamy na Gościecińskiej Górce. Dalej jedziemy przez Strzebielino bez większych problemów. Wjeżdżamy teraz na trasę Kaszubską i jedziemy do Lęborka. Tutaj nieco tłoczniej wciąż na Rondzie Solidarności, ale jeszcze nam się przeniosło to spowolnienie na ulicę Zwycięstwa. Wciąż stoimy niestety przed Nową Wsią Lęborską, ale jak już przejedziemy Nową Wieś, to do Łeby jedziemy dalej bez większych utrudnień, a i w Łebie bardzo spokojnie. Na koniec Słupsk. Tutaj nam się troszkę tłoczniej zrobiło, trzeba przyznać, bo mamy ścisk na Sierpinka, Sienkiewicza i Wiejskiej. 213 do Siemianic nadal bez korków. Do Kobylnicy nadal dojedziemy bez opóźnienia. A jeszcze, skoro jesteśmy już w Słupsku, to jeszcze zerkniemy nad morze, ale w Łódzce bezproblemowo. Słuchajcie, długości i szerokości. Następne informacje drogowe o 15.30. Uważajcie na siebie, bo dziś warunki na drogach mogą być niekorzystne ze względu na deszcze i wiatry. Dziś jesień pełną parą nam przyszła, w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, początkowo nad morzem nawet możliwe burze. Wiatr umiarkowany i dość silny w porywach do 65 km na godzinę, w powiatach nadmorskich okresami silny do 60 km, a w porywach do 90 możliwe nawet porywy do 100 km na godzinę, po południu stopniowo słabnący zachodni wiatr. 13 stopni, tyle pokażą termometry w Dębkach i na Helu, 14 we Władysławowie, 13 w Wejherowie i Gniewinie, a w Luzinie i Słupsku pokażą 12 stopni.
1: Śniadanie z Norda FM.

weekend przed nami, to do kina albo na film. A co w ten weekend? Tom Cruise, który gra Diggera Rockwella, niezwykle wpływowego i bogatego magnata naftowego. Po katastrofie ekologicznej, którą sam w pewien sposób wywołał, staje przed ogromnym kryzysem. Digger rozpoczyna desperacką walkę o to, by udowodnić światu, że jest jego wybawcą, zanim konsekwencje katastrofy doprowadzą do zagłady. Film jest połączeniem czarnej komedii, satyry, dramatu i komentarza społeczno-politycznego. Tom Cruise w roli głównej. Kolejny film to Prime Time. To amerykański thriller kryminalny, w którym główną rolę gra Robert Pattinson. Akcja rozgrywa się w 2006 roku. Reporter telewizyjny Chris Hansen chce stworzyć materiał, który przejdzie do historii telewizji. Wchodzi coraz głębiej w

0: świat przestępczy, wykorzystując prowokacje i ukryte kamery. Początkowo kieruje nim przekonanie, że wykonuje ważną misję dziennikarską, jednak wraz z rosnącą popularnością zaczyna coraz bardziej fascynować się własnym sukcesem. Z czasem granica między dziennikarstwem, polowaniem na przestępców, a medialnym widowiskiem zaczyna się zacierać. I o tym jest film Prime Time, który możecie zobaczyć w ten weekend w kinach.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1. Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
1: Reklama.

0: Digger z Tomem Cruise'em. Miał być prestiżowy hit z oscarowym reżyserem i jedną z największych gwiazd Hollywood. Zamiast tego film staje się symbolem jednej z najbardziej spektakularnych porażek finansowych ostatnich lat. Według najnowszych ustaleń ten film może zakończyć kinową przygodę ze stratą sięgającą, uwaga, 250 milionów dolarów. Ten film się nie ogląda. 8 milionów dolarów zysku w Ameryce Północnej i 21 milionów dolarów na całym świecie. Według osób związanych z produkcją globalne wpływy mogą ostatecznie nie przekroczyć 40 milionów dolarów. Dla porównania sam budżet produkcyjny wyniósł 173 miliony dolarów. Do tego należy doliczyć około 100 milionów dolarów przeznaczonych na marketing i międzynarodową trasę promocyjną Toma Cruise'a. Chyba Tom Cruise nie uratuje tego projektu, ale muszę wam powiedzieć, że na przykład film, który pewnie wszyscy kojarzycie albo bardzo dobrze znacie, Skazani na Shawshank, uznawany dziś za kultowy film w historii kina, był finansową klapą w okresie premiery i zarobił zaledwie 16 milionów dolarów, nie zwrócił nawet kosztów produkcji, a dziś wiemy, że to film wyjątkowy. Być może taki właśnie również będzie Digger z Tomem Cruise'em. Warto zobaczyć w kinie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
2: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
3: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
0: Autopromocja. Reklama. Filmowy październik w kinie Helios. Odkryj film Digger. Zaskakującą czarną komedię w gwiazdorskiej obsadzie. Zobacz czas, który nie nadszedł i przenieś się do świata, w którym starość jest tematem tabu. Przeżyj wielką przygodę w animacji Baranek Shaun i Kudłata Bestia. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
4: Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605-601-535 lub mailowo biuro@kryształowy-dworek.pl.
0: Reklama.
5: 10 nastolatków zatrzymanych w związku z groźbami ataków w szkołach. A dziś sąd zdecyduje, co dalej z 15-letnim nożownikiem z Podwyżkowa. Uwaga na silny wiatr, są alerty. Miriam Lipińska. Kolejne zatrzymania nastolatków publikujących w internecie filmiki, w których zapowiadają przeprowadzenie ataków w szkołach. Dziś w ręce funkcjonariuszy wpadło dwóch 15-latków z Pruszkowa, 14-latek z podwarszawskiego Józefowa, 13-latka ze stołecznego Bemowa i 16-latek ze Szczytna.
6: Pojawiło się wielu w sieci, którzy wykorzystują tę tragedię do tego, żeby zaistnieć, do tego, żeby zbudować swoje zasięgi albo do tego, żeby w ich ocenie

0: codziennie rzucić jakiś żart. Te osoby, mamy takich osób już 10, zostały zatrzymane przez różne jednostki policji na terenie całego kraju.
1: Mówi inspektor Katarzyna Nowak z Komendy Głównej Policji. Jednocześnie do tej pory funkcjonariusze skontrolowali 11 tysięcy szkół i ich okolic, a policjanci bez mundurów zabezpieczają te okolice. Jak poinformowała policja, od chwili pojawienia się informacji o rzekomym internetowym challenge'u, funkcjonariusze intensywnie sprawdzali te doniesienia, ale jak dotąd się one nie potwierdziły. Właśnie teraz powinna zaczynać się zwołana przez mazowiecką kurator oświaty narada z udziałem dyrektorów wszystkich szkół na terenie województwa mazowieckiego. Spotkanie ma dotyczyć procedur związanych z bezpieczeństwem w szkołach. Sąd zdecyduje dziś o losie 15-latka, który wczoraj w szkole podwyżkowym śmiertelnie ranił woźną i niegroźnie także dyrektora i nauczycielkę. Możliwości są dwie. Albo sprawa pozostanie w sądzie rodzinnym, który może umieścić 15-latka w ośrodku poprawczym lub zakładzie leczniczym, albo zostanie skierowana do prokuratury. Wtedy nieletni napastnik będzie sądzony jak osoba dorosła. Sąd dysponuje kompletem informacji, mówi Wioletta Szymanik z Komendy Powiatowej w Wyszkowie.
2: Dokumentacja dotycząca czynności wykonanych w związku z wczorajszym zdarzeniem została przekazana już do sądu rejonowego.
1: Obecnie nastolatek jest w policyjnej izbie dziecka, a wczoraj zarzuty usłyszał nożownik, który w Ostrołęce ranił nożem 9 osób i próbował zdetonować w szkole ładunek wybuchowy. Grozi mu dożywocie. W porywach ponad 100 km na godzinę z taką prędkością wieje dziś w części nad morskich powiatów na Pomorzu i w powiecie sławieńskim w zachodniopomorskim. Synoptycy wydali tam alerty drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Powieje, choć nieco słabiej, także w części Warmii, Mazur i Podlasia. Dziś poznamy laureata pokojowego Nobla. Za faworytów uchodzą m.in. Międzynarodowy Trybunał Karny, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości oraz Komitet Ochrony Dziennikarzy. Zgłoszono blisko 300 kandydatów. Nazwy i nazwiska nominowanych, zgodnie z testamentem Alfreda Nobla, pozostają tajemnicą przez 50 lat po zgłoszeniu kandydatury. Werdykt zostanie ogłoszony za godzinę. W Polsce przybył nowy rezerwat przyrody. Powstał w okolicy Jarocina w Wielkopolsce, mówi Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
3: Ma 77 hektarów. Charakteryzuje go to, że rośnie tam skrzyp olbrzymi. Jest to też piękne krajobrazowo miejsce z rzeką Lutynią, jej przełomami i wąwozami.
1: To kolejny krok w kierunku ochrony najcenniejszych zakątków regionu.
4: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Policja uspokaja w sprawie krążących w internecie informacji o rzekomym zagrożeniu dla szkół. W mediach społecznościowych pojawiły się pogłoski o tak zwanym krwawym piątku. Jednak, jak informuje Komenda Główna Policji, na razie nic nie wskazuje na to, by takie wydarzenie rzeczywiście było planowane. Mimo to funkcjonariusze w całym kraju prowadzą działania sprawdzające i reagują na wszelkie niepokojące sygnały. Patrole pojawiają się także przy szkołach w powiecie wejherowskim. Potwierdza to wejherowska policja. Część placówek wprowadziła dodatkowe zasady bezpieczeństwa. Przykładowo powiatowy zespół szkół nr 3 w Wejherowie poinformował, że osoby postronne mogą wejść na teren szkoły tylko po wcześniejszym umówieniu. Policja apeluje przede wszystkim o zachowanie spokoju i niepowielanie niesprawdzonych informacji. Jednocześnie ostrzega, że celowe wywoływanie paniki może wiązać się z odpowiedzialnością karną. W Gdyni powstanie 260 nowych wiat przystankowych. Miasto podpisało już umowę z prywatnymi partnerami, którzy nie tylko wybudują infrastrukturę, ale przez kolejne 15 lat będą odpowiadać za jej utrzymanie i eksploatację. Projekt podzielono na dwa pakiety. W jednym powstanie 135 wiat, w drugim 125. Do tego dojdzie 14 wolnostojących posterów reklamowych. Nowe konstrukcje pojawią się m.in. w Śródmieściu, Chyloni, Grabówku, Obłużu, Oksywiu, Witominie oraz Chwarzniewiczlinie. Część wiat będzie miała zielone dachy z roślinnością, które mają ograniczać nagrzewanie. Takie rozwiązania przewidziano m.in. przy Urzędzie Miasta, wzgórzu Świętego Maksymiliana oraz w rejonie Orłowa. Całość realizowana jest w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Prywatni partnerzy sfinansują budowę, a przychody będą czerpać z powierzchni reklamowych. Miasto również ma uczestniczyć w tych wpływach. Łączna wartość nowej infrastruktury to blisko 24 miliony 600 tysięcy złotych. Harmonogram prac ma być gotowy do końca tego roku. Co najmniej połowa wiat ma powstać w ciągu 12 miesięcy, a całość w ciągu 18. Przebudowa drogi gminnej w Chocielewku ma poprawić stan nawierzchni oraz ułatwić dojazd do gruntów rolnych. Inwestycja realizowana przez gminę Nowa Wieś Lęborska kosztuje ponad 435 tysięcy złotych, z czego 210 tysięcy stanowi dofinansowanie z budżetu województwa pomorskiego. Celem prac jest poprawa jej stanu technicznego oraz zapewnienie lepszych warunków dojazdu do terenów wykorzystywanych rolniczo. Inwestycja ma usprawnić codzienny transport płodów rolnych i innych materiałów, a także ułatwić korzystanie z drogi mieszkańcom Chocielewka. Umowę na realizację zadania podpisano 16 września bieżącego roku. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 435 846 zł i 2 gr.

Proszę. Przebudowa jest współfinansowana ze środków budżetu województwa pomorskiego pochodzących z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej. Na ten cel przeznaczono 210 tysięcy złotych. W czasie prowadzenia prac użytkownicy drogi powinni zwracać uwagę na oznakowanie i

0: Akcja odbędzie się w połowie miesiąca w ramach Różowego Października. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku organizuje bezpłatnie badania profilaktyczne w ramach Miesiąca Świadomości Raka Piersi. Akcja skierowana jest do kobiet w wieku od 45 do 74 lat, które spełniają kryteria programu profilaktycznego. Badania odbędą się 15 i 16 października w Szpitalnej Pracowni Mammograficznej. Oprócz samej diagnostyki uczestniczki będą mogły skorzystać z indywidualnych konsultacji psychologicznych oraz porozmawiać z przedstawicielkami Słupskiego Stowarzyszenia Amazonka, które podzielą się swoim doświadczeniem i wsparciem. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc wymagana jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna. Na razie bez większej poprawy. W Wejherowie około 13 stopni, w Gdyni i Władysławie 14, a w Słupsku około 12. Miejscami popada, nad morzem nadal możliwe są burze, wiatr porywisty i chwilami bardzo mocny.
1: Radia Norda FM.

Piątek, weekendu początek. Arkadiusz Mieńczewski, witam ponownie i zapraszam na godzinkę wypełnioną ciekawostkami, przede wszystkim podróżnymi. Na początek, jeżeli wybieracie się gdzieś samolotem, to ja mam dla was taką informację. Wszystko zdarzyć się może, nie to żebym mówił o jakichś niebezpieczeństwach, ale posłuchajcie, czasem do awaryjnego lądowania samolotu prowadzą usterki.

0: techniczne, innym razem niesforni pasażerowie. Jednak piloci to decydują o przerwaniu rejsu z dziwniejszych przyczyn i na pokładzie nie działają toalety. Wszystkie. Działają tylko dwie. Tak powiedział w pewnym momencie kapitan linii American Airlines, zanim skierował samolot lecący z Madrytu do Dallas na lotnisko w Nowym Jorku. 6 toalet uległo awarii, czyli zatkaniu. Według osób znających się na pokładowych instalacjach sanitarnych, problem prawdopodobnie wynikał z zatoru w kluczowym odcinku systemu odpływowego obsługującego kilka toalet. W rezultacie kapitan uznał, że brak dostępu do odpowiedniej liczby łazienek może spowodować poważne problemy w dalszej części lotu i postanowił wylądować, no tak właśnie jak się ląduje, awaryjnie na lotnisku w Nowym Jorku. Jak widzicie, niesprawne toalety też mogą być problemem. Jak najmniejszej ilości problemów podczas waszych weekendowych podróży wam życzę i zapraszam jeszcze na kolejne nasze ciekawostki i dużo dobrej porannej muzyki.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Reklama.

0: Co jakiś czas opowiadam wam o różnego rodzaju nowych zakazach, nakazach, które wprowadzają poszczególne popularne miasta wśród turystów. I teraz zabiorę was do dwóch takich miast. Na początek Singapur, gdzie jeśli wsiądziecie do transportu miejskiego i będziecie się zachowywać nieodpowiednio, to zapłacicie mandat sięgający nawet $500 singapurskich, to około 1500 złotych. A za co można dostać taki mandat? Zapuszczanie głośnej muzyki, kładzenie nóg na siedzeniach, jedzenie, picie i śmiecenie. Czyli najedzcie się wcześniej i dopiero potem wsiadajcie do autobusu, bo nawet za picie też można dostać taki mandat. I to nie tylko w Singapurze, bo również w Japonii w transporcie miejskim też można dostać spore mandaty. Tam za spożywanie posiłków czy puszczanie muzyki bez słuchawek to już jest standardzik, ale niegrzeczne jest również głośne rozmawianie z innym pasażerem. Co więcej, Tokio wypuściło w tym roku na ulicę najpopularniejszych dzielnic specjalne patrole, które na celowniku mają śmiecących turystów. O ile wydaje się to dobrym rozwiązaniem, kontrowersji do tej sprawy dodaje fakt, że na ulicach japońskich miast praktycznie nie ma śmietników. No i jak coś zjedzie, na przykład cukierka, no to wtedy zastanawiacie się, co z tym cukierkiem, papierkiem zrobić. No i trzeba go włożyć do kieszeni i szukać po drodze gdzieś śmietników, których tam właśnie nie ma.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych. A do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2, Vox Rumia, www.vox.pl.
2: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie. Blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 m2 komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer. Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794 03 03 03.
0: Reklama.
3: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Na boisku przy ulicy Mickiewicza w Luźnie zmierzą się dwa zespoły z czołówki tabeli w trzeciej lidze. W najbliższą sobotę w ramach 12 kolejki Weekend podejmie w Demoświecie. To będzie także rywalizacja jednych z dwóch najskuteczniejszych ofensywnych graczy w lidze. 30-letni Filip Sosonski z Weekendu oraz 34-letni Dawid Rylczewski zdobyli już po 6 bramek. Tutaj im czwarte miejsce w tym zestawieniu. Tutaj warto dodać, że prawdziwym postrachem bramkarzy rywali jest Igor Jankowski z Gromu Nowy Staw. Strzelił 16 goli. Przyglądając się statystykom, to w Luźnie kibice mogą spodziewać się wyrównanego pojedynku. Weekend on drugi zespół tabeli, który jeszcze przed własną publicznością nie przegrał. Zespół ze Świecia w wyjazdowych meczach nie opuszczał jak dotąd murawy na tarczy. Oba zespoły będą chciały też poprawić swoje nastroje po spotkaniach z minionej kolejki. Przypomnijmy, że Weekend przegrał na wyjeździe z Elaną Toruń 1-3, a u siebie uległa liderowi Polonii Środa Wielkopolska 0-4. Początek meczu 10 października o godzinie 12. Na stadionie Centralnego Ośrodka Sportu Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Setniewie zakończyła się tegoroczna Liga Coopera gminy Władysławowo. Czwarty etap, czyli jesienny test Coopera, był jednocześnie finałową odsłoną całego cyklu. Uczestnicy przez

0: 4 etapy sprawdzali swoją kondycję, walczyli o kolejne punkty i poprawiali własne wyniki. Tegoroczna rywalizacja była bardzo wyrównana, aż 7 najlepszych zawodników zakończyło cykl z kompletem 20 punktów. W tej sytuacji kolejności na podium decydował dodatkowy współczynnik. Pod uwagę brano średni dystans pokonany przez zawodnika podczas wszystkich startów w odniesieniu do normy wymaganej do uzyskania bardzo dobrego wyniku w jego kategorii wiekowej. Najlepiej w całym cyklu wypadł Bartłomiej Molin ze Strzelna, który został zwycięzcą Ligi Coopera gminy Władysławowo 2026. Drugie miejsce zajął Damian Buczkowski z osiedla Setniemu, a trzeci był Paweł Kobierzyński z osiedla Żwirowa. Liga Coopera bazuje na zasadach testu Coopera. Zadaniem uczestników jest pokonanie jak najdłuższego dystansu w ciągu 12 minut. Rezultat jest następnie oceniany z uwzględnieniem wieku i płci zawodnika. Za każdy etap można było otrzymać od 1 do 5 punktów. Wynik bardzo dobry oznacza 5 punktów dobry 4, średni 3, zły 2, a bardzo zły 1 punkt. Po 4 startach można było zgromadzić maksymalnie 20 punktów. Organizatorzy przygotowali nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników. Z kolei osoby, które wystartowały we wszystkich 4 etapach, otrzymały pamiątkowe koszulki. Nie zmieniamy dyscypliny. W najbliższą niedzielę 11 października w Le Morocco odbędzie się pierwszy bieg pod wieżą. Start zaplanowano na godzinę 11 w parku imienia Bolesława Chrobrego przy głównym wejściu na wieżę ciśnień. Do udziału mogą zgłaszać się zawodnicy, którzy ukończyli 15 lat. Trasa będzie liczyła 5 kilometrów i poprowadzi przez park. Bieg jest częścią korony biegów powiatu lęborskiego. Organizatorzy zapowiadają odpowiednie zabezpieczenie trasy przez służby porządkowe. Uczestnicy będą zobowiązani m.in. do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ochrony przyrody oraz dbania o porządek. Za organizację wydarzenia odpowiada Centrum Sportu i Rekreacji. Opłata startowa wynosi 80 zł i będzie można ją uścić w dniu zawodów w biurze zawodów. Na kolejny serwis sportowy zapraszam o godzinie 11.30.
1: Piątkowe przedpołudnie chłodne, deszczowe i wietrzne. Temperatury głównie w granicach 12-14 stopni. W pasie nadmorskim podmuchy mogą dochodzić do około 90 km na godzinę. Lokalnie jeszcze więcej. Później wiatr jednak stopniowo będzie słabnąć.
2: Śniadanie z Norda FM.

A tak a propos podróży, to Karol Nawrocki wraz z małżonką przebywa z oficjalną wizytą na Filipinach. Głowa państwa spotkała się z prezydentem Filipin, wzięła udział w ceremonii otwarcia polsko-filipińskiego szczytu biznesowego IT. No ale nasz prezydent Karol Nawrocki nie przepuściłby okazji do tego, żeby

0: spotkać się z legendarnym pięściarzem, wielokrotnym mistrzem świata, który właśnie tam prowadzi swoją szkółkę. No i tam nasz prezydent postanowił troszkę potrenować z mistrzem. Wyszedł na ring bokserski i na nagraniu opublikowanym przez trenera w mediach społecznościowych uwieczniono zmagania polskiego prezydenta, który przez wiele lat trenował boks i jest fanem tej dyscypliny ćwiczącego uderzenia z pięściarskim mistrzem. To był zaszczyt, aby szkolić jego ekscelencję Karola Nawrockiego, prezydenta Polski, napisał słynny zawodnik. Nasz poprzedni prezydent ciągle się uczył, bo mówił, że on nawet kiedy podróżuje, to się uczy. Natomiast nasz obecny prezydent zawsze trenuje. Czy to dobre, czy to złe, nie wiem, sami ocencie.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, halo, tu gmina Szamut. Czy dobrze nas słychać? Uwaga, 10 października spotykamy się w Szemudzie.
4: I tym razem koła gospodyń wiejskich pokażą znowu, co potrafią.
3: Kuchnia, moda, muzyka, kabaret.
4: Bo tradycja, ale stać im przemrożeniem łeka i wyobraźnią wielką.
3: Powiatowy turniej KGW od godziny 10 w Centrum Samorządowym w Szemudzie.
4: Pyta się u nas Udba Gwini Udba. Przejezd ta koniecznie kibicować.
3: W sobotę 10 października czekamy w Szemudzie. Zapraszają Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wejherowie,
4: Gminy Centrum Kultury Aleksandra Pesz
3: i oczywiście wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
1: Reklama.

0: Nasz tegotygodniowy poranny pociąg dociera do stacji Weekend już za moment. Jeżeli jeszcze nie jedliście śniadania albo lubicie coś z jajek, to zjedzcie coś, bo dzisiaj Światowy Dzień Jaja. Jajo na gorąco, jajo na zimno, na twardo, na miękko, jak lubicie, jak wolicie. Dzisiaj również Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego. Pozdrawiam wszystkich pocztowców, listonoszy. Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. Może warto dzisiaj napisać taki liścik miłosny, ale może się zdziwić partnerka albo partner, czy też żona, albo mąż, kiedy dostanie taki miłosny liścik, jak dawno, dawno temu. Jutro, jeżeli chcielibyście poświętować, to rano możecie zjeść owsiankę, bo Światowy Dzień Owsianki jest, a po południu możecie zagrać w planszówkę, bo dzień gier planszowych mamy w sobotę, a to idealnie dlatego, że synoptycy zapowiadają niestety kiepską pogodę na ten weekend. No i dzień wychodzenia z szafy, czyli tak zwany dzień coming outu i dzień dziewczyny jeszcze jest. O, dziewczyny narzekały ostatnio, że nie ma tych dni dziewczyny, był dzień chłopaka, potem dzień mężczyzny, to mamy. W niedzielę 11 jest dzień dziewczyny. Kobiety, dziewczyny, macie swoje święto. Panowie, pamiętajcie, 11 października składamy dziewczynom życzenia, a ja zapraszam was w poniedziałkowy poranek. Znowu zaczniemy się rozpędzać i byle do piątku dotrwać. Do usłyszenia, do poniedziałku, pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM.
1: Intensywne działania policji po atakach w szkołach, są patrole i zatrzymania. Nocna prohibicja w całym kraju coraz bliżej. Jest tymczasowy areszt dla sprawców tragicznego wypadku na trasie S10 pod Stargardem. Miriam Lipińska. Ponad 10 tysięcy skontrolowanych szkół i 10 nastolatków zatrzymanych w całym kraju za publikowanie filmików, w których grożą przeprowadzeniem ataków w szkołach. To działania policji po ostatnich dramatycznych wydarzeniach w Ostrołęce i Podwyżkowem. W ręce policji wpadły nastolatki m.in. z Warszawy i okolic, Pruszkowa, Otwocka czy Józefowa. Ostatnie zatrzymanie miało miejsce w szkole na warszawskim Mokotowie, gdzie zatrzymano 14-latka, który miał przy sobie nóż z ukrytym ostrzem i 11 petard hukowych. Otoczenie prezydenta na razie bez deklaracji, ale z zastrzeżeniami do uchwalonej przez Sejm ustawy pozwalającej na blokowanie nielegalnych treści w internecie. Te przepisy mówią o reakcji w ciągu dni i tygodni, a takie treści powinny być blokowane od razu, mówi szef Kancelarii Głowy Państwa Zbigniew Bogucki.
2: Być może trzeba takie rozwiązania zaproponować, no ale to jest też głównie możliwości rządu, bo oni muszą też oprócz zapisów ustawy potrafić to zrobić. Jeżeli oni nie potrafią wysłać odpowiednio SMS-a, to ja mam dużą wątpliwość, czy potrafią wyśledzić różnego rodzaju zagrożenia w internecie.
1: Jak zapowiada szef Kancelarii Prezydenta, Karol Nawrocki na pewno będzie się przyglądał senackim pracom nad tą ustawą.

0: wszystko wskazuje na to, że Izba Wyższa zajmie się nią w przyszłym tygodniu. To sukces, na który w Sejmie długo pracowaliśmy, bo zapisy ustawy były negocjowane przez wiele miesięcy. Tak wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Sebastian Gajewski z Lewicy komentuje decyzję Sejmu w sprawie ustaw alkoholowych. Wieczorem posłowie przyjęli przepisy, które zakazują reklamy alkoholu i jego nocnej sprzedaży w całym kraju.
1: Jest sukces, bardzo się cieszymy, bo tej ustawy potrzebowaliśmy wszyscy. Te rozwiązania, czyli nocna cisza alkoholowa, one się sprawdzają. W Warszawie udało się to rozwiązanie wprowadzić. Najpierw pilotażowo, teraz obowiązuje w całym mieście. Wszyscy są zadowoleni, jest mniej interwencji policji i nikt nie płacze. Nie zmieniła się jakoś też szczególnie mapa sklepów w Warszawie. To znaczy, że to działa.
0: Ustawą zajmie się teraz Senat, później zdecyduje o niej prezydent. 3 miesiące w tymczasowym areszcie spędzą sprawcy tragicznego wypadku na trasie S10 pod Stargardem. Zginęła w nim jedna osoba, a druga walczy o życie. Mężczyznom, którzy jechali ponad 270 km na godzinę, czyli 3 razy więcej niż dopuszczalna prędkość w tym miejscu i uderzyli w przepisowo jadący samochód, grozi nawet 20 lat więzienia. Nie przyznali się do winy, ale policja ma nagranie z całego zdarzenia, mówi prokurator Julia Szozda.
2: Całe zdarzenie było nagrywane przez pasażera pojazdu. Ostatnia prędkość, która została zarejestrowana na nagraniu, to jest 270 km na godzinę. Nagranie zarejestrowało moment wypadku.
0: Według sądu istnieje obawa, że sprawcy mogą próbować się ukrywać albo uciec z kraju. Dlatego do czasu procesu powinni przebywać w areszcie tymczasowym. Dziś rusza 42. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy. W programie pokaz 190 filmów, w tym aż 102 premier. Festiwal otworzą najnowszy film Jessego Eisenberga Debiut oraz Błogosławieństwo Ziemi w reżyserii Hansa Petera Molanda.
3: Jakub Szmilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. 2 rannych mężczyzn trafiło do tego samego gdyńskiego szpitala po konfrontacji, do której miało dojść przy ulicy Legionów. Początkowo żaden z nich nie chciał powiedzieć policjantom, co się wydarzyło. Do zdarzenia doszło w sobotę. Najpierw do szpitala trafił 23-latek z ranami kłutymi tułowia i dłoni, a niedługo później 25-letni mieszkaniec Gdyni z obrażeniami głowy. Z ustaleń śledczych wynika, że wcześniej między mężczyznami doszło do kłótni. W jej trakcie 25-latek miał zaatakować młodszego nożem sprężynowym. 23-latek, broniąc się, miał z kolei użyć tłuczka do mięsa. Policjanci zabezpieczyli m.in. ślady biologiczne, odzież obu mężczyzn, tłuczek oraz nagrania z monitoringu. W mieszkaniu 25-latka znaleziono także nóż. Mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Sąd zadecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi mu od 3 do 20 lat więzienia. Nowoczesny symulator jazdy trafił do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni. Urządzenie pozwoli uczniom ćwiczyć prowadzenie samochodów osobowych i ciężarowych w różnych warunkach, bez konieczności wyjeżdżenia na drogę. Symulator ma służyć przede wszystkim praktycznej nauce. Uczniowie będą mogli trenować reakcje w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku, popełniać błędy i przygotowywać się do późniejszej jazdy w rzeczywistych warunkach. Zakup kosztował 330 tysięcy złotych. Ponad 228 tysięcy pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a pozostałą część dołożyło miasto. To nie pierwszy specjalistyczny sprzęt, który trafił do tej placówki. Wcześniej szkoła otrzymała 2 symulatory spawania, wykorzystujące wirtualną rzeczywistość. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 rozwija też kształcenie w zawodzie spawacza i niedawno uzyskało status atestowanego ośrodka szkolenia spawaczy. Kolejne działania w tym kierunku zaplanowano na listopad. Kilkaset nowych drzew, krzewów i traw ozdobnych pojawiło się w różnych częściach Leborka. Nasadzenia objęły m.in. Plac Pokoju, okolice żłobka i przedszkola przy ulicy Emilii Plater, skwer przy ulicy Przymurnej oraz park imienia Marii i Lecha Kaczyńskich. Nowa roślinność ma urozmaicić miejskie przestrzenie i zapewnić im dekoracyjny wygląd o różnych porach roku. Wśród posadzonych gatunków znalazły się hortensje, tuwały japońskie, berberesy, ozdobne trawy oraz drzewa wiśniowe. Na Placu Pokoju stare i osłabione krzewy w donicach zastąpiły hortensje bukietowe odmiany Phantom, tuwały japońskie Golden Princess oraz rozplennice. Wiśnie Umbra Kulifera posadzono na parkingowych wysepkach przed publicznym żłobkiem nr 1 i przedszkolem nr 2 przy ulicy Emilii Plater. W pobliżu zabytkowej wieżby wodniczki na skwerze nad Łebą przy ulicy Przymurnej pojawiły się tuwały von Hotea i barbaresy Thunberga. Kolejne hortensje Phantom oraz irygi ursynów uzupełniły zieleń w parku imienia Marii i Lecha Kaczyńskich przy schodach od strony Galerii Glamborg. Hortensje posadzono również przy budynku komunalnym wspólnoty mieszkaniowej Stryjewskiego 12. Dobór roślin ma zapewnić zmienny wygląd nasadzeń w ciągu roku. Wiosną będą kwitły wiśnie i tuwały, a latem uwagę przyciągną

hortensje, a jesienią dekoracyjne liście berberysów i kwiatostany traw. Polscy i zagraniczni funkcjonariusze zmierzą się na strzelnicy Szkoły Policji w Słupsku. 30 października odbędą się tam 14 otwarte międzynarodowe mistrzostwa jednostek szkoleniowych służb mundurowych w strzelaniu.

0: odległości 25 metrów, rozgrywane pod presją czasu i z obowiązkową wymianą magazynka. Znacznie bardziej wymagające będzie strzelanie sytuacyjne. Zawodnicy będą prowadzić ogień z różnych odległości do celów ruchomych i obrotowych. Liczyć się będą przede wszystkim refleks, precyzja i opanowanie. Klasyfikacja prowadzona będzie indywidualnie i drużynowo. Najlepsi zawodnicy i zespoły otrzymają puchary oraz dyplomy. Osobne wyróżnienia przewidziano również dla reprezentantów zagranicznych formacji. W regionie sporo chmur i przelotne opady. W Wejherowie około 13 stopni, w Gdyni 14. No i na zachód troszeczkę się ochładza, bo w Słupsku około 12 stopni. Nadal mocno wieje z zachodu, ale z każdą kolejną godziną sytuacja powinna powoli się uspokajać.
1: Norda.

0: No i piątek, ten długo wyczekiwany, jest już z nami. A jak dodamy do tego interesujące doniesienia oraz najlepszą muzykę, to mamy wszystko na udany początek weekendu. Sonia Polewska, kłaniam się nisko i zapraszam.
1: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
2: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do

0: 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. www.kpsw.pl.
1: Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605-601-535 lub mailowo biuro@kryształowy-dworek.pl.
2: Reklama.
3: Viens, je t'emmène sur ma...

0: Tam.
1: 3 lata pracy nad płytą, gotowe zdjęcia promocyjne, przemyślane stylizacje i nagle okazuje się, że tytuł znaczy trochę coś innego niż zakładaliście. Sam Smith opowiedział właśnie o takiej przygodzie z albumem Hazel Eyes. Artysta chciał nawiązać do brązowych oczu i podporządkował temu nawet kolory ubrań w kampanii. Dopiero później zorientował się, że angielskie hazel opisuje oczy piwne, z bardziej złożoną mieszanką odcieni. O całym zamieszaniu opowiadał z humorem w programie Jimmy'ego Fallona. Płyta zachowała tytuł, a historia dostała dodatkowy rozdział. Można dopracować każdą nutę, ale przed zatwierdzeniem okładki czasem przydałoby się jeszcze jedno spojrzenie do słownika.

0: Reklama.
1: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych. A do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2. Vox Rumia. www.vox.pl.
0: Reklama.
2: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. W Lęborku czeka nas mecz rywali za przysłowiowej miedzy. W 11 kolejce pomorskiej 4 ligi Pogoń podejmie Sokoła Bożopole Wielkie. Oba zespoły w minionej kolejce musiały przełknąć sporą gorycz porażki. Lęborczanie przegrali z liderem tabeli czarnymi Pruszcz Gdański 0-3, a Sokół u siebie musiał uznać wyższość Jaguara Gdańsk, przegrywając 1-4. Lęborczanie tylko będą chcieli się zrehabilitować za poprzedni wynik, ale podtrzymać dobrą pasę w meczach u siebie. W 4 spotkaniach przed własną publicznością wygrali wszystkie z nich.
3: Przede wszystkim to wydaje mi się, że nasza płyta i to, w jaki sposób jest przygotowana, jest naprawdę na fantastycznym poziomie, gdzie miałem przyjemność pracy parę lat temu w Stężycy, gdzie też mieliśmy jedno z najlepszych boisk wtedy w drugiej lidze. I tak samo jest teraz. Mamy dobry zespół piłkarski, trenujemy na tym boisku, czujemy się na nim bardzo dobrze, ale mówię, no naszym największym jakby atutem jest to, że ta płyta jest bardzo, bardzo dobrze przygotowana. Wsparcie kibiców oczywiście też nam pomaga, czujemy się dobrze u siebie i wykorzystujemy ten atut.
2: Mówił o mocnych stronach boiska w Lęborku w podcaście Sportowa Fala Brady Nord FM, trener Pogoni Mateusz Michniewicz. Ale Sokół Nowy Jazak to też nie jest chłopiec do bicia. Drużyna z gminy Łęczyce wygrała 2 mecze na boiskach rywali, 2 zremisowała i tylko poniosła 1 porażkę. Jak będzie tym razem, przekonamy się w sobotę o godzinie 16. Nieco wcześniej, bo o godzinie 13.30 rozpocznie się mecz Stolemu Gniewino z Gryfem Słupsk. Stolem po słabym początku w minionych 2 kolejkach odniósł zwycięstwa, pokonując ostatnio Anioły Garczy Gorze 3-0, a wcześniej Radunion Stężyca 2-1. Również podbudowani ostatnimi zwycięstwami do sobotniego meczu podejdą piłkarze ze Słupska. Gryfici 2 tygodnie temu pokonali Spartę z Cewice, a tydzień

0: Tym Stocznia Wsak Gdańsk. W tych dwóch meczach gry wstrzelił 8 goli, tracą dwie bramki. W najbliższej kolejce na wyjeździe o punkty powalczy gry w Wejherowo. Żółto-czarni w Chojnicach zmierzą się z rezerwami Chojniczanki. Bilans Chojniczanki po 10 meczach to 2 zwycięstwa, 2 remisy i 6 porażek. Gryficie mogą pochwalić się 5 wygranymi i taką samą liczbą remisów. 9 medali zdobyli karatecy Stowarzyszenia Sportu Walki Sztokan i Lekki Atletyki Wejherowo podczas turnieju Yamabushi Cup Karate WKF 2026 we Świeciu. W zawodach rywalizowało 440 zawodników z 39 klubów z Polski, Ukrainy i Łotwy. Wejherowianie wywalczyli 2 złote medale, 3 srebrne i 4 brązowe medale. W klasyfikacji klubowej zajęli 13 miejsce. Na najwyższym stopniu podium stanęli Robert Kwiatkowski, który zwyciężył w kumite, oraz Barbara Brylowska, najlepsza w kata. Srebrne medale zdobyli Jakub Kowalczyk i Julia Droszcz w kata oraz Jagoda Klawikowska w kumite. Brązowe krążki dołożyli Barbara Brylowska, Jakub Kowalczyk w kata, Michalina Gaz w kata oraz Kasper Sylonke w kumite. Na piątych miejscach rywalizację zakończyli Maja Wenta w kata i Kasper Sylonke w kumite. 7 miejsce w kumite zajął Jakub Kowalczyk, a Dawid Klawikowski również znalazł się wśród sklasyfikowanych zawodników. Zmieniamy dyscyplinę. Światowa czołówka short tracku ponownie pojawi się w Gdańsku. Od 5 do 7 lutego przyszłego roku Hala Olivia będzie gospodarzem zawodów Short Track World Tour. Łyżwiarze powalczą o kolejne punkty w międzynarodowym cyklu. Organizację imprezy powierzono Polskiemu Związku Łyżwiarstwa Szybkiego. To 6 odsłona nadchodzącego cyklu World Tour. Zawody w Gdańsku odbędą się na miesiąc przed Mistrzostwami Świata w Seulu, więc dla wielu zawodników będzie to okazja do sprawdzenia formy przed najważniejszą imprezą sezonu. Organizatorzy zapewniają nie tylko sportową rywalizację na najwyższym poziomie, ale również atrakcje dla kibiców i rodzin z dziećmi. Jak podkreśla Izabela Kącka z Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego, celem jest stworzenie wydarzenia, które połączy emocje na lodzie z atmosferą sportowego święta. Na kolejny serwis sportowy w Radiu Nord FM zapraszam o godzinie 17:30.
1: Przed południem nadal wietrznie i mokro. Miejscami pojawi się przelotny deszcz, ale możliwe będą też krótkie przerwy w opadach. Temperatura bez większych zmian od 12 do 14 stopni.

0: Na londyńskich zawodach Najlimpia zwykły wybór koloru lakieru byłby dopiero rozgrzewką. Uczestnicy tworzyli na paznokciach miniaturowe światy inspirowane baśniowymi lasami, boginiami czy chińskimi opowieściami. Niektóre kompozycje rozciągały się na wszystkie 10 paznokci, zamieniając dłonie w małą scenografię. W kategorii fantazyjnej zawodnicy mieli godzinę na ukończenie prac, a jurorzy oceniali pomysł i całościowy efekt. To już sztuka wymagająca ogromnej precyzji wyobraźni i spokojnej ręki. Patrząc na takie projekty, można na chwilę zapomnieć, do czego zazwyczaj służą dłonie. Chociaż po zejściu ze sceny zapewne szybko pojawia się bardzo przyziemne pytanie. Kto teraz pomoże wyjąć telefon z torebki?
1: Reklama. Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Reklama.

18 urodziny mogą oznaczać pierwszy samodzielny wyjazd, a trwający nabór do Discovery U daje szansę na jego kolejowy początek. Program przewiduje około 40 tysięcy biletów dla młodych osób. W tej rundzie mogą zgłaszać się m.in. mieszkańcy Polski urodzeni w 2008 roku. Nabór trwa do 15 października do południa. Wybrani uczestnicy otrzymają bilety pozwalające podróżować przez 7 dni w ciągu miesiąca oraz kartę zniżkową. Można zgłosić się również z grupą znajomych spełniających warunki. Sam bilet nie opłaci całych wakacji, ale otwiera sporo możliwości. Pozostaje najtrudniejsza część wspólnego wyjazdu. Uzgodnić, dokąd właściwie chcecie pojechać. Na pół.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Reklama.
4: Za wysiłki na rzecz pokoju właśnie poznaliśmy laureatkę Pokojowego Nobla. W mundurach i po cywilnemu policjanci czuwają wokół polskich szkół. Popołudnie z tenisem Iga Świątek i Hubert Hurkacz grają dziś w Chinach. Agnieszka Trojanowska, południowoafrykańska prawniczka Navanet Navi Pillay została laureatką tegorocznej pokojowej Nagrody Nobla, ogłosił w Oslo Norweski Komitet Noblowski. 85-letnia Pillay została doceniona za swoje wysiłki na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego. Pokojowa Nagroda Nobla jest przyznawana od 1901 roku. Do tegorocznej nagrody zgłoszono 287 kandydatów. Tysiące policjantów czuwają w okolicach szkół nad bezpieczeństwem uczniów. To efekt zarządzenia komendanta głównego policji w związku z dwoma przypadkami ataków nożem w dwóch szkołach na Mazowszu w tym tygodniu w Ostrołęce i okolicach Wyszkowa. Jednocześnie policjanci prowadzą akcje w sieci i na bieżąco zatrzymują nieletnich, którzy w ostatnich godzinach publikowali filmy z groźbami o podobnych atakach, o czym Szymon Kępka.
5: 11 tysięcy placówek sprawdzonych i próba uspokojenia fali niepokoju po tym, gdy w sieci masowo zaczęły pojawiać się ostrzeżenia, że w polskich szkołach dojdzie do podobnych ataków jak tych z Ostrołęki i Wyszkowa, czy też przypadków udaremnionych w Józefowie, Przasnyszu i Sierpcu. Tam nieletni zapowiadali, że zaatakują nożami, przygotowywali albo próbowali przynieść do szkoły niebezpieczne narzędzia. Wiele gmin na Mazowszu wysyłało wczoraj wieczorem komunikaty o tym, by rodzice nie wysyłali dzisiaj dzieci do szkół. Niedługo po tym zarówno mazowiecka policja, jak i lokalne garnizony policji, ale też na przykład miasto stołeczne Warszawa zaczęło studzić emocje, nie rekomendowały tego, by dzieci zostały w domu.
4: Policja informuje, że wokół szkół pojawiają się także policjanci bez mundurów.

0: Największa rosyjska firma technologiczna i najpopularniejsza wyszukiwarka w Rosji Yandex zaatakowana. W centrum danych firmy uderzyły drony. To już kolejny tego typu atak w obwodzie kałuskim w europejskiej części Rosji. W obiekty tej spółki drony uderzyły drugi dzień z rzędu. Kilka modułów centrum danych jest całkowicie wyłączonych z użytkowania, a to może powodować zakłócenia w korzystaniu z części usług Yandex. Dla fanów tenisa to będzie bardzo emocjonujące popołudnie. Najlepsi nasi tenisiści w odstępie raptem godziny zaczną rywalizację w turniejach w Chinach. Właśnie teraz Hubert Hurkacz rozpoczyna mecz z legendą tenisa Serbem Nowakiem Dżokowiczem, a za godzinę Iga Świątek zagra z Belgijką Elizą Mertens o półfinał i przedłużenie szans walki o turniej mistrzyń, w którym wystąpią najlepsze zawodniczki na świecie, o czym więcej Błażej Kulesza.
1: Bilety do WTA Finals zostały już praktycznie dwa. Kandydatki są cztery. Wśród nich Iga Świątek. Jak sama mówi w wywiadach, nie chce patrzeć na ranking, ale zwycięstwo z Belgijką Mertens skróciłoby dystans do Czeszki Karoliny Muchowej, która z turniejem w Pekinie już się pożegnała. Przed jeszcze większym wyzwaniem stanie dziś Hubert Hurkacz, który zmierzy się w drugiej rundzie z Serbem Nowakiem Dżokowiczem.
2: Mecz z Nowakiem, od dawna z nim nie grałem, natomiast zawsze zmierzenie się z nim, z legendą tego sportu, jest czymś wyjątkowym.
1: Serb jest w wyśmienitej formie, co potwierdził dwa dni temu, zdobywając 102 tytuł w karierze.
0: Dla Polaka stawką rozpoczynającego się spotkania jest przełamanie i historyczne zwycięstwo, bo z Serbem jeszcze nigdy nie wygrał meczu.
3: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Ponad 2 promila alkoholu miał 53-letni kierowca zatrzymany przez policjantów z Krakowej. Do zdarzenia doszło 6 października w Kieldzinie. Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o kierowcy Forda, który mógł być nietrzeźwy. Samochód odnaleziono w pobliżu sklepu. Kiedy policjanci podjęli interwencję, mężczyzna miał próbować odjechać. Jak informuje pucka policja, kierowca nie reagował na polecenia funkcjonariuszy i zachowywał się agresywnie. Policjanci uniemożliwili mu dalszą jazdę, obezwładnili go i zatrzymali. Badanie alkomatem wykazało ponad 2 promile alkoholu w organizmie. 53-letni mieszkaniec Konina po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości i przyznał się do winy. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku odbyło się spotkanie poświęcone przygotowaniom do budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele Pomorskiej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, a także polskich elektrowni jądrowych, konsorcjum Westinghouse Bechtel oraz firmy Energoprojekt Katowice. Podczas spotkania omówiono aktualny stan przygotowań do inwestycji oraz najważniejsze wyzwania związane z jej realizacją. Dużo miejsca poświęcono przede wszystkim kwestiom bezpieczeństwa oraz rozwiązaniom, które będą potrzebne zarówno na etapie projektowania i budowy, jak i późniejszego funkcjonowania elektrowni. Jednym z głównych celów rozmów było także zacieśnienie współpracy pomiędzy służbami i podmiotami zaangażowanymi w inwestycje. Chodzi o to, by odpowiednie procedury i przygotowanie służb były wypracowane już na etapie poprzedzającym rozpoczęcie budowy. Gmina Potęgowo wzmacnia działania profilaktyczne związane z bezpieczeństwem uczniów i pracowników placówek oświatowych. W związku z tragicznymi zdarzeniami, do których doszło ostatnio w polskich szkołach, wójt Dawid Litwin zwrócił się do dyrektorów o zwiększenie czujności oraz ponowne sprawdzenie obowiązujących procedur. Działania mają charakter zapobiegawczy, a szkoły i inne placówki oświatowe funkcjonują normalnie. Samorząd podkreśla, że celem jest ograniczenie ryzyka zagrożeń bez wywoływania niepotrzebnego niepokoju wśród uczniów i rodziców. Dyrektorzy zostali zobowiązani do ponownego przeanalizowania zasad bezpieczeństwa oraz dostępu do budynków. Mają również zwracać szczególną uwagę na niepokojące zachowanie uczniów, usprawnić wymianę informacji między pracownikami i odpowiednio reagować na sygnały mogące świadczyć o zagrożeniu. Istotnym elementem działania jest także zapewnienie młodzieży wsparcia psychologicznego oraz współpraca szkół z rodzicami i służbami. Wójt Dawid Litwin zaznaczył, że żadne sygnały dotyczące bezpieczeństwa dzieci i pracowników nie powinny być lekceważone, a podejmowane kroki muszą być dostosowane do aktualnej sytuacji. Samorząd apeluje również do rodziców o rozmowy z dziećmi i zwracanie uwagi na sygnały mogące wskazywać na problemy lub zagrożenie. Ważne jest przekazywanie szkołom istotnych informacji, które mogą pomóc w odpowiednim reagowaniu. Władze gminy podkreślają, że czujność, sprawna komunikacja i współpraca rodziców z placówkami oświatowymi mają znaczenie dla bezpieczeństwa całej społeczności szkolnej. Wprowadzone działania nie oznaczają zmian w codziennym funkcjonowaniu szkół. Fizyk ze Słupska, wyróżniony w prestiżowym ogólnopolskim konkursie edukacyjnym. Dr Mirosław Brozis z pierwszego liceum ogólnokształcącego otrzymał wyróżnienie w finale plebiscytu Nauczyciel Roku 2026. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Wśród docenionych pedagogów z całej Polski znalazł się nauczyciel fizyki.

muzyki z słupskiego Jagiellończyka. Jurorzy docenili jego niezwykłą pasję i innowatorskie podejście do edukacji. Pod jego kierunkiem uczniowie tworzą mini-satelity, zbudowali szkolne planetarium, biorą udział w programach NASA, a nawet prowadzili warsztaty na amerykańskim Uniwersytecie Stanforda.

0: społeczność szkolna. W południe nadal dominować będą chmury. Deszcz przelotny, więc raz popada, raz zrobi się spokojniej. Temperatura około 13 stopni w Wejherowie i Dębkach, 14 w Gdyni i Władysławie. Wiatr jest nadal odczuwalny, choć powinien już trochę słabnąć.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

Czasem wystarczy fryzura albo charakterystyczny strój, żeby w głowie od razu zabrzmiała piosenka. Właśnie o takim połączeniu opowiada nowa warszawska wystawa Meluzyny z wielkiej płyty. Jej bohaterkami są Kora, Majka Jeżowska, Anna Jurksztowicz, Wanda Kwietniewska, Małgorzata Ostrowska i Izabela Trojanowska. Dom spotkań z historią przygląda się temu, jak w latach 80. budowały własny sceniczny styl. Od jaskrawych kolorów i tiulu, po garnitury, skórzane stroje i mocny makijaż. Każda miała inny sposób, żeby publiczność zapamiętała ją jeszcze przed pierwszym refrenem. Przejrzyjcie kiedyś rodzinne zdjęcia z tamtych lat, może znajdziecie na nich ślady fascynacji którąś z tych artystek.

0: Reklama.
1: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie, blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 metrów kwadratowych komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer, Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794 03 03 03. Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605-601-535 lub mailowo biuro@krysztalowy-dworek.pl.
0: Reklama.

5 tysięcy kilometrów, 99 kolejnych dni w drodze i 10 par butów. Esme Gummer zakończyła niezwykłą biegową wyprawę przez Wielką Brytanię i Irlandię. Po drodze organizowała bezpłatne 5-kilometrowe biegi w kolejnych miastach. Łącznie dołączyło do niej ponad 6,5 tysiąca osób. Raz biegła zaledwie z 4 uczestnikami, innym razem z ponad 500. Otrzymała rekord Guinnessa za organizowanie takich spotkań w największej liczbie różnych miast przez jedną osobę. Wyprawa wspierała również cele charytatywne. Najbardziej przemawia jednak ta zmienna liczba towarzyszy. Nie trzeba było zebrać tłumu, żeby pobiec razem. 4 osoby również wystarczały, żeby kolejny odcinek miał swoją ekipę.

0: Reklama.
1: Halo, halo, tu gmina Szamut. Czy dobrze nas słychać? Uwaga, 10 października spotykamy się w Szemudzie.
2: I kim razem koła gospodyń wiejskich pokażą znowu, co potrafią.
1: Kuchnia, moda, muzyka, kabaret.
2: To tradycja, ale stać im przemrożeniem łeka i wyobraźnią wielką.
1: Powiatowy turniej KGW od godziny 10 w Centrum Samorządowym w Szemudzie.
2: Pyta się u nas Udba Gwini Udba. Przejezd ta koniecznie kibicować.
1: W sobotę 10 października czekamy w Szemudzie. Zapraszają Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wejherowie,
2: Gminy Centrum Kultury Aleksandra Pesz
1: i oczywiście wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
0: Reklama.

Dostajecie wiadomość, która brzmi sensacyjnie i już palec wędruje w stronę przycisku udostępniania. Właśnie w tym momencie przydałby się ktoś, kto zapyta, a skąd właściwie to wiemy? Tegoroczna Noc Bibliotek zwraca uwagę na sprawdzanie informacji i krytyczne myślenie. 12. edycja odbędzie się pod hasłem Biblioteka się sprawdza. Organizatorzy podkreślają rolę książek, prasy i rozmowy w porządkowaniu wiedzy o świecie. To ciekawy kierunek, bo biblioteka coraz wyraźniej przypomina miejsce, w którym można zatrzymać się i dopytać. W internecie sensacyjny nagłówek walczy o natychmiastową reakcję. Przy bibliotecznym stoliku można spokojnie sprawdzić, czy za wielkim wykrzyknikiem stoi równie solidna informacja.

0: Reklama. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października www.kpsw.pl. Reklama.
1: Okno na kulturę.
2: Na magazyn kulturalny w Radiu Nord FM zaprasza Robert Jastrzębski. O kobiecej solidarności, odwadze i relacjach, które dają siłę, będzie można porozmawiać w Lęborku. W czwartek, 22 października, Lęborskie Centrum Kultury Fregata zaprasza na 5. edycję wydarzenia Moc Kobiet. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18, a jego gościem specjalnym będzie Joanna Brodzik. Wieczór dopełni muzyka na żywo. Moc Kobiet to wydarzenie o kobietach i dla kobiet poświęcone siostrzeństwu, wzajemnemu wsparciu oraz budowaniu prawdziwych relacji. W centrum rozmowy znajdzie się uważność na drugiego człowieka, umiejętność słuchania, otwartość na cudze doświadczenia i gotowość do rozmowy bez oceniania. Będzie też miejsce na temat stereotypów, które potrafią utrudniać porozumienie oraz odwagi potrzebnej do tego, by żyć w zgodzie ze sobą. Gość specjalny spotkania, Joanna Brodzik, jest aktorką filmową, serialową i teatralną, laureatką Wiktora oraz Telekamery. Za rolę w filmie Jasne Błękitne Okna została również nagrodzona na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Madrycie. Jej działalność od dawna wykracza jednak poza aktorstwo. Jest mówczynią motywacyjną, a jak informują organizatorzy, także dyplomowaną trenerką Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W swojej pracy podejmuje tematy autentyczności, wstydu, odwagi i świadomego życia. Joanna Brodzik jest autorką akcji społecznej A Ty Czego Się Wstydzisz? Rozwija również pasję kulinarną, ukończyła Le Cordon Bleu i napisała książkę Umami – opowieści i przepisy. Wspólnie z Mariką Krajniewską tworzy Kalejdoskopy, projekt obejmujący cykl powieści, podcasty dla zwierciadła oraz warsztaty rozwojowe. Te różne obszary aktywności będą ciekawym kontekstem.

tekstem spotkania z publicznością. Lęborski Wieczór ma zachęcać do spojrzenia na siebie i innych, poza etykietami, co pomaga budować zaufanie, jak wspierać bliską osobę, nie narzucając jej własnych rozwiązań i jak znaleźć odwagę, żeby pokazać siebie bez udawania, to pytania, które wpisują się w zapowiedzianą tematykę wydarzenia. Rozmowę poprowadzi Robert Silski, a na zakończenie wystąpi Zosia Karbowiak, wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów. Wraz z zespołem Miód zadba o muzyczny finał spotkania. Jeśli nie macie planów na ten dzień, to zapraszamy. Piąta edycja Mocy Kobiet już 22 października o godzinie 18 we Fregacie. Bilety na to wydarzenie można kupić w kasie kina przy ulicy Gdańskiej 12 albo przez stronę ick-fregata.bilet24.pl.

Pies, aparat fotograficzny i droga prowadząca na północ. Taki zestaw towarzyszy Alfredowi, bohaterowi gry Forever Ago, której premierę wyznaczono na 8 października. To mężczyzna po 70, próbujący poradzić sobie z trudnym doświadczeniem i odnaleźć nowy kierunek. W podróży poznaje ludzi, robi zdjęcia i nawiązuje przyjaźnie. Za produkcją stoi niewielkie studio założone przez dwóch przyjaciół. Twórcy stawiają na opowieść, spotkania i emocje związane z kolejnym początkiem. Sam wybór bohatera przyciąga uwagę. Człowiek z długą przeszłością nadal może mieć przed sobą ważną przygodę. A aparat daje graczowi dodatkowy powód, żeby czasem przystanąć i rozejrzeć się poza główną trasą.

0: Reklama.
1: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych. A do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2. Vox Rumia. www.vox.pl.
0: Reklama.
2: Policja zatrzymuje nastolatków za groźbę ataków w internecie. Między Polską a Szwecją promienie kursują, to z powodu sztormu. Południowoafrykańska prawniczka doceniona Nagrodą Nobla. Agnieszka Trojanowska, BIS. Policjanci monitorują bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w całej Polsce. Akcja polega na zabezpieczaniu okolic szkół, ale także na śledzeniu aktywności uczniów w sieci. Tylko na Mazowszu funkcjonariusze zatrzymali 10 nastolatków w Legnicy. W ręce policji wpadła m.in. 16-latka, która miała przesyłać komunikatorem internetowym groźby związane z przemocą w szkole. Zatrzymana miała tłumaczyć swoje postępowanie głupim żartem, odpowie przed sądem rodzinnym. A dziś, mimo apeli policji, niektóre szkoły zostały jednak zamknięte. Zostawienie w domu dzieci to w tej sytuacji zły pomysł, mówi dyrektor warszawskiej szkoły podstawowej nr 103 Danuta Kozakiewicz.
3: Wywołaliśmy olbrzymią panikę i postępujemy niektórzy właśnie w taki sposób, jaki powoduje panika. Schować się, uciec i to może załatwić sprawę. My w tym momencie dzieci pozostawiamy same sobie. Dziecko potrzebuje pomocy, a nie odesłania do domu. Musimy być odporni, zdecydowani i mamy pokazać dziecku twarz osoby dorosłej, która wie, co robi.
2: Mazowieckie Kuratorium Oświaty zwołało dziś pilną naradę z dyrektorami wszystkich szkół z terenu województwa. Kampania przed drugą turą wyborów na prezydenta Krakowa dobiega końca. Najnowszy sondaż OGB dla LAW Kraków pokazuje, że przez te 2 tygodnie układ sił właściwie się nie zmienił. Łukasz Gibała ma prawie 60% poparcia, a Monika Piątkowska 40%. To niemal identyczny wynik jak w badaniu sprzed pierwszej tury i dlatego Piątkowska jeszcze na finiszu zabiega o debatę na rynku głównym.
4: Jak chce się zarządzać prawie milionowym miastem w Polsce, trzeba mieć odwagę, żeby stanąć do debaty.
2: O północy rozpocznie się cisza wyborcza, a wybory w Krakowie już w niedzielę. Promy do Polski odwołane w Szwecji, to z powodu pogody i sztormu na Bałtyku. Szwedzki Instytut Meteorologiczny wydał ostrzeżenie dla południowej Szwecji, gdzie spodziewane są obfite opady deszczu, gdzieniegdzie śniegu, a także silny wiatr. Laureatką pokojowej Nagrody Nobla została Nawafen Nawi Pillay. Norweski komitet docenił południową

0: Miała afrykańską prawniczkę za jej wysiłki na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego. Tomasz Orkowski.
1: Przewodniczący norweskiego komitetu Jürgen Vatne Fridnes, ogłaszając werdykt, zwrócił uwagę, że 85-letnia Navi Pillay kieruje się niezachwianym kompasem moralnym. Urodziła się w czasach apartheidu w rodzinie pochodzenia tamilskiego, walczyła z głęboko zakorzenioną dyskryminacją. Była pierwszą kobietą, która w czasach segregacji rasowej otworzyła kancelarię prawną w prowincji Natal i pierwszą niebiałą kobietą zasiadającą w Sądzie Najwyższym RPA. Potem z wykluczeniem walczyła w procesach międzynarodowych.
0: Navi Pillay pracowała w Międzynarodowym Trybunale Karnym do spraw Ruandy. Była też wysoką komisarz do spraw praw człowieka. Nobla dostała w 85 roku życia.
2: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. To jeden z najważniejszych dni dla najmłodszych uczniów szkoły podstawowej nr 6 w Wejherowie. Pierwszoklasiści oficjalnie dołączyli do szkolnej społeczności. W uroczystości uczestniczył również zastępca prezydenta miasta Arkadiusz Kraszkiewicz, który sam przed laty składał ślubowanie przed sztandarem tej szkoły.
3: Mam tą przyjemność, że uczestniczę w tych ślubowaniach. Bardzo to lubię, bo widzimy, jak szkoła żyje. Kolejny rocznik, kolejna sztafeta, można powiedzieć, wyrusza przed tym sztandarem. Ja miałem tą przyjemność, że także przed tym sztandarem szkoły podstawowej nr 6 składałem swoje ślubowanie jako uczeń. I myślę, że rodzice tych dzieci, także część rodziców składała to ślubowanie. W związku z tym to cały czas żyje. Cały czas żyje nasze miasto.
2: W tym roku do ślubowania przystąpiły 3 klasy pierwsze. Uroczystość przygotowano zgodnie z wieloletnią tradycją placówki. O tym, co czekało na nowych uczniów, opowiada dyrektor szkoły Piotr Litwin.
4: Dzisiaj 3 klasy pierwsze przystąpią do ślubowania, które odbiorą je z moich rąk. Na pamiątkę tego wydarzenia dzisiaj też otrzymają swój pierwszy dokument, jakim jest legitymacja szkolna. A na pamiątkę tego wydarzenia również dzieci zasadzą wraz z rodzicami drzewka, które będą symbolizowały ten dzisiaj wyjątkowy dzień.
2: Wspólne sadzenie drzewek to tradycja, która od lat towarzyszy przyjęciu nowych uczniów do Wejherowskiej Szóstki. Posadzone przez dzieci i rodziców drzewa pozostaną pamiątką rozpoczęcia ich szkolnej edukacji. Pożar hali wykorzystywanej przez przedsiębiorstwo zajmujące się przetwórstwem rybnym wybuchł w Łęczycach. Ogień objął budynek o wymiarach około 25 na 13 metrów. W akcji gaśniczej uczestniczyło w szczytowym momencie 18 zastępów straży pożarnej. Nikt nie został poszkodowany. Zgłoszenie o pożarze wpłynęło w czwartek 8 października około godziny 4:30 nad ranem. Na miejsce skierowano strażaków z jednostek ochotniczych i zawodowych z kilku miejscowości regionu. W działaniach brały udział m.in. zastępy z Łęczyc, Kostkowa, Rozłazina, Bożego Pola Wielkiego, Kaczkowa, Luzina, Choczewalini i Wejherowa, a także strażacy z jednostek ratowniczo-gaśniczych w Wejherowie i Lęborku. Strażakom po około godzinie udało się opanować pożar. Po zakończeniu głównej fazy akcji przystąpiono do gaszenia pogorzeliska. Konieczna była również częściowa rozbiórka konstrukcji hali. Budynek był wykorzystywany przez firmę z branży przetwórstwa rybnego. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Informację o pożarze przekazała m.in. Ochotnicza Straż Pożarna w Kostkowie. Zakończyło się sprzątanie zanieczyszczonych plaż w Ustce i gminie Ustka. Urząd Morski w Słupsku poinformował, że zebrano łącznie około 4,5 tony odpadów. Zanieczyszczenia pojawiły się na wybrzeżu pod koniec września. Spacerowicze zauważyli na piasku czarne, lepkie grudki i zaalarmowali służby. Substancje znaleziono na około 50-kilometrowym odcinku brzegu. Badania wykazały, że zanieczyszczenie ma charakter ropopochodny, jednak laboratorium nie było w stanie dokładnie określić jego składu. Choć substancja nie stanowiła bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi, część plaż została czasowo zamknięta na czas sprzątania. Zebrany materiał zabezpieczono i przewieziono na wyznaczone miejsce składowania. Urząd Morski zapowiada, że mimo zakończenia akcji, plaże będą nadal monitorowane na wypadek pojawienia się kolejnych zanieczyszczeń. Po południu pogoda nadal niespokojna, ale bez większego ochłodzenia. W regionie od 12 do 14 stopni, miejscami przejdą przelotne opady deszczu, a na wybrzeżu wciąż będzie mocniej wiało.
5: Norda.

Macie w domu potrawę, przy której każda próba zmiany przepisu wywołuje dyskusję? W Montrealu szefowie kuchni właśnie szykują się do podobnego wyzwania z lasagne. W programie festiwalu Manżetu znalazł się wieczór, podczas którego sześciu kucharzy pokaże własne interpretacje tego dania. Punktem wyjścia są dobrze znane warstwy, ale pole do zabawy dają składniki, konsystencje i sposób podania. Przy stołach ma zasiąść około 200 gości. Pomysł jest wdzięczny, bo praktycznie każdy przychodzi z własnym wyobrażeniem idealnego kawałka. Dla jednych najważniejszy będzie sos, dla innych nadzienie. A część publiczności zapewne od razu zaczęłaby negocjować dostęp do najbardziej przypieczonych rogów.

0: Reklama. Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
1: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
0: Reklama.

tydzień pracowała w policji, później ruszyła w podróż, a po powrocie do Anglii zaczęła odkrywać historyczne miejsca blisko domu. W nowej rozmowie z magazynem People opowiada, jak weekendowe wypady do zamków przerodziły się w zajęcie zawodowe. Początkowo jej internetowy pamiętnik obserwowało około 5 osób. Z czasem pojawili się kolejni odbiorcy, współpraca i podróże śladami historii. Najciekawszy zwrot nastąpił więc już po wielkiej wyprawie, kiedy zaczęła patrzeć na własny kraj z ciekawością turystki. Znacie to? Odległy zabytek trafia na listę marzeń, a ten oddalony o godzinę jazdy od lat cierpliwie czeka na swoją kolej.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605-601-535 lub mailowo biuro@kryształowy-dworek.pl.
0: Reklama.

tej podróży samo dotarcie na miejsce może zejść na drugi plan. Luksusowy Venice Simplon Orient Express ogłosił nowy przystanek. Od przyszłego maja do jego tras dołączy Monte Carlo. Pasażerowie wyruszą z Paryża, a po drodze zobaczą lazurowe wybrzeże. W wagonach czekają wnętrza w stylu art deco, restauracje i muzyka fortepianowa na żywo. Cena startuje od blisko 5000 euro za osobę, więc to zdecydowanie wyprawa z kategorii podróżniczych marzeń. Sam pomysł przypomina jednak, że kolej może być częścią wypoczynku. Za oknem zmienia się krajobraz, śniadanie przyjeżdża do pasażera, a pytanie, czy daleko jeszcze nabiera zupełnie innego tonu.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie. Blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 metrów kwadratowych komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer. Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794 03 03 03.

Którego wspomnienia z przyjacielem nie oddalibyście za nic? Na podobnym pytaniu opiera się Zapomniana Wyspa, animacja, która właśnie weszła do polskich kin. Joe i Raisa kończą szkołę i stoją przed rozstaniem, gdy przypadkowo trafiają do magicznej krainy inspirowanej filipińskimi opowieściami. Powrót do domu ma jednak cenę. Wspomnienia ich przyjaźni. Dziewczyny muszą znaleźć rozwiązanie, zanim zapomną o sobie nawzajem. Pod przygodową historią kryje się więc temat znajomy również dorosłym. Jak utrzymać bliskość, kiedy życie prowadzi ludzi w różne strony? Po takim filmie można mieć ochotę sprawdzić w telefonie, kiedy ostatnio rozmawiało się z kimś, z kim kiedyś spędzało się każdą szkolną przerwę.

0: 50 szkół odwołało dziś lekcje, informuje Ministerstwo Edukacji. A w całym kraju zatrzymywani są nastolatkowie za groźby w internecie. GUS policzył polskie jajka. W zeszłym roku padł rekord. Agnieszka Trojanowska, BIS. 50 szkół odwołało dzisiejsze zajęcia, przekazał resort edukacji. Najwięcej placówek, zdecydowana większość, znajduje się w województwie mazowieckim. To 45 szkół. Poza tym uczniowie mają dziś wolne także w 3 szkołach z województwa świętokrzyskiego i po 1 szkole w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim. To stan na godzinę 12, a właśnie teraz w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczyna się konferencja prasowa podsumowująca działania policji w związku z wydarzeniami w placówkach oświatowych. Chodzi o 2 ataki w ostatnich 2 dniach. A jak donosi policja, dotąd zatrzymano na Mazowszu 11 nastolatków, którzy publikowali w mediach społecznościowych filmy z groźbami, a także mieli przy sobie lub chcieli przynieść do szkoły nóż. 2 zatrzymanych zgłosiło się samych. Policjanci z warmińsko-mazurskiego odbierają od rana dziesiątki sygnałów o zagrożeniach atakami w szkołach. Wszystkie są sprawdzane. Autorzy fałszywych alarmów muszą liczyć się z konsekwencjami. Do tej pory w województwie warmińsko-mazurskim policja zatrzymała 3 uczniów w Szczytnie, Ełku i Bartoszycach. Wszyscy w internecie grozili przeprowadzeniem ataków. Najmłodszy z uczniów ma tam 11 lat i przyniósł do szkoły atrapę noża. W Wielkopolsce 5 nastolatków zostało zatrzymanych w związku z groźbami publikowanymi w sieci. To uczniowie z Poznania, Konina, Międzychodu i Wrześni w wieku od 14 do 16 lat. Na nagraniach byli zamaskowani z nożami i maczetami. Podobne doniesienia płyną z wielu regionów Polski. Funkcjonariusze są dziś także w pobliżu szkół, a na rolę edukacji społeczeństwa zwraca uwagę szef MSWiA Marcin Kierwiński.
1: I w tych dniach szczególnie mocno powinniśmy mówić o tym, jak konieczna jest edukacja. Jak konieczna jest edukacja, jeżeli chodzi o kwestię tego, jak reagować na zagrożenia, jak w sposób właściwy diagnozować te zagrożenia, jak w sposób właściwy potrafić te zagrożenia dostrzegać, zgłaszać.
0: Przypomnę, policja niebawem ma podsumować dzisiejsze działania. W weekend wzrosną ceny maksymalne wszystkich paliw. Według opublikowanego właśnie najnowszego obwieszczenia ministra energii, w weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,97 zł, benzyny 98 7,85, a oleju napędowego 8,06 zł. Następne obwieszczenie ministra energii w ramach 3. pakietu CPN zostanie opublikowane w poniedziałek i określi ceny na wtorek. Dziś 2 piątek października, co oznacza w kalendarzu dość nietypowe święto, bo dziś dzień jajka. I z tej okazji Główny Urząd Statystyczny policzył polskie jajka. Okazuje się, że w ubiegłym roku padły rekordy. W Polsce wyprodukowano 14 miliardów 400 milionów jaj, a to więcej o 100 milionów

0: niż rok wcześniej. Jemy też rekordowo dużo jajek, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
1: Policzyliśmy, że średnio na głowę jednego mieszkańca Polski przypadło 218 zjedzonych jajek. Przeciętnie właśnie 218, o 17 więcej niż rok wcześniej.
0: Poprzedni rekord spożycia jest sprzed 20 lat. Wtedy było 215 jajek na Polaka.
2: Jakub Szmilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Gdyńskie Centrum Onkologii szykuje się do otwarcia. Z tej okazji 9 listopada w Szpitalu Morskim imienia PCK w Gdyni odbędzie się dzień otwarty dla mieszkańców miasta i okolic. Organizatorzy zapowiadają spotkanie, rozmowy poświęcone zdrowiu oraz dodatkowe atrakcje, których szczegóły mają być ujawnione stopniowo w najbliższych dniach. Wydarzenie ma być okazją do poznania nowego Gdyńskiego Centrum Onkologii jeszcze przed rozpoczęciem jego pełnej działalności. Dzień otwarty odbędzie się 9 listopada w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni. Szczegółowy program ma zostać opublikowany w późniejszym terminie. Nietypowa interwencja w rejonie tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku. Strażnicy miejscy znaleźli tam starszego mężczyznę, który siedział na krawężniku i jadł posiłek, a jego wózek z dobytkiem stał bezpośrednio na jezdni. Do zdarzenia doszło w czwartek, 8 października od strony Alei Płażyńskiego. Wózek utrudniał przejazd i powodował zator. W trakcie rozmowy okazało się, że mężczyzna jest osobą w kryzysie bezdomności i zabrakło mu sił, by dalej pchać ciężki wózek. Strażnicy zabezpieczyli miejsce, następnie pomogli przemieścić dobytek najpierw na pas techniczny, a później na chodnik przy ulicy Marynarki Polskiej. Mężczyzna był trzeźwy, odmówił innych form pomocy i podziękował jedynie za wsparcie przy przemieszczeniu wózka. Bezpieczeństwo uczniów i pracowników miejskich szkół oraz przedszkoli jest tematem działań podejmowanych przez lęborski samorząd po tragicznych wydarzeniach, do których doszło w ostatnich dniach w polskich placówkach oświatowych. Burmistrz Jarosław Litwin zapewnia, że miejskie szkoły i przedszkola funkcjonują normalnie, a służby zwiększają czujność w ich otoczeniu. Jednocześnie apeluje do rodziców o spokój, rozwagę i rozmowy z dziećmi. Dyrektorzy placówek otrzymali zlecenie, by zwrócić szczególną uwagę na zasady bezpieczeństwa oraz przypomnieć pracownikom, jak reagować w sytuacjach budzących niepokój. Burmistrz rozmawiał także z komendantem policji. Funkcjonariusze mają częściej pojawiać się w pobliżu szkół i przedszkoli, a ich okolice będą objęte wzmożoną uwagą. Większą obecność w rejonie placówek zapowiedziała również Straż Miejska. Jak zaznacza samorząd, działania policji wynikają z odgórnych poleceń służbowych. Władze Lęborka zachęcają rodziców, by rozmawiali z dziećmi o informacjach, które do nich docierają, i sprawdzali, czy coś wzbudza ich niepokój. Warto też przypomnieć najmłodszym, jak zachować się w sytuacji zagrożenia. Samorząd zwraca uwagę również na aktywność dzieci w internecie, odwiedzane strony i wyświetlane im treści. Burmistrz Lęborka podkreśla, że bezpieczeństwo uczniów oraz pracowników placówek pozostaje priorytetem i odpowiedzialne działania i współpraca mają pomóc w ograniczeniu obaw. 18 policjantów z całej Polski podniosło swoje kwalifikacje sądowe w Słupsku. Funkcjonariusze ukończyli specjalistyczne szkolenie przygotowujące do występowania w roli oskarżyciela publicznego. Dwutygodniowy kurs skupiał się na praktycznych i prawnych aspektach reprezentowania policji przed sądem. Uczestnicy zgłębiali tajniki prawa wykroczeń, zasady sporządzenia wniosków o ukaranie oraz metody prowadzenia czynności wyjaśniających. W programie znalazły się także moduły poświęcone psychologii komunikacji. Podczas zajęć warsztatowych słuchacze przeprowadzili symulowaną rozprawę sądową z wygłoszeniem mów oskarżycielskich, a także wzięli udział w praktycznych zajęciach w Sądzie Rejonowym w Słupsku. Wszyscy uczestnicy pomyślnie zdali egzaminy końcowe. Piątek pozostanie pochmurny i wilgotny. Przelotny deszcz możliwy właściwie w całym regionie. W Wejherowie około 13 stopni, w Gdyni 14, w Słupsku 12. Wiatr będzie już powoli tracił na sile.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Za moment w Radiu Norda FM porozmawiamy z naszym gościem. Zostańcie z nami.
1: I najwyższa pora odmeldować się, no a przede wszystkim cieszyć się weekendem. Odpocznijcie i naładujcie baterie na nowy tydzień, czego Wam życzę. Sonia Polewska, do usłyszenia w poniedziałek.

0: Autopromocja. Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
1: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
2: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
0: Autopromocja. Reklama. Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1. Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
3: Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605-601-535 lub mailowo biuro@kryształowy-dworek.pl.
0: Reklama.
4: Mieszko Weltrowski, witam i zapraszam na program Gość Dnia. A dzisiaj naszymi gośćmi są organizatorki lęborskich targów ślubnych i eventowych drugiej edycji dokładnie, czyli Beata Neumann i Monika Miot-Sikorska. Witam się serdecznie.
5: Witam serdecznie.
6: Dzień dobry, witamy wszystkich.
4: Drugie targi tego typu w Lęborku się dzieją, no to powiedzmy sobie szczerze, co się wydarzyło, że w ogóle to pierwsza edycja się odbyła, może tak o tym powiedzmy, bo jak wiadomo, różnie z tymi eventami i imprezami jest, ale to chyba właśnie jest ta potrzeba, że my chcemy imprezować, chcemy działać i przede wszystkim chcemy to robić dobrze i od tego mamy takich ludzi jak wy.
5: Dokładnie, chcemy imprezować coraz bardziej i tu nie tylko o śluby chodzi, ale również właśnie urodziny, chrzciny, komunie, eventy firmowe, które teraz są bardzo popularne na dużą skalę. Skąd się zrodziła w ogóle idea targów? Ja 10 lat pracowałam jako dekorator i gdzieś tam miałam styczność też jakby z organizacją eventów. No może na mniejszą skalę, ale zawsze mi chodziło po głowie coś, żeby stworzyć takie duże wydarzenie właśnie dla wystawców z branży eventowej. No tak jak mówię, tutaj nie tylko śluby. No i zebrałam się na odwagę i w zeszłym roku faktycznie była pierwsza edycja, którą organizowałam samodzielnie, jeszcze bez Beaty, ale przedsięwzięcie było na tyle duże, że wiedziałam, że będę potrzebowała tej pomocy, żeby jednak ktoś mi pomógł to dźwignąć, a Beata w zeszłym roku była wystawcą na targach. Taka jest właśnie historia, tak się poznałyśmy, no i tak ją wybrałam.
4: No i tak się okazało, że nie samymi dekoracjami imprezy żyją.
5: Dokładnie, dokładnie tak. Więc teraz w tym roku jesteśmy we dwie.
6: Wyprosiła.
4: Tak. To jeszcze zapytam się, jak rozumiem, że powodzenie tej poprzedniej edycji było duże, skoro zdecydowałyście się działać razem na rzecz właśnie kolejnej.
5: Dokładnie. Powodzenie było bardzo duże, natomiast w tym roku będzie, myślę, jeszcze większe.
6: Tak, ja tak, Beatka, jak się zdecydowałam i mówię, Monika, dobrze, wchodzę w to, tylko że no ja lubię...
5: Jak się dzieje,
6: jeszcze mocniej.
4: To przepraszam, także... to z jakiej branży tu dekoracje, a tu?
6: Tak, ja jestem z branży, branży atrakcji eventowych, film, także z tej wieczornej branży. Monika jest z tej dziennej, się śmiejemy, że łączymy dwie branże. Ja mam kontakt z klientem wieczornym, DJ-e, fotobudki i wszystkie takie atrakcje wieczorne.
4: Tak. No to teraz powiedzmy sobie jeszcze jedną rzecz, bo tak cały czas mówi się o tym, że ilość tych ślubów spada, jest coraz mniejsza i tak dalej, ale no skoro same zauważyłyście, że taka potrzeba jest, to chyba to nie jest.

0: tak do końca, że faktycznie jest tych rzeczy mało. Plus chyba my też coraz częściej w przypadku organizacji tego typu wydarzeń jednak chcemy polegać na specjaliście, który po pierwsze zrobi coś dla nas, na czym się nie znamy, a po drugie to zrobi lepiej niż my, którzy się po prostu nie znamy.
1: Ja uważam, że nie zmniejszyła się ilość wesel ani imprez, bo cały czas są zapytania, zlecenia. Współpracuję naprawdę z każdą branżą i DJ-e, także no każdy ma co robić i podpisują im umowy i cały czas są klienci i lubią naprawdę organizować duże urodziny, 40, 50, no i wesela, tak.
2: No ja mogę dodać od siebie, że w moim odczuciu może zmniejszyła się ilość ślubów kościelnych. To na pewno. Więcej takich plenerowych. Więcej ceremonii humanistycznych. To na pewno. Natomiast jeżeli chodzi o same imprezy, one są. Restauracje są przepełnione, nie mają terminów, więc jakby prawda. Są te imprezy, tylko po prostu różnorodność tych imprez, nie? Ale wesela również.
1: Tak, i ludzie szukają nowości, coś innego. Także, tak jak mówię, na naszych targach będą różnorodni wystawcy z różnymi, bardzo różnorodni, z różnymi atrakcjami komunijnymi, na chrzciny, urodziny, bo naprawdę branża eventowa się rozwija w każdym kierunku i DJ-e mają nowości i atrakcje są nowe, prezenty, jakie można podarować bliskim osobom, podziękowania, no i co jeszcze tak można powiedzieć o naszych wystawcach? Tak na
0: to
1: początku.
0: Za chwilę będziemy rozmawiać. O konkretach, ale to chyba też jest teraz dobry termin, żeby te imprezy zaplanować, bo to jest końcówka roku. Już zbliżamy się powoli do niej. Ostatnia niedziela października, więc powiedzmy sobie szczerze, już firmówki nam się powoli te jesienne kończą, ale
1: zaczynają no firmowe imprezy.
2: Tak, ale tak? Mogą zaplanować ewentualnie przyszłoroczne.
0: Dobra, tak. No właśnie, bo to o to też chodzi, że to jest ten czas, kiedy możemy już myśleć. Wesela, to wiadomo, to jest sezon od wiosny, więc to jest też czas, kiedy teraz po prostu trzeba już sobie pomyśleć o tym, jak ta impreza będzie wyglądała. A tu w przypadku takiej imprezy od pomysłu do realizacji, to jest długa droga, no ale powiedzmy sobie szczerze, jeżeli mamy specjalistów i wiemy, czego chcemy, współpracujemy z nimi, to chyba można zrobić taką imprezę naprawdę z ogromnym sukcesem.
1: W styczniu studniówki się zaczynają karnawał, także no cały czas. Dzień kobiet znowu w marcu.
0: Także życie to jedna wielka impreza.
1: Tak, cały czas, dokładnie. Cały rok.
0: Fajnie, żeby tak było, oczywiście. Ale rozumiem, że przez to ten termin też jest nieprzypadkowy.
2: Termin jest nieprzypadkowy, chociaż generalnie uległ on zmianie i tak naprawdę miał być to listopad, żeby był już po sezonie ślubnym, bo tutaj też jakby te śluby są, no i niestety trwają, branża ślubna, jednak ta literka R w miesiącu to jest jednak troszeczkę kluczowa, ja też to odczuwam, że jak jest październik, jest R, jest jeszcze jest trochę ślubów, a listopad już nie. Już po wszystkich świętych spada ilość troszeczkę tych wesel, nie ma literki R, jednak Polacy są jeszcze troszeczkę przesądni. Coś w tym jest po prostu, ja tak odczuwam, nie?
1: Tak jest, troszkę.
2: I generalnie
1: tak
2: targi miały być w listopadzie, ale no tutaj ze względu na dostępność hali jest to ostatnia właśnie niedziela października. Właśnie.
1: Dwa tygodnie jeszcze.
0: To powiedzmy jeszcze, jak już jesteśmy, gdzie dokładnie się spotykamy, wy też w jakich godzinach, żeby już tak nakreślić.
2: To będzie hala widowiskowo-sportowa w Lęborku od 11 do 17.
0: Czyli kilka ładnych godzin, no właśnie, wspólnej też zabawy, no zabawy. Bo tu się będzie przede wszystkim
1: dla odwiedzających oczywiście wstęp wolny.
0: No to piękna rzecz, proszę Państwa, to tak już powiedzieliśmy sobie mniej więcej dlaczego i kiedy, to zaraz powiemy sobie, co się będzie działo już tego samego dnia, przez te ładne parę godzin, z czym będziecie mieli Państwo do czynienia, jeżeli oczywiście do tego zachęcamy, przybędziecie do Lęborka, więc zapraszam już serdecznie, ale to wszystko po krótkiej przerwie.

0: I wracamy na naszej antenie do tematu drugich lęborskich targów ślubnych i eventowych. Tak jak przeszliśmy przez te wszystkie rzeczy związane kiedy i dlaczego, to teraz co przede wszystkim, czyli wszyscy ci, którzy przez te parę godzin będą chcieli się pojawić w hali sportowej w Lęborku, co tak naprawdę, z czego będą mogli skorzystać, o tak?
1: Z czego będą mogli skorzystać? Przygotowałyśmy naprawdę szereg atrakcji. Na scenie będzie pokaz mody ślubnej, pokaz mody wieczorowej, będzie pokaz malowania piaskiem. To też bardzo ciekawa rzecz. Będzie pani, która właśnie jest artystką i maluje piaskiem. Cóż jeszcze, Beatka?
2: Będziemy mieli cyrkowców, cyrkowe atrakcje, szczudlarzy.
1: Ludzie lustra.
2: To jest
1: w ogóle naprawdę...
0: Brzmi tajemniczo.
2: Że tak, hala się rozświetli lustrami, jak wyjdą, także oni... ludzie lustra...
1: Tego jest tak dużo, że...
2: Tak, no, właśnie. Karykaturzysta. Mamy super karykaturzystę.
1: I będzie Avanti.
2: To jest Fate Painterka, czyli body painting. Będzie można sobie zrobić airbrushem, tak?
1: Tak.
2: Tatuaż, taka nowa technika.
1: To jest w ogóle, dla mnie to nowość. Ja się z tym nie spotkałam, tak? Ale bardzo fajna atrakcja.
2: Tak. Jejku, no to zespół, live cooking.
1: Jedzonko
2: na żywo przez kucharzy. Jejku. No aż teraz musimy, nie? Sobie przypomnieć.
1: No, sporo. Będzie się naprawdę bardzo dużo działo. Będzie można zjeść, będzie torcik.
2: Tak.
1: Będzie można cóż jeszcze?
2: Piękna oprawa tortu też będzie oczywiście. No i co? No i oczywiście...
1: Występy muzyczne na scenie, tak? Będą też występy muzyczne, będą lokalne zespoły.
2: Trio smyczkowe, wspaniałe dziewczyny. No tak.
1: Będzie się działo naprawdę.
0: I też będą ci wystawcy, bo to jest też najważniejsze w tym wszystkim. Co możemy powiedzieć o wystawcach? Jakiego rodzaju, z jakimi usługami będą się zaznajamiać? My będziemy mogli się.
2: Tak, bo atrakcje są oczywiście dla odwiedzających, ale też dla wystawców. I cały czas podkreślamy, że to oni są najważniejsi w ten dzień i dla nich będzie... to wydarzenie, więc kierujemy się cały czas do nich, zbieramy oferty, rozmawiamy, poznajemy się, bo te poznania na żywo są tak naprawdę najważniejsze. Przybić tą piąteczkę, poznać ofertę i posłuchać o nowych możliwościach w branży, a my jesteśmy od tego, żeby zrobić piękne materiały filmowe, fotograficzne, content wideo, mamy wspaniałą ekipę właśnie jeżeli chodzi o film, foto i content.
1: Także wystawców będzie aż...
2: Właśnie,
1: prawie
2: 70 wystawców.
1: Prawie 70 wystawców, naprawdę z bardzo różnych branż, bardzo różnych, bo tutaj mamy i jakby stylistki fryzur, i makijażystki, oczywiście gastronomia, tak? Więc przekrój jest naprawdę szeroki, atrakcje, fotobudki. Pomóż mi, Beata, bo już po prostu tego jest tak dużo. Prawie 70, to
2: naprawdę,
1: już jest naprawdę sporo.
2: Naprawdę.
1: DJ-e.
2: Sushi mamy,
1: sushi.
2: Drink bary. Jejku. No zapraszam.
0: Dużo różnego rodzaju.
1: Garnitury, suknie, no tak.

0: mapkę sobie teraz wyobrażam tak, i myślę, mapkę. Ale no, jest naprawdę tego sporo. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Kochani wystawcy, o wszystkich myślimy, ale naprawdę was jest tak dużo.
2: Spokojnie, ja nawet nie pozwolę wszystkich wymienić właśnie, na imienia, nazwiska.
0: Przekrój bardzo szeroki, nie tak. tylko dla osób, które organizują śluby. Tak, bo oczywiście. Mówię, eventy firmowe naprawdę będą też fajne atrakcje.
2: No tak, ale na różnego rodzaju jubileusze i tak dalej też potrzebujemy wystroić salę, potrzebujemy mieć jakieś fajne atrakcje, prezenty tak. dokładnie.
0: Umalować
2: jest tego
0: się.
2: Tyle, że po prostu...
1: Tak, no i oczywiście, no musimy powiedzieć, no już wszyscy wiedzą, bo już cały Lęborg jest obwieszony naszymi
0: banerami,
1: plakatami. No gość specjalny Norbi będzie z nami cały dzień, czyli to nie będzie tylko koncert, ale będzie cały dzień z nami.
0: Tak.
1: Monia opowie może fajnie, jak to się zaczęło z
0: jak
1: tym
0: to
1: naszym...
0: Jak się zaczęło. Z Norbim w ogóle jest ciekawa historia, bo Beata tak. od początku uparła się, że musi być jakiś gość tak. specjalny, bo w zeszłym roku nie było gościa specjalnego, w tak. tym roku musi być. I ja tak troszeczkę się śmiałam, mówię, wiesz, Beata, mówię, no dobra, no jak tam chcesz, to ty... jakby ja bardziej realnie podchodziłam do tego też ze względu na koszty, bo no nie ukrywajmy, to też są jakieś dodatkowe koszty.
1: A tylko zaznaczę, jak zaczęłam myśleć o gościu specjalnym, to zależało mi, żeby ktoś był żeby był to ktoś, kto kocha ludzi, kto... No, żeby był, no to wiadomo.
0: Tak.
1: No, no i
0: ja generalnie dałam jej wolną rękę, ale już dawno zapomniałam o tym, że miał ktoś być.
1: Tak.
0: I któregoś poranka odbieram telefon, 9 rano i mówię, słucham. Cześć, tu Norbi.
1: Beata śpi.
0: Cisza w słuchawce i myślę sobie, co się w ogóle dzieje. Beata nie odebrała telefonu, więc dzwonię do ciebie i dopiero jak powiedział, że Beata nie odebrała telefonu, ja zrozumiałam w ogóle, z czym on do mnie dzwoni, więc to jest też śmieszna historia.
1: Bo ja jestem śpiochem i on dzwonił o 9 rano. Ja...
2: No i tak... Po imprezie, wiadomo.
1: Tak, nie, bo lubię pospać i Monia mówi, co ty wymyśliłaś?
0: No i tak się dowiedziałam, że będzie Norbi. Zupełnie, znaczy, Beata też się dowiedziała potem, ale generalnie, że oddzwonił, jakby zareagował na tego jej setnego maila, bo uparcie drążyła, że ona chce, żeby ten Norbi był.
1: No i później zadzwoniłam, opowiedziałam mu całą ideę, potem razem zadzwoniłyśmy, no i jest.
2: Rozumiem, że on, czyli on wie tak, że będzie.
1: Jest, spotkaliśmy się ostatnio z nim w Gdańsku, omówiliśmy wszystko, jest naprawdę. Ogólnie mamy pomysł, słuchajcie, słuchacze, żeby zadzwonić do niego. Nie wiem, co na to pan redaktor.
2: Znaczy, no proszę bardzo, no, czas antenowy jest krótki, ale jeżeli chcemy go w ten sposób wykorzystać, to proszę bardzo, może odbierze.
1: Tak sobie wymyśliłam, że zadzwonimy do niego, pozdrowi Nordę i zaprosi za te 2 tygodnie na to wydarzenie.
2: No to spróbujmy, tylko trzeba jakoś na głośno mówić, żeby nasze mikrofony tutaj to ogarnęły.
1: Ale ciekawe,
2: więc eksperymentujemy w takim wypadku.
0: A ja w międzyczasie może wspomnę też, że zostały nam ostatnie 2 wolne stanowiska,
1: właśnie,
0: więc dla spóźnialskich jeszcze do wtorku prowadzimy sprzedaż. Jest jedno duże stoisko, jedno małe. Mhm. Także zapraszamy, jeżeli ktoś byłby zainteresowany. Zapraszamy spóźnialskich.
2: No, tak, Norbi ma stanowisko, ale lotne. Tak,
0: Norbi będzie miał lotne. Norbi będzie latał pomiędzy wystawcami i gośćmi, tak? To jest naszą taką maskotką targu.
1: Tak, i właśnie żeby zaznaczyć, każdy wystawca ma zadanie dla Norbiego. On to jest przygotowany. Wystawcy mają super pomysły. No to dzwonię, no. Panie Norbi?
0: Głośno,
1: głośno od razu.
2: Teraz, czy Norbi nas słyszy?
1: No
3: właśnie. Beatka?
1: No, cześć Norbi.
2: Nie tylko Beatka.
1: No, nie tylko Beatka. Słuchaj, jesteśmy w...
0: Norda FM
1: i no, opowiadamy o naszym wydarzeniu. Jeszcze 2 tygodnie. No i tu pan redaktor ma... Pytanie?
2: Pytanie, czy ty w ogóle wiesz, że będziesz brał ślub tam?
3: Wow, ale ja już brałem 3, to wystarczy może.
2: To musisz inny event wykorzystać w takim wypadku.
3: Okej, okay, no nie ma problemu.
2: No dobra, to co, rozumiem, że faktycznie będziesz, no nie ściemniają nam.
3: Sprawa jest taka, ja gram dzisiaj koncert i jutro, za tydzień w sobotę gram 2, ale myślę tylko już o 25 października.
1: Tylko o nas.
0: I tak ma być,
1: tak
0: i to
1: ma
0: szanujemy.
3: Tylko.
2: No to czekamy na ciebie w Lęborku.
1: To co, 25...
3: października.
1: Tak jest. To co?
3: 2026, Lęborg. Zapach frytek na wieździe.
1: No dobrze, Norbi.
2: Czyli ten Lęborg, dobra.
1: Ten Lęborg, ten. No to co? Norda FM pozdrawiamy i miłego koncertu dzisiaj.
3: Dziękuję bardzo. Jeszcze kurna pół godziny, ale zaraz się zamienię w ten fotel, tym zobaczymy.
1: Na żywo leci, Norbi.
2: To miłej drogi ci życzymy.
3: Zaraz się zamienię w fotel. Posłuchajcie, jadę od 9, już mam dosyć.
1: Dobra, gaduło. Pa.
3: Pa, czyż.
2: No to cóż, tu mamy przedsmak, no to będzie o tym gadał.
1: Ważne, że pamięta, tak?
2: Ważne, że pamięta, to jeszcze raz, tak jak słyszeliśmy, 25. W międzyczasie zachęcamy oczywiście, bo zapoznać się można chociażby w mediach społecznościowych z tym, co robicie, kto będzie, więc...
1: Teraz ja cały czas robię Poznaj Wystawcę, więc dzisiaj też już chyba 2 pokazałam. Sponsorów cały czas
0: pokazuję.
1: Każdego
0: dnia staramy się pokazywać każdego
1: i teraz coraz mniej, więc teraz

0: dawcy będą pokazywani, robię rolki, robię posty i na Instagramie, i na Facebooku.
1: No i bardzo zapraszamy na Facebooka przede wszystkim, tak, bo tam się najwięcej dzieje.
0: Na Facebooka. Konkurs mamy, także zapraszamy na tego Facebooka.
2: No i zapraszamy przede wszystkim 25 października do Lęborka, do hali sportowej. Jak słyszeliśmy, bardzo dużo będzie się działo. Jeżeli są wśród was wystawcy, to jest to okazja, żeby się zaprezentować, i jeżeli już mamy trochę więcej do czynienia, czy też dopiero zaczynamy, jeżeli chodzi o branżę eventową, to okazja jest, bo dwa jeszcze miejsca są wolne, prawie 70, tak, około 70 wystawców już jest, więc naprawdę towarzystwo zacne. No a my zapraszamy także państwa, bo oczywiście nie da się ukryć, że skoro jest to impreza, gdzie mamy wstęp wolny, to warto już teraz pomyśleć o tym, jaką imprezę i kiedy będziemy robić, i zapoznać się z możliwościami, które właśnie takie targi dają nam, jeżeli chodzi o to, jak chcemy je zorganizować i przy pomocy kogo. Więc no cóż, zapraszamy po prostu serdecznie.
1: Zapraszamy.
2: A już dziękuję ślicznie. Mieszko Weltrowski, to był program Gość Dnia. Moim państwa gośćmi dzisiaj były organizatorki drugich lęborskich targów ślubnych i eventowych, czyli Beata Neumann i Monika Miotk-Sikorska. Dziękuję ślicznie.
1: Dziękujemy.

0: Reklama.
1: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych. A do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2, Vox Rumia, www.vox.pl.
0: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: Skolim, Zenek Martyniuk i Raider w utworze Love przed chwilą na antenie Radia Nord FM, a pora sprawdzić, co ciekawego się dzisiaj działo, a z tej okazji dzisiaj do studia dołączyli do mnie Karina Trybańska, cześć.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Z Twojej Telewizji Morskiej oczywiście, no i Tomasz Smuga, cześć.
3: Witam serdecznie.
1: Portal Nadmorski 24. No, dzisiaj chyba trochę monotematycznie będzie, bo zarówno i dużo telefonów, to co widziałem się tutaj działo, i wyjazdy w teren, a propos policji, tego co się dzieje w szkołach. To jest się czego bać, czy nie ma się czego bać, czy jaka jest sytuacja tutaj w naszych okolicach?
2: Dokładnie tak. Policja reaguje na internetowe pogłoski o rzekomym zagrożeniu dla polskich szkół. Policjanci patrolowali dziś szkoły także na terenie powiatu wejherowskiego. Ich celem jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa i spokoju uczniom i pracownikom szkół. Powiemy dziś również o pierwszoklasistach. Zostali dziś uroczyście włączeni w poczet uczniów szkoły podstawowej nr 6 w Wejherowie. To jeden z najważniejszych dni w ich życiu, który otwiera przed nimi drogę do wiedzy i pasji. Powiemy dziś również o interwencji wejherowskich policjantów w jednym z mieszkań oraz o festynie Eko Strażnicy Bałtyku w Łebie.
1: No, czyli jednak nie aż tak monotematycznie, jak myślałem. A jak tam na portalu?
3: Witam serdecznie jeszcze raz. Tak, my też jak cała Polska dzisiaj żyjemy tym domniemanym krwawym piątkiem, atakiem w szkołach.
1: Widziałem tam cały czas na telefonie, wisisz tutaj z panią rzecznik.
3: Tak, no na szczęście tutaj, tak jak w całej Polsce, również w powiecie wejherowskim, puckim, trwają, odbywają się patrole policyjne, dbają o bezpieczeństwo uczniów w szkołach. Na szczęście tutaj policja nie informowała o jakichś poważnych incydentach na terenie ziemi wejherowskiej. Piszemy także, no także zajrzeliśmy do kronik kryminalnych, bo piszemy między innymi o dzisiejszym wypadku na trasie kaszubskiej. Także mamy atak nożownika w centrum miasta w Pucku, ale to chodziło tutaj, już od razu uprzedzam, o dwóch dorosłych mężczyzn, czyli to chyba raczej nie ma nic związanego z dzisiejszymi wydarzeniami policyjnymi. Piszemy także o tym, że udało się policjantom odzyskać warty samochód za 150 tysięcy złotych. Zostało odnalezione w powiecie puckim, ale nie tylko policyjne tematy. Piszemy także o sporze o szpitalu w Lęborku. Tam chodzi o kwestię zarządzania szpitalem. Na ten temat oświadczenie wydał starosta powiatu lęborskiego, pan Tomasz Litwin. Weekend to także sportowo, czyli fajne mecze czekają nas i w Luzinie, i w Lęborku. W Lęborku można powiedzieć, że rywale zamiedzy. Pogoń Lęborg zagra ze Sokołem Boże Pole Wielkie w pomorskiej czwartej lidze. W Luzinie weekend podejmie w D szybciutko, żebym tylko nie popełnił gafy. Tak, w D świecie. Ten mecz jest jutro, a także od razu zachęcam w poniedziałek do wysłuchania kolejnego odcinka.
1: No właśnie miałem pytać już tak, do sportu przyszedłeś, z kim będziesz rozmawiał?
3: Tak, w poniedziałek fajny wywiad z honorowym prezesem Gryfa Wejherowo, członkiem zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej i przewodniczącym Komisji Sportu, Zdrowej Rekreacji w jednej osobie, Rafałem Szlasem. Czyli właśnie rozmawiamy o Gryfie, o ogólnopolskiej piłce, a także o boisku Waza w Wejherowie, które ma powstać.
1: No to trzymamy kciuki, żeby boisko powstało jak najszybciej. No, sport to dosyć neutralny temat, natomiast poza tym dużo policji dzisiaj, to tak, żeby troszeczkę rozładować atmosferę. Paola i Shire, Vamos a la Bailar na antenie Radia Nord FM. Dziękujemy bardzo.

Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz

0: jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października www.kpsw.pl.
3: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie, blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 metrów kwadratowych komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer, Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794-03-03-03.
1: Reklama.
4: 17-latek z zarzutami za wygenerowanie filmu z groźbami. Pokojowy Nobel przyznany do 85-letniej prawniczki. Płyną gratulacje. Hubert Hurkacz po raz pierwszy w karierze pokonał Nowaka Dżokowicza. Agnieszka Trojanowska, BIS. Zarzuty usłyszał 17-latek, który prawdopodobnie jest autorem gróźb atakiem w liceum w Przasnyszu. Chłopak miał wygenerować film z groźbami i użyć do tego sztucznej inteligencji. Uczeń dostał dozór policji. Policja mówi krótko, nie ma zgody na groźby karalne rozsiewane w internecie czy na żarty, które mogą wywołać panikę. W całym kraju doszło do zatrzymania wielu uczniów w związku z groźbami lub komentarzami w internecie. W Tomaszowie na Lubelszczyźnie zatrzymano 13-latka, który straszył, że przyniesie nóż, a 15-latka z Chełma za to, że rozsiewał niebezpieczne fake newsy. Były też zatrzymania w Lublinie, mówi komendant policji Adam Beczek.
5: Chciałbym przestrzec rodziców, żeby zwracali uwagę, co dzieci piszą w internecie, dzieciaków, żeby zwracali uwagę na to, jakie treści zamieszczają na swoich komunikatorach, ponieważ to może rodzić pewne konsekwencje. No notabene dzisiaj zatrzymaliśmy 2 osoby, które w internecie zamieszczały wpisy, które wyczerpywały znamiona przestępstwa. Kierowania gróźb karalnych, ewentualnie pochwalania popełnienia czy namowy do popełnienia przestępstwa.
4: Młodzież często nie zdaje sobie konsekwencji z powagi swoich wpisów, dodaje policja. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen pogratulowała południowoafrykańskiej prawniczce i obrończyni praw człowieka Nawafenem Nnamdi-Pillay zdobycia pokojowej Nagrody Nobla. Gratulacje złożył jej również przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa. Norweski Komitet Noblowski ogłosił dziś, że 85-letnia Pillay została uhonorowana za działalność na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego. Pillay walczyła z apartheidem w RPA, następnie była sędzią Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Ruandy oraz wysoką komisarz ONZ do spraw praw człowieka. Rozpoczyna się sezon grzewczy, a wraz z nim rośnie ryzyko pożarów sadzy. Mariusz Szczepelski ze Straży Pożarnej ostrzega.
6: No, samo zjawisko zapalenia się sadzy w kominie niesie za sobą poważne ryzyko tego, że ogień może wydostać się poza przewód dymowy, szczególnie z tego powodu, że ta czysta sadza, jak się pali, to tam temperatura potrafi przekroczyć 1000 stopni. Komin może pęknąć, no i ten ogień może przedostać się na elementy drewniane, poszycia dachu czy konstrukcji ogólnie poddasza.
4: Dlatego tak ważne jest regularne czyszczenie kominów. Hubert Hurkacz rozegrał mecz życia i po raz pierwszy w karierze pokonał Nowaka Dżokowicza. Polak był lepszy od legendy tenisa w drugiej rundzie turnieju w Szanghaju. Mecz śledził Przemysław Pozowski.
7: 7 lat zajęło Hubertowi Hurkaczowi, żeby w końcu pokonać Nowaka Dżokowicza. 6-4, 6-3 taki był wynik meczu drugiej rundy turnieju w Szanghaju. W tym pierwszym secie wystarczyło jedno przełamanie pod sam koniec pierwszego seta, no a w drugim Hurkacz wciąż grał bardzo pewnie, bardzo dobrze serwował, no i co najważniejsze, wygrał pierwszy z 9 meczów z Nowakiem Dżokowiczem, bo pozostałe 8 to były zwycięstwa Serba. Teraz Hurkacz czeka na rywala w trzeciej rundzie, a będzie nim albo Chińczyk Zhu, albo znany Włoch Lorenzo Musetti.
4: A to historyczny mecz nie tylko dla Huberta Hurkacza, ale także dla całego polskiego tenisa, bo na 15 spotkań polskich tenisistów z Dżokowiczem jest to pierwsze zwycięstwo Polaka.
8: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Kolizja na trasie kaszubskiej w gminie Szemud. Do zdarzenia doszło dziś rano przed zjazdem na Mup Kamień na jezdni.

0: w kierunku Gdańska. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierująca Skodą nie zachowała bezpiecznej odległości i uderzyła w tył Fiata, którego kierująca zatrzymała się z powodu zatoru na trasie. Widoczność mogło dodatkowo utrudniać intensywne słońce. Tuż po zdarzeniu zatrzymała się przejeżdżająca kolumna wojskowa. W jej składzie była karetka, a wojskowi ratownicy udzielili pomocy uczestnikom kolizji. Żadna z kobiet nie odniosła obrażeń, obie kierujące były trzeźwe. Sprawczyni została ukarana mandatem w wysokości 5000 zł i 10 punktami karnymi. Po kolizji występowały utrudnienia, a ruch w kierunku Gdańska odbywał się jednym pasem. Policja przypomina, że przy oślepiającym słońcu trzeba przede wszystkim zmniejszyć prędkość i zwiększyć odstęp od poprzedzającego pojazdu. W sobotę w Szemudzie odbędzie się 24. turniej kół gospodyń wiejskich powiatu wejherowskiego. Początek wydarzenia o godzinie 10 w centrum samorządowym. Koła gospodyń wiejskich zmierzą się w 5 konkurencjach. Będzie m.in. przygotowanie koktajlu warzywno-owocowego z własnego ogrodu. Prezentacja tego, czym dane koło może się pochwalić, pokaz mody, scenka kabaretowa oraz piosenka z inscenizacją. Hasła poszczególnych konkurencji zapowiadają sporo humoru i kreatywności. W programie znalazły się m.in. białe z czarnym, a może odwrotnie, z igły widły oraz rap po naszemu, życie na wsi twarde jest. Turniej rozpocznie się w sobotę 10 października o godzinie 10 w Centrum Samorządowym w Szemudzie. W Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie odbył się festyn edukacyjny. Eko Strażacy Bałtyku.
1: 8 października zaprosiliśmy dwie szkoły, szkołę z Łeby i szkołę z Bytowa. Na początku były pokazy, tutaj fantastyczne pokazy zorganizowane przez Hawiliuszy Nauki. To jest taka grupa, która właśnie szerzy w taki sposób bardzo przystępny dla młodych odbiorców, dla uczniów szkół podstawowych wiedzę, różne tematy i również te trudniejsze. W tym przypadku mieliśmy pokazy dedykowane ekologii oceanicznej, też powiązane z Morzem Bałtyckim, jak dbać o środowisko oceaniczne, morskie, ale naprawdę w bardzo taki przystępny sposób, z takim interaktywnym udziałem publiczności.
0: Powiedział Przemysław Węgrzyn, kierownik działu edukacji w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku. Uczestnicy mogli poznać tajemnice Morza Bałtyckiego, dowiedzieć się więcej o zmianach klimatu, bursztynie i ochronie środowiska.
1: Pracownicy naszego Narodowego Muzeum Morskiego przyjechali specjalnie z Gdańska. Archeolodzy podwodni, kolega z działu konserwacji, koleżanki z działu edukacji i również mamy taką strefę warsztatową, w której dzieci poznają pracę archeologów podwodnych, dział konserwacji oraz mogą też wziąć udział w warsztatach ekologicznych, segregować śmieci, troszeczkę pobawić się w rękodzieło, związane też tak tematycznie z Bałtykiem, zobaczyć świat morski pod mikroskopem i też troszeczkę dowiedzieć się o farmach wiatrowych, które tutaj niedaleko od Łeby powstają i no już niedługo będą trwałym elementem naszego łebskiego, bałtyckiego krajobrazu.
0: Dodaje Węgrzyn. Według szacunków organizatorów w festynie uczestniczyło ponad 400 osób. Byli to przede wszystkim uczniowie z obu zaproszonych szkół i ich nauczyciele, ale pojawili się także indywidualni goście. Organizatorzy chcieli, aby wydarzenie pozostawiło uczestnikom nie tylko wiedzę o morzu, lecz także poczucie odpowiedzialności za jego przyszłość. Międzynarodowi eksperci zjechali się do Słupska na pomorskie warsztaty chirurgii piersi. Wydarzenie skupia się na nowatorskich metodach rekonstrukcji i przywracaniu kobietom komfortu po leczeniu onkologicznym. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku rozpoczęła się 13. edycja corocznych pomorskich warsztatów chirurgii piersi pod hasłem Od onkologii do estetyki. Inicjatorem wydarzenia jest dr Daniel Maliszewski, który wraz z oddziałem chirurgii ogólnej i onkologicznej zgromadził blisko 40 specjalistów z całego świata, w tym autorytety z Korei Południowej, Niemiec i Hiszpanii. Program konferencji łączy sesje zabiegowe na bloku operacyjnym z dyskusjami na temat chirurgii rekonstrukcyjnej, redukcji piersi oraz poprawy ich estetyki u pacjentek po operacjach bariatrycznych.
2: Z tą metodą robota, który jest tutaj zakupiony, po prostu można naczynia, które po prostu praktycznie są gołym okiem niewidoczne, zeszyć i je udrożnić tak, żeby po prostu obrzęki kończyn, taka zwana słoniowacizna, po prostu została wyleczona. I to jest po prostu dla kobiet, które były naświetlane po raku piersi, miały po prostu dwukrotnie większy obwód kończyn górnych, to jest to po prostu niesamowite zbawienie, bo to jest po prostu, ręka jest ciężka, ręka boli, po prostu jest napięcie i nie można ruszać, uciska na nerwy.
0: Mówi dr Marek Budner, chirurg onkologiczny. Leczenie rekonstrukcyjne jest mocną stroną słupskiego ośrodka. Tylko od stycznia do sierpnia tego roku na miejscowym oddziale wykonano 71 zabiegów rekonstrukcji piersi, w tym zaawansowane procedury mikrochirurgiczne oparte na pełnym zespoleniu naczyniowym.

Po południu bez większych zmian. Sporo chmur, od czasu do czasu deszcz i temperatura w granicach 12-14 stopni. Zachodni wiatr nadal porywisty, ale mniej dokuczliwy niż

0: Ale tu ładnie grają. Ain't No Corrida, a wcześniej Ekipa. Tak zaczynamy piątkowe granie w programie. No w końcu jest piątek. Robert Jastrzębski, dzień dobry. Można odetchnąć, rozluźnić krawat, a służbowy telefon przynajmniej na chwilę odłożyć trochę dalej, dobra? Do 18 Nordo na fali i tradycyjnie w Radiu Norda FM o tej porze otwieramy weekend. Szkoda tylko, że taka pogoda, prawda? Widać, że już za oknem w naszym regionie no przywędrowała taka typowa jesień. Ale niezależnie od tego, do 18 sprawdzimy, co tam słychać w regionie, przypilnujemy informacje drogowe, zajrzymy, czy nad Bałtykiem pada i poszukamy pomysłów na weekend. Bądźcie razem z nami, no i specjalnie dla Was najlepsze hity na bałtyckiej fali. Będzie Wiktoria Kida, Chris Cross Amsterdam i Gigi D'Agostino. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
5: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
1: Reklama.

0: Jak to się dzieje, że ta piosenka przywołuje wakacyjne wspomnienia? Chris Cross, Amsterdam, Radio Nord FM, do 18 Nordo na fali. Jeszcze raz witam, Robert Jastrzębski. Zobaczcie, jak w październiku potrafi być pięknie nad polskim morzem. W naszej radiowej pocztówce dzisiaj dębki i choć wiatr robi swoje, ten widok przypomina, dlaczego tak lubimy nasze wybrzeże. Przecież Bałtyk ma charakter, prawda? Kto choć raz wrócił z plaży z piaskiem we wszystkich kieszeniach, ten wie. No ale dzisiaj jednak z tym wiatrem trzeba uważać, więc może najlepiej podziwiajmy z bezpiecznego miejsca, czyli przez kamery w nadmorskim 24.pl. Zapraszam, pozdrawiamy dębki i wszystkich tych, którzy lubią wybrzeże również po sezonie. Wiadomo, że tęsknimy za latem, za opalenizną, ale jak na razie mamy to, co mamy. A w Nordzie na fali za chwilę pierwszy popołudniowy raport drogowy. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na fali. Norda na fali.

0: Reklama.
1: Halo, halo, tu gmina Szamut. Czy dobrze nas słychać? Uwaga, 10 października spotykamy się w Szemudzie.
2: I tym razem koła gospodyń wiejskich pokażą znowu, co potrafią.
1: Kuchnia, moda, muzyka, kabaret.
2: To tradycja, ale stać im przemrożeniem łeka i wyobraźnią wielką.
1: Powiatowy turniej KGW od godziny 10 w Centrum Samorządu.

0: Lądowym Przemudzie.
1: Pyta się u nas Udba Gwini Udba. Przejezd to koniecznie Kibicowac.
0: Sobotę 10 października czekamy w Przemudzie. Zapraszają Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wejherowie,
1: Gminy Centrum Kultury Aleksandra Pesz
0: i oczywiście wójt gminy Przemud Ryszard Kalkowski.
2: Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy Dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy Dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605-601-535 lub mailowo biuro@kryształowy-dworek.pl.
3: Reklama.
4: To jest Radio Nord FM. W piątek, 15.30, ruszamy na regionalne drogi. Dwie ważne informacje zapraszam. Uwaga, bo są kolejne zmiany w organizacji ruchu w Rumi. W związku z postępem prac przy modernizacji ronda Jana Pawła II i ulicy Dębogórskiej w poniedziałek, 12 października o godzinie 7 otwarty zostanie odcinek ulicy Dębogórskiej między rondem Marszałka Płażeńskiego a ulicą Świętopełka. Jednocześnie zamknięte zostanie skrzyżowanie ulic Dębogórskiej, Mickiewicza i Kościelnej. Z kolei nadal zamknięty pozostaje wlot z ulicy Koseniorów w Rondo oraz ulicy Żołnierzy 1. Dywizji Wojska Polskiego. Nie można też wjechać na Rondo Jana Pawła II od strony ulicy Cejnowy. Przejazd możliwy jest ciągiem Starowiejska, Żołnierzy 1. Dywizji Wojska Polskiego. Uwaga kierowcy, bo musicie też pamiętać o zakazie parkowania na całej długości ulic Derdowskiego i Mostowej oraz na wybranych odcinkach Wybickiego i Lipowej. Sama inwestycja obejmuje m.in. budowę nowego pięciowlotowego ronda, pasów do skrętu w lewo na skrzyżowaniu Dębogórskiej, Mickiewicza, Kościelnej, a także nowych chodników drogi rowerowej, oświetlenia i odwodnienia. Uwaga, bo zmiany też dotyczą również komunikacji miejskiej. Na objazdach kursują linie J, M, 83, 87 i 173. To jest raport drogowy w Radiu Norda FM i jeszcze jedna ważna informacja, bo od 15 października wraca ruch na rozbudowanym odcinku ulicy Wiczlińskiej w Gdyni. Chodzi o ponad 2-kilometrowy fragment od szkoły podstawowej nr 37 do rejonu stacji gazowej. Od godziny 4 rano z trasy ponownie będą mogli korzystać kierowcy i autobusy komunikacji miejskiej. W ramach inwestycji powstały dwa ronda, obustronne chodniki oraz droga dla rowerów na całej długości przebudowy. Zmodernizowano również pętlę autobusową Wiczlino-Niemotową, wykonano nowe oświetlenie i kanalizację deszczową. Na Wiczlińską wrócą również autobusy linii 140 i 700, a także nocna linia N20. Obsługiwane będą wszystkie przystanki, a częstotliwość kursów ma być taka sama jak przed remontem. Jednocześnie przestanie funkcjonować zastępcza linia 940. Przebudowa ulicy Wiczlińskiej ma poprawić warunki dla kierowców, pieszych, rowerzystów i pasażerów komunikacji miejskiej w jednej z najszybciej rozwijających się części Gdyni, a to wszystko już od 15 października. A jak widać za oknem, piątek przyniósł nam jesień w mało przyjemnym wydaniu. Deszcz, sporo chmur i tylko 12 stopni w Słupsku, w Luzinie, 13 w Wejherowie i 14 w Gdyni. Najbardziej jednak dokucza nam wiatr. Uważajcie na drogach i w pobliżu drzew. Po południu wiatr będzie stopniowo słabł. Wieczór i noc zapowiada się deszczowo z temperaturą od 8 do 11 stopni, a sobota trochę łaskawsza. 16 stopni w Wejherowie, 17 w Gdyni i w Słupsku. Pojawią się też przejaśnienia, chociaż przelotny deszcz i porywisty wiatr raczej z nami zostaną.

0: Tu Radio Norda i Oskar Cymsa za nami. Przy okazji pozdrawiamy studentów, bo przecież nowy rok akademicki ruszył, skończyły się 3-miesięczne wakacje. Choć ci, którzy przez lato pracowali, pewnie właśnie pytają: panie, jakie wakacje? A uwaga, bo Uniwersytet Pomorski w Słupsku ma dla swoich studentów nowe miejsce do nauki. Uczelnia otworzyła stację badawczo-dydaktyczną w Grzmiącej w Zachodniopomorskim. Są laboratoria i grunty rolne do doświadczeń m.in. dla przyszłych biotechnologów. Będą tam badać gleby, wodę i szukać rozwiązań przyjaznych środowisku. Co ciekawe, ośrodek powstał na terenie dawnego PGR-u, czyli nauka dosłownie wychodzi w pole i tym razem jest to bardzo dobry kierunek, prawda? Jeszcze raz serdecznie pozdrawiamy studentów, bawcie się dobrze, bo mamy weekend, a za chwilę u nas fala ciekawostek.
1: Norda na fali. Norda na fali.

0: Reklama.
1: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych. A do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2. Vox Rumia. www.vox.pl.
0: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Jennifer Lopez ciężko przeżywa wyjazd dzieci na studia. 57-letnia gwiazda przyznała, że płacze, oglądając ich zdjęcia z dzieciństwa. W nowym nagraniu opowiedziała o tęsknocie i trudnościach z przyzwyczajeniem się do życia bez dzieci w domu. Jennifer Lopez podzieliła się osobistym wyznaniem w nagraniu opublikowanym na Instagramie swojej marki kosmetycznej. 57-letnia piosenkarka i aktorka opowiedziała o emocjach, które towarzyszą jej po wyjeździe 18-letnich bliźniąt Maxa i Oscara, wcześniej znanego jako M, na studia. Przyznała, że trudno jest jej przyzwyczaić się do życia bez dzieci w domu. Przed wyjazdem Lopez starała się spędzać z nimi jak najwięcej czasu. Latem cała trójka wybrała się do Włoch, a artystka opublikowała w mediach społecznościowych serię zdjęć z tej podróży. Wcześniej uczestniczyła także w uroczystościach ukończenia przez bliźnięta szkoły średniej. Teraz Jennifer Lopez mierzy się z tak zwanym syndromem pustego gniazda, czyli okresem, w którym dorosłe dzieci opuszczają rodzinny dom. Podczas porannej pielęgnacji opowiadała o codziennych nawykach, które pomagają jej odnaleźć się w nowej sytuacji. Gwiazda wyjaśniła, że treningi, pielęgnacja skóry i dbanie o własne potrzeby pomagają jej odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Jej zdaniem regularne zdjęcia mogą wypełnić przestrzeń, która pojawia się po wyprowadzce dzieci. Lopez podkreślała też, że dzieci włożyły wiele wysiłku w naukę, mierząc się przy tym z dodatkowymi wyzwaniami. Jak wyjaśniła, oboje mają ADHD, dlatego musieli wypracować własne sposoby uczenia się. Everything fine, I still

0: Weekendowe hity w Radiu Norda FM tuż przed godziną 16. A co w najbliższym serwisie regionalnym Radia Norda? Na pewno zajrzymy do Lęborka, gdzie biblioteka zaprasza tym razem również do oglądania. Będziemy w klubie Biblioteki Miejskiej, bo tam prezentowane są prace Alicji Serkowskiej z Kartuz, która od ponad 30 lat tworzy kaszubskie ludowe obrazy na szkle. Sporo na ten temat też mówiliśmy w magazynach kulturalnych Radia Norda. Ja tylko dodam, że wernisaż połączono z rozstrzygnięciem konkursu poświęconego tej sztuce. Byliśmy tam z mikrofonem, mamy materiały i usłyszymy artystkę i dyrektor biblioteki, a przypomnijmy, że samą wystawę można oglądać do 29 października. Czyli jesień za oknem wydaje się zbyt szara, a w Lęborku wiadomo, gdzie szukać kolorów. Szczegóły po 16, zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Reklama.
1: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie. Blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 m2 komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer. Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794 03 03 03.
0: Reklama.
2: Szef MSWiA uspokaja rodziców i uczniów. Nie było żadnego challenge'u. NFZ sprawdza raporty z podsumowaniem czasu pracy lekarzy. Iga Świątek odpadła z turnieju. Hubert Hurkacz przechodzi dalej po wygranej z legendą tenisa. Agnieszka Trojanowska, BIS. Nie ma potwierdzenia, że dwa ataki w szkołach z ostatnich dwóch dni były ze sobą powiązane. Taką informację przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński, odnosząc się do aktów agresji w szkołach w Ostrołęce i Podwyżkowem, a także do udaremnionego ataku w sierpcu. Dziś w całym kraju skontrolowano 15 tysięcy placówek. W akcję zaangażowanych było 24 tysiące policjantów. Zatrzymano 19 osób. Szef MSWiA Marcin Kierwiński zapewnił, że nie potwierdziły się zapowiedzi przekazywane od wczoraj w internecie.
3: Na dzień dzisiejszy, po przeanalizowaniu wszelkich nośników elektronicznych, które zostały zabezpieczone w ramach tej akcji, nie potwierdzają się żadne informacje na temat wyzwania, challenge'u, czy jakkolwiek nazywane jest to w sieci.
2: Służby podjęły dziś także działania na szeroką skalę po atakach nożowników w szkołach w Ostrołęce i koło Wyszkowa, gdzie wskutek obrażeń zginęła woźna placówki. Jak dodał szef MSWiA, policja będzie kontynuowała działania do końca wyjaśnienia wszystkich wątpliwości w tej sprawie. Szpitale pod lupą Narodowego Funduszu Zdrowia. Kontrolerzy sprawdzają, jak placówki medyczne wywiązują się z obowiązku szczegółowego raportowania czasu pracy lekarzy. Pierwsze weryfikacje w systemie będą w listopadzie za czas pracy w październiku, wyjaśnia dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy Agnieszka Rogalska.
4: W tej chwili intensywnie nad tym pracujemy, żeby dopracować te nasze systemy. No, trudnością jest to, że mimo już tego rozporządzenia, które narzuciło ten obowiązek, na razie dalej nie znamy jeszcze formatu raportowania tych danych, więc troszeczkę na razie na ślepo się do tego przygotowujemy.
2: Systemy komputerowe NFZ i AOT, MIT będą automatycznie porównywały grafiki ze wszystkich szpitali i mają alarmować, jeśli wykażą, że lekarz ma wpisany dyżur w dwóch placówkach w tym samym czasie. Delegacja Ukrainy przybyła właśnie do Miami na rozmowy z USA o propozycji pokojowej. Na Florydzie są też przedstawiciele innych krajów europejskich. Negocjacje mają trwać dwa dni. Z przedstawicielami Ukrainy mają spotkać się specjalni wysłannicy Białego Domu Steve Witkoff i Jared Kushner. Tematem rozmów ma być nowa wspólna propozycja, która obejmuje wszystkie aspekty konfliktu i ma na celu zakończenie wojny Rosji z Ukrainą, przekazała ukraińska redakcja Głosu Ameryki, powołując się na wysokiego rangu przedstawiciela administracji Donalda Trumpa. Iga Świątek przegrała z belgijską tenisistką Elise Mertens 6-7, 3-6 w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Pekinie. Swój sukces świętuje natomiast Hubert Hurkacz, który jako pierwszy Polak w historii wygrał mecz z Nowakiem Dżokowiczem. Polak w wywiadzie na korcie transmitowanym przez Polsat Sport Premium nie krył zadowolenia.
5: Na pewno niesamowity rezultat dla mnie. Bardzo się cieszę ze zwycięstwa nad Nowakiem, mojego pierwszego. W sumie gramy już przeciwko sobie od 7 lat i nie miałem szczęścia dotychczas, więc też Nowak to jest niesamowity zawodnik, tyle co wygrał w swojej karierze. Nikt inny tego nie osiągnął, więc pokonanie jego jest to coś wyjątkowego, więc tym bardziej się cieszę z tego.
2: Polak spotkał się z Serbem w drugiej rundzie turnieju w Szanghaju.
6: Jakub Szumilas. Zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. W Redzie ruszają przygotowania do wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej. Głosowanie odbędzie się w dniach od 19 do 21 października. Kandydować mogą uczniowie redzkich szkół podstawowych, powiatowego zespołu szkół w Redzie, a także mieszkańcy Redy uczący się w szkołach nadpodstawowych poza miastem. Kandydaci muszą mieć od 13 do 20 roku życia. Osoby uczące się poza Redą mogą zgłaszać swoją kandydaturę do 14 października do godziny 15. Zgłoszenia można składać w Urzędzie Miasta albo przesłać drogą mailową. W ich przypadku potrzebna jest także lista poparcia co najmniej 20 osób. Dla uczniów szkół ponadpodstawowych spoza Redy

0: przewidziano 6 miejsc w 24-osobowej Młodzieżowej Radzie. Głosowanie w tej grupie odbędzie się wyłącznie elektronicznie. Miejska Komisja Wyborcza ma zweryfikować przebieg głosowania i do 23 października opublikować protokół z wynikami. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie rozpoczyna rekrutację do klubu Senior Plus. Nabór skierowany jest do mieszkańców Redy, którzy ukończyli 60 lat i są nieaktywni zawodowo. Rekrutacja potrwa od 26 października do 9 listopada. Pierwsze zajęcia planowane są na styczeń. Klub ma być miejscem spotkań, integracji i aktywnego spędzenia czasu. Uczestnicy będą mogli brać udział w różnego rodzaju zajęciach, rozwijać zainteresowania i poznawać nowych ludzi. Osoby zainteresowane powinny złożyć deklarację uczestnictwa w siedzibie MOPS-u w Redzie. Dokumenty dostępne są również w klubie Senior Plus oraz na stronie internetowej ośrodka. Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji można również uzyskać telefonicznie. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lęborku odbył się wernisaż prac Alicji Serkowskiej oraz wystawa połączona z rozstrzygnięciem konkursu Kaszubskie Ludowe Malarstwo na Szkle.
1: Prac było sporo, bo 48 i bardzo się z tego cieszymy. Było to pierwsze takie przedsięwzięcie biblioteki, w którym staramy się łączyć i literaturę, i sztukę malarską. Jeden temat, taki zasadniczy, to były obrazy, które miały być malowane zgodnie z kanonem kaszubskiego malarstwa na szkle, czyli przedstawienie osoby świętej lub Matki Boskiej w centrum otoczony ornamentem, albo tematyka dowolna, ale inspirowana kulturą kaszubską.
0: Mówiła Zofia Biskupska-Lisiecka, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku. Jednym z głównych punktów wydarzenia była wystawa Alicji Serkowskiej, artystki z Kartuz, która od ponad 3 dekad zajmuje się kaszubskim ludowym malarstwem na szkle.
2: Około 20 prac możemy tutaj oglądać. Jedną z największych jest Różaniec. To są tajemnice chwalebne Różańca, które namalowałam w 2000 roku. Bardzo lubię tą pracę i jest to tak bardzo ekspozycyjne, bo jeden obraz daje tak jakby mały ogląd prac, a jeżeli jest w jednej pracy zawarte 5 obrazów, to wtedy można już tak troszeczkę więcej się z tym malarstwem opatrzyć. Oczywiście kaszubskie ludowe malarstwo na szkle polega na tym, że jest to malarstwo sakralne. Na nim przedstawiamy głównie postać świętą, ewentualnie patrona.
0: Mówiła Alicja Serkowska, artystka z Kartuz. Wystawę można oglądać w klubie Biblioteki Miejskiej w Lęborku do 29 października w godzinach pracy placówki. Policjanci przypominają o zabezpieczeniu ogródków działkowych przed zimą. Koniec sezonu letniego to czas, w którym niepilnowane altany częściej stają się celem złodziei. Funkcjonariusze apelują do właścicieli działek o zabranie na okres jesienno-zimowy wartościowego sprzętu, takiego jak kosiarki, narzędzia elektryczne czy sprzęt RDV. Praktyka pokazuje, że szkody wyrządzone przez włamywaczy podczas forsowania drzwi lub okien często przewyższają wartość skradzionych przedmiotów. Dlatego mundurowi zalecają montaż solidnych zamków oraz regularne kontrolowanie stanu posesji, na przykład podczas spacerów. Równie istotna jest czujność i sąsiedzka współpraca. Wymiana numerów telefonów oraz zwracanie uwagi na obce osoby w rejonie ogródków działkowych znacząco podnosi bezpieczeństwo. Wszelkie podejrzane sytuacje należy niezwłocznie zgłaszać pod numerem alarmowym 112 lub bezpośrednio swojemu dzielnicowemu. Końcówka popołudnia nadal pod znakiem przelotnych opadów. Temperatura powoli zacznie spadać, a wiatr będzie coraz spokojniejszy. Nad morzem nadal może być bardziej odczuwalny. Słuchajcie radia Norda FM.

0: A w Radiu Norda muzyka na weekend. DJ Refresh za nami, wcześniej Kungs i Galaxy. Tak, gramy do 18 przynajmniej w programie
1: Norda na fali.
0: I tu Robert Jastrzębski, witam ponownie. No mamy piątek, ale to nie jest zwykły piątek, bo przecież mamy weekend. Jeśli kogoś nie było godzinę wcześniej, jak otwieraliśmy weekend brawami, no to niech będzie, że zróbmy to jeszcze raz, ponownie. Otwieramy weekend w Radiu Norda. Kartka z kalendarza podpowiada, że dzisiaj swoje święto mają jajka, poczta, znaczki i pisanie listów. Z kwiatami lecimy dzisiaj do Arnolda, Dionizego i Sary. I przy okazji wspominamy też pana Andrzeja Wajdę, który właśnie tego dnia w 2016 roku odszedł, jednego z najważniejszych polskich reżyserów. A jak u was zaczyna się ten weekend, piszcie na radiowym czacie. Gdzie dzisiaj słuchacie Radia Norda FM? Słupsk, Glembor, odezwijcie się tam, Gdynia, Kosakowo, Reda Rumia, Wejherowo.

0: Podajcie znać. Dzisiaj zapowiada się bardzo fajny wieczór, a w tej godzinie na pewno kolejna lekcja Karzewskiego. Będziemy po raz ostatni na regionalnych drogach. No i odpalimy zagadkę dnia na Facebooku. Będę czekał. Zapraszam.
1: Norda na fali. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1. Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
1: Reklama.

0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Słówka.
2: Idą w główka.
3: Lekcja setna. Papłołek.
2: Papłołek.
3: Guzik u spodni.
2: Guzik u spodni.
3: Zapnij papłołek knepikły, błece zmiażnie myły Michał.
2: Dobrze, gdy niezawodny guzik u spodni.
3: Zapnij papłołek knepikły, błece zmiażnie myły Michał.
2: Papłołek.
3: Guzik u spodni.
2: Papłołek.
4: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk

0: Tomasz Fopkę.
1: Słówka.
2: Idą w główkę.
3: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
4: Norda na fali. Norda na...

0: woman. I to jest muzyka na weekend. To jest muzyka dla kierowców. No właśnie, halo kierowcy, tu Radio Norda. Weekend za pasem, a wielu z was pewnie rusza w stronę Trójmiasta, albo nad morze, albo do rodziny, prawda? Słuchajcie kierowcy, zanim odpalicie silnik, rzut oka na światła, wycieraczki i ciśnienia w oponach. Jesienią mokra droga potrafi zaskoczyć szybciej niż korek na wjeździe do Gdyni. Zwróćcie na to uwagę, okej? A co dokładnie wydarzy się na drogach w Rumi, Kobylnicy i okolicach? Już za chwilę dla was to sprawdzimy. Najważniejsze remonty, zamknięcia i objazdy, czyli ostatni raport drogowy, już za chwilę. To wszystko, żeby weekend zaczął się od dobrego planu, a nie od pytania, dlaczego wszyscy tutaj stoją. Słuchajcie, i są do wygrania dzisiaj bilety do kina, a to wszystko w zagadce dnia, którą niebawem opublikujemy na profilu facebookowym Radia Norda FM. Zapraszam.
1: Norda na fali.

0: Reklama.
1: Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe

0: chwilę w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605-601-535 lub mailowo biuro@krystalowy-dworek.pl.
1: Reklama.
2: Słuchamy Radia Nord FM w piątek, 9 dzień października, już 16:30. Zapraszam na ostatni popołudniowy raport drogowy. Mamy dwie ważne informacje, kierowcy. Posłuchajcie. Droga Wrząca-Ścięgnica w gminie Kobylnica przejdzie kompleksową modernizację. Trasa, która obecnie jest w bardzo złym stanie, ma zostać przebudowana i dostosowana do potrzeb mieszkańców oraz kierowców. W ramach inwestycji powstaną dwa pasy ruchu o szerokości po 2,5 metra. Poprawiona zostanie także geometria drogi, wykonane zostaną odwodnienia oraz nowe oznakowanie pionowe i poziome. Na około 240-metrowym odcinku pojawi się również stalowe ogrodzenie ochronne. Całość ma poprawić bezpieczeństwo i komfort przejazdu. To jest raport drogowy w Radiu Norda FM i uwaga, przenosimy się do Rumi, bo tutaj będą kolejne zmiany w organizacji ruchu. A to wszystko w związku z postępem prac przy modernizacji ronda Jana Pawła II i ulicy Dębogórskiej. Poniedziałek 12 października o godzinie 7 rano otwarty zostanie odcinek Dębogórskiej między Rodem Marszałka Płażyńskiego a ulicą Świętopełka. Jednocześnie informujemy, że zamknięte zostanie skrzyżowanie ulic Dębogórskiej, Mickiewicza i Kościelnej. Natomiast nadal zamknięty pozostaje wlot z ulicy Kosynierów w Rondo oraz ulicę Żołnierzy 1 Dywizji Wojska Polskiego. Nie można też wjechać na Rondo Jana Pawła II od strony ulicy Cejnowy. Przejazd możliwy jest ciągiem Starowiejska Żołnierzy 1 Dywizji Wojska Polskiego. Kierowcy, musicie też pamiętać o zakazie parkowania na całej długości ulic Derdowskiego i Mostowej oraz na wybranych odcinkach Wybickiego i Lipowej. Sama inwestycja obejmuje m.in. budowę nowego 5-wlotowego ronda, pasów od skrętu w lewo na skrzyżowaniu Dębogórskiej, Mickiewicza i Kościelnej, a także nowych chodników, drogi rowerowej, oświetlenia i odwodnienia. Zmiany dotyczą również komunikacji miejskiej, bo na objazdach kursują linie J, M, 83, 87 i 173. Jeszcze na koniec szybka informacja z Gdyni, bo od 15 października wróci tam ruch na rozbudowanym odcinku ulicy Wiczlińskiej. Chodzi o ponad 2-kilometrowy fragment od szkoły podstawowej nr 37 do rejonu stacji gazowej. Już od godziny 4 rano z trasy ponownie będą mogli korzystać kierowcy i autobusy komunikacji miejskiej. Przebudowa ulicy Wiczlińskiej ma poprawić warunki dla kierowców, pieszych, rowerzystów i pasażerów komunikacji miejskiej w jednej z najszybciej rozwijających się części Gdyni. A weekend niestety zaczynamy z kurtką pod ręką, bo wieczorem w naszym regionie nadal sporo chmur i przelotny deszcz, ale po wietrznym dniu zachodni wiatr będzie stopniowo słab. Nad morzem jeszcze zachowajcie ostrożność. Zimno, wieczorem i w nocy 8 stopni w Luzinie, 9 stopni w Wejherowie i w Słupsku, a w Helu 11. I nadal może przelotnie popadać. A sobota przyniesie trochę więcej ciepła, bo 15 stopni w Dębkach i 16 w Wejherowie. Najcieplej w Gdyni i w Słupsku, tam 17 stopni pokażą termometry. Będą też przejaśnienia, ale też przelotne opady i porywiste. Wiatr z południowego zachodu.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: A u nas dzisiaj muzyka na weekend, a cała playlista jak zwykle na stronie norda.fm w zakładce Co było grane. No to zaczynamy piątkową zagadkę dnia. Do 18:00 Nordo na fali Robert Jastrzębski. Mam już dla was nowy trzycyfrowy kod. To wszystko czeka na Facebooku Radio Nordo FM. Od razu zdradzę, że żadna cyfra w kodzie nie jest dzisiaj zerem. Tak zaczynamy, tak podpowiadam. A do wygrania dzisiaj dwa bilety do kina Helios w Gdyni, zatem zaglądajcie na Facebooka Radio Nordo FM i przede wszystkim słuchajcie tego programu, bo wskazówki będę podawał tu na antenie, no i w finale przed 18:00 zdradzimy, jaki jest prawidłowy kod, no i być może znajdzie się też zwycięzca. Tego wam dzisiaj życzę, a za chwilę u nas magazyn kulturalny. Zapraszam.
0: Audycja zawierała lokowanie produktu.

0: Horda na fali. Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
4: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia. Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych, a do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2, Vox Rumia, www.vox.pl.
0: Reklama.

0: should have walked away. Okno na kulturę.
1: Na magazyn kulturalny w Radiu Nord FM zaprasza Robert Jastrzębski. Pionki w ruch, kostki na stół i można zaczynać. Już jutro, w sobotę 10 października, Słupska Biblioteka zaprasza do wspólnego świętowania Światowego Dnia Gier Planszowych. Spotkanie odbędzie się od godziny 10 do 13 w miejscu animacji Kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Marii Dąbrowskiej przy ulicy Grodzkiej 3 w Słupsku. Na plakacie wydarzenia widnieje hasło Tu wygrywa wspólny czas. I trudno o lepsze podsumowanie pomysłu na takie sobotnie przedpołudnie. Bo przy planszy liczą się nie tylko punkty. Jest jeszcze rozmowa, wspólny śmiech, napięcie przed kolejnym ruchem i satysfakcja, kiedy wreszcie uda się zrealizować sprytny plan. Czasem o wyniku decyduje przemyślana strategia, innym razem odrobina szczęścia. Nawet przegrana potrafi skończyć się pytaniem, gramy jeszcze raz? Właśnie te emocje sprawiają, że do stołu chce się wracać. Październikowe spotkanie to dobry pretekst, żeby przypomnieć sobie, jak różnorodny jest świat planszówek. Nie kończy się przecież na grach pamiętanych z dzieciństwa. Są w nim opowieści przygodowe, zagadki słowne, skojarzenia i rozbudowane strategie. Są też gry kooperacyjne, w których uczestnicy wspólnie mierzą się z zadaniem, zamiast walczyć przeciwko sobie. To przykłady możliwości, jakie daje ta forma rozrywki. Konkretnych tytułów na sobotnie wydarzenie biblioteka nie wymienia. Przy wspólnej rozgrywce można ćwiczyć planowanie, cierpliwość i uważne słuchanie innych. Trzeba poznać zasady, poczekać na swoją kolej, a niekiedy zmienić pomysł, bo ktoś właśnie pokrzyżował nam szyki. Jest również miejsce na wyobraźnię i rozmowę o tym, dlaczego wybraliśmy taki, a nie inny ruch. Wszystko to odbywa się naturalnie, podczas zabawy, bez szkolnych ocen i sprawdzianów. Biblioteka bardzo dobrze pasuje do takich spotkań. Zarówno książka, jak i gra potrafią zaprosić do innego świata, postawić przed zagadką i zachęcić do poszukiwania rozwiązania. Przy planszy możemy jednak od razu dzielić się z emocjami z osobami siedzącymi obok. Warto potraktować to zaproszenie jako okazję do wspólnego wyjścia i spędzenia części weekendu przy jednym stole. Jeśli to brzmi jak dobry początek spędzonego weekendu, przypominamy, gry planszowe w bibliotece już 10 października od 10 do 13 w miejscu animacji kultury przy ulicy Grodzkiej 3 w Słupsku. Będą to 3 godziny na spotkanie z planszówkami i ich miłośnikami. Nie liczy się wygrana, tylko dobrze spędzony wspólny czas.

Słuchamy Radio Nordo FM w piątek. Sibul za nami. Z pozdrowieniami dla naszego stałego słuchacza, pana Krzysztofa ze Słupska. Na pozdrowienia możecie liczyć również po godzinie 18, bo przecież dzisiaj kolejne wydanie Norda Szyrym. Zapraszamy. A co u nas na Facebooku, co w zagadce dnia? Są już pierwsze propozycje. Jak zwykle szukamy 3-cyfrowego kodu, za to są nagrody. Dzisiaj czekają 2 bilety do kina. Jest z nami pani Adriana, podaje 910, a pani Jolanta proponuje 510. Bo przypomnę, że wszystkie cyfry kodu są dzisiaj różne od zera. To wskazówka numer 1 i od razu podaję drugą wskazówkę, że dwie ostatnie cyfry kodu są identyczne. Dwie ostatnie cyfry kodu są identyczne. No to już macie łatwiej, prawda? Są

0: Pomysły piszemy w komentarzach. Tylko nie edytujcie i nie kasujcie komentarzy, bo będą czerwone kartki. Ostatnia wskazówka po godzinie 17. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na...

0: bałtyckiej fali.
1: Reklama. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października www.kpsw.pl.
2: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie, blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 m2 komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer, Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794 03 03.

0: 0303.
1: Reklama.
2: 3 miesiące w schronisku dla nieletnich spędzi młody zabójca z Podwyżkowa. Zamknięte szkoły i zmiany procedur służby podsumowują trudny dzień. Dwie niespodzianki na kortach w Chinach. Iga Świątek odpadła. Hubert Hurkacz wygrał i to z kim? Agnieszka Trojanowska, BIS. Do schroniska dla nieletnich trafi 15-letni nożownik z Podwyżkowa, który wczoraj w szkole zabił woźną. Sąd skierował go do placówki na 3 miesiące na czas postępowania. Z kolei 19-letni uczeń, który w środę ranił 9 osób w Ostrołęce, ma jeszcze dziś usłyszeć zarzuty. A służby nie mają żadnych dowodów na to, że te dwa ataki były ze sobą powiązane, co przekazał dziś szef MSWiA Marcin Kierwiński, dodając, że akcja policji będzie kontynuowana do pełnego uspokojenia sytuacji. A mimo to w całej Polsce zamknięto dziś 59 szkół, poinformowała szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej. Barbara Nowacka zapowiedziała jednocześnie więcej treningów w szkołach dotyczących różnych sytuacji kryzysowych. Zamknięte szkoły dotyczyły głównie Mazowsza. Tu zajęcia odwołano w blisko 50 placówkach. To konsekwencje ostatnich dwóch ataków nastoletnich nożowników oraz groźb, jakie pojawiły się w internecie. Z dyrektorami wszystkich mazowieckich szkół spotkała się dziś zdalnie kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska i przekazała nowe rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa.
3: Prosiłam również dyrektorów szkół o weryfikację kanałów łączności alarmowej, sposobów komunikowania się z odpowiednimi służbami i instytucjami.
2: Każda szkoła ma powtórzyć wszystkie procedury na wypadek ewentualnego wtargnięcia napastnika, a numery telefonów alarmowych powinny być umieszczone w każdej z sal. Sejm przyjął przepisy zaostrzające sprzedaż alkoholu i jego reklamę. Teraz przepisami zajmie się Senat, a jak wynika z badań, Polacy niezależnie od preferencji politycznych chcą zmian w zakresie sprzedaży i marketingu produktów alkoholowych, mówi Wojciech Szumiło z Fundacji Grow Space przeprowadzającej sondaż.
4: Wyborcy Koalicji Obywatelskiej to jest ponad 88%, wyborcy Prawa i Sprawiedliwości 85%, Polska 2050 to jest prawie 80%, tak, ale możemy nawet zaskakujące jest, że wyborcy Konfederacji, Korony Polskiej to jest pomiędzy 50 a 60%, którzy chcą przyjęcia tej ustawy, a zaskoczeniem jest dla nas PSL, gdzie to jest 100% wyborców.
2: Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą ogólnopolski zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach od 22 do 6 rano, z wyjątkiem m.in. restauracji, barów i lotnisk. Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Wcześniej o losie przepisów zdecyduje jeszcze prezydent. Hubert Hurkacz wygrał niespodziewanie. O zaskakującej przegranej mówić może z kolei Iga Świątek. W Azji polscy tenisiści rozegrali dwa bardzo zacięte mecze i obydwa skończyły się niespodziankami, o czym Przemysław Pozowski.
5: Hubert Hurkacz po raz pierwszy w karierze pokonał Nowaka Dżokowicza. To stało się w drugiej rundzie turnieju tenisowego w Szanghaju, a czekał na to, co swoje. Zresztą posłuchajmy, co powiedział w wywiadzie na korcie transmitowanym przez Polsat Sport Premium.
6: Pokonanie jego jest to coś wyjątkowego, więc tym bardziej się cieszę z tego.
5: Tyle Hubert Hurkacz. No a w środę Hubiego nie poszła niestety Iga Świątek, która odpadła w ćwierćfinale turnieju w Pekinie. Przegrała z Belgijką Elise Mertens 6-7, 3-6.
2: Wracając do zwycięstwa Huberta Hurkacza, został on pierwszym polskim tenisistą, który pokonał w meczu Serba Nowaka Dżokowicza.
7: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w radiu Norda FM. Ponad 1,6 promila alkoholu, 4-letnie dziecko w samochodzie i kolizja z bankomatem. Gdańscy policjanci zatrzymali 44-letniego mieszkańca Niemiec po reakcji świadków. Do zdarzenia doszło we wtorek około 13.45 na jednej ze stacji paliw w Śródmieściu Gdańska. Świadkowie zauważyli kierowcę, który mógł być pod wpływem alkoholu i próbowali uniemożliwić mu dalszą jazdę. Mężczyzna jednak ruszał samochodem, uderzył w bankomat i odjechał. Policjanci szybko odnaleźli wskazane auto na jednej z pobliskich ulic. Badanie wykazało u kierowcy ponad 1,6 promila alkoholu. W samochodzie znajdował się jego 4-letni syn. Dziecko zostało przebadane przez ratowników i przekazane pod opiekę matki. 44-latek został zatrzymany i przewieziony do komisariatu. Policjanci przeprowadzili także badanie retrospekcyjne, które ma pomóc ustalić poziom alkoholu w czasie jazdy. Mężczyzna odpowie m.in. za spowodowanie kolizji. W stanie nietrzeźwości grozi mu do 3 lat więzienia. Osobno sprawą opieki nad dzieckiem zajmie się sąd rodzinny. Kilka metrów torfu i nawet 4000 lat historii pod powierzchnią. W nadleśnictwie Choczewo przeprowadzono odwierty, które pozwoliły sprawdzić budowę geologiczną jednego z tamtejszych torfowisk. Za pomocą specjalnego świdra pobierano kolejne warstwy osadu. Jak informują leśnicy, torf zalegał miejscami do głębokości około 4 metrów. Przy założeniu, że narasta średnio około milimetra rocznie, najstarsze warstwy mogą mieć nawet 4000 lat. Na głębokości około 3 metrów.

0: metrów znaleziono też prawdopodobnie liść żurawiny. Takie znaleziska pozwalają odtworzyć, jakie rośliny występowały na tym terenie setki czy nawet tysiące lat temu. Badania mają też znaczenie praktyczne. Torfowiska zatrzymują wodę i magazynują węgiel. Dlatego są ważnym elementem środowiska. Planowana inwestycja na tym terenie ma być związana z małą retencją i zwiększeniem możliwości zatrzymania wody. W pracach uczestniczyli także naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zajmujący się funkcjonowaniem mokradeł i gospodarką wodną. Podsumowanie sezonu letniego oraz przygotowania do nadchodzącej zimy były głównym tematem wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Lęborku. Obradom przewodniczył starosta lęborski Tomasz Litwin. Przedstawiono m.in. dane dotyczące bezpieczeństwa na kąpieliskach, sytuacji związanej z afrykańskim pomorem świń oraz planów utrzymania dróg w okresie zimowym. W sezonie letnim 2026 roku na terenie powiatu funkcjonowało 5 strzeżonych kąpielisk w Łebie oraz jedno nad Jeziorem Lubowickim. Służby odnotowały 66 przypadków zaginięcia dzieci, ale wszystkie zostały odnalezione. Na oficjalnych plażach nie doszło do żadnego utonięcia. Tragiczne zdarzenie miało natomiast miejsce poza wyznaczonymi kąpieliskami w Siemirowicach, gdzie zginęły dwie osoby. Sanepid regularnie badał jakość wody oraz kontrolował warunki wypoczynku na koloniach i obozach. Podczas spotkania omówiono również sytuację związaną z afrykańskim pomorem świń. Od połowy września na mocy decyzji Komisji Europejskiej część gmin Widzko i Nowa Wieś Lęborska przypisano status obszaru objętego czerwoną strefą. Ważną częścią obrad były przygotowania do sezonu zimowego. Uczestnicy spotkania zajęli się m.in. utrzymaniem dróg oraz zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom w czasie zimowych warunków pogodowych. Wspólne posiedzenie pozwoliło podsumować działania prowadzone w minionych miesiącach i omówić zagadnienia wymagające koordynacji między służbami oraz samorządami. Udostępniony materiał nie zawiera szczegółowych ustaleń dotyczących zimowego utrzymania dróg ani pozostałych omawianych zagadnień. Automatyzacja, bezpieczeństwo pracy, odporność łańcuchów dostaw i technologie podwójnego zastosowania to główne tematy drugich pomorskich dni logistyki, które odbędą się 5 i 6 listopada w Słupsku i Ustce. Wydarzenie organizują Uniwersytet Pomorski oraz Słupska Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Pierwszego dnia uczestnicy spotkają się w auli Uniwersytetu Pomorskiego przy ulicy Kozietulskiego w Słupsku. Tegoroczne hasło konferencji brzmi: zarządzanie procesami logistycznymi wobec współczesnych wyzwań. Eksperci będą rozmawiać m.in. o automatyzacji, robotyzacji, nowych technologiach oraz tym, jak zwiększyć odporność łańcuchów dostaw na kryzysy i zakłócenia. Równolegle odbędzie się Forum Bezpieczeństwa i Zdrowia Pracujących. Jego uczestnicy skupią się na ograniczeniu ryzyka zawodowego w magazynach i transporcie oraz na rozwiązaniach, które mają zmniejszyć liczbę wypadków w branży logistycznej. Pomorskim Dniom Logistyki towarzyszyć będzie także finał konkursu Słupski Kompas Logistyki. Nagrody zostaną przyznane przedstawicielom biznesu, edukacji i samorządu, którzy wspierają rozwój branży transportowo-logistycznej w regionie. Zgłoszenia do udziału w konferencji przyjmowane są do 15 października, natomiast kandydatury do konkursu można przesłać do 22 października. Wieczorem w regionie sporo chmur i miejscami jeszcze deszcz. Temperatura zacznie schodzić w okolice 10-12 stopni. Wiatr zdecydowanie słabszy niż wcześniej, choć nad morzem nadal okresami dość mocny.
1: Norda FM.

0: I to jest Sean Paul na kilkanaście minut po godzinie 17 w programie Nordo na fali, Robert Jastrzębski. Zbyt dużo czasu nam dzień pozostało, zatem zadaję od razu proste pytanie. Co zrobicie z tym jesiennym weekendem? Może spacer nad morze, może kino, dobra kolacja albo spotkanie z znajomymi? Dajcie znać na radiowym czacie. Później po godzinie 18 stery przejmie Gracjan Fopkę i to będzie kolejne wydanie Norda Showroom, zatem zostańcie z Radiem Norda, zapowiada się bardzo fajny wieczór. A za chwilę na kilka minut mikrofon przejmie tutaj Romek. Będzie po kaszubsku, jak zwykle będzie wesoło. Później sportowo, będziemy też w kinie, a przed 18 finał w Zagadce Dnia. No to lecimy, zapraszam.
1: Norda na fali. Świat? Świat według Romka.
2: Witaj taś waro serdeczną, moi dobryzyń, a nie jedni, ci co mnie podzierają w nece, wiedzą, że co pyro dniów dywają taci zdani zadani do wemewiani, co menile język rozrechac, ale tyś młysk do myśleni zmusiec. Zisy je wama cileny synych zdaniów, zadaniów, przecietum, a was spróbuj ta je raza ze mną powtórzec, a odpowiedzec na pytania. Mdam gydel płemale, a odpowiedzcem dum na kińcu dzysi si gydci. Tak tej. Frync fuermela fuitreje frecci frytka ma z futraków. Skąd frync me frytci dle fretków? Białka, białce biadoli, że im bania bueli. Co białce bueli? Witków witk, widzył na widowie witk. Co widzę witk? Izbiczci z izbice, idzę z idzą, idzą w izba. Z kim idzę izbiczci? Cynywka, z cynywy, ciasa, ciarzeła, ciarzedła. Dze mieszkała cynywka? Dzewi dzek z dziżużna, dzewim dzekum z zemion, dzekuje. Co robi dzek? Letnik z letniczką libium latować w Libiatowie. Dze latos lat.

0: towale letnice. Welimpios welewe na Welimpie, welifci zjed. Skąd je Welimpio? Na płytkę wiznie, płytka, płytę, płyt, purtum. Dze płytę, płytka. Kresztof krynczci, krynczy kachlińskum w kachlu. Co krynczy krynczci? Brytka bronisza breskę, z brydzewa brekuje brytmana. Kłegłe brekuje bronisza? Wice weje weda, wejcech weje weda, wpyt we wesok weda. W jaką weda wpyt weje weda? Prosti, co? No to tere, wetpływie se raza z dolmacienka na płelską gytka. Frędzmy fryćci z fut traków. Franek ma frytki z fut traków. Białce bueli bania. Żonie boli głowa. Witk widzeł witk. Witek widział światełko. Izbicki idzie z idzum. Izbicki idzie z czarownicą. Cynewka mieszkała w Cynywie. Cynowa mieszkała w Chłapowie, dawniejszej Cynowie. Dzek dzekuje. Dzik dziękuje. Dze latos letnice latowale? Gdzie w tym roku wypoczywali w Czaszowicze? Tego nie wiemy, ale podejrzewać możemy, że w Lubiatowie. Olimpio jest z Welewe. Olimpia jest z Oliwy. Płytka płytę na płytkłe wiznie. Diabełek puszcza wiatry tam, gdzie diabeł mówi dobranoc. Krynczci krynczy swojską tobaka. Kręcki mieli swojską tabakę. Bronisza brekuje brytmana. Bronka potrzebuje kawalera. Wejweda wpyt we wesokum weda. Wojewoda wpadł w głęboką wodę. A tery co? Tery do uciecy za tydzień. Czym ta soceplo a zdrów? Pły zdrów ci sile do waj, waj, rumk.
1: Świat? Świat według Romka. Lorda na fali.

long, long time. Bardzo dobry kawałek, w sam raz na weekend, w sam raz do samochodu, na domówkę, na wieczorne party, na piątkowe party, do 18 Nurdo na fali. I wracamy do naszej zagadki dnia, bo sprawdzam, kto się jeszcze dzisiaj z nami bawi, kto próbuje złowić dwa bilety do kina. Jest z nami Chris Maroszek, który próbuje z kodem 123, pan Wiesław podaje 456 i 789. Szukamy trzycyfrowego kodu, jak zwykle, do 18. W komentarzach swoją propozycję także pozostawiła pani Magda Bronk, 135, a Jolanta stawia na 456, jest z nami Kasia Kaczmarek i dołącza z kodem 123. Zauważyłem, że kombinacje idą dzisiaj w różne strony, ale pamiętajcie, liczy się nie tylko pomysł, lecz także kolejność zgłoszeń i co najważniejsze, mamy tylko 3 próby i tego się trzymajcie, czytajcie zasady w komentarzu. To jeszcze ostatnia wskazówka, numer 3, suma wszystkich cyfr kodu wynosi 9. No i przed 18 sprawdzimy, kto najlepiej połączył wszystkie wskazówki i czy ktoś odnajdzie nasz dzisiejszy piątkowy kod. Zapraszam. Nurdo na fali.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych. A do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2, Vox Rumia, www.vox.pl.
3: Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605-601-535 lub mailowo biuro@kryształowy-dworek.pl.
1: Reklama.
4: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Po przerwie reprezentacyjnej na boiska wracają piłkarze pierwszej ligi.

0: 10. kolejce Arka Gdynia podejmie Polonię Warszawa. Będzie to ligowy debiut Tomasza Grzegorczyka, który w trakcie przerwy zastąpił na stanowisku trenera Marka Jarolima.
1: Przed nami mecz z Polonią i uważam, że takie wybieganie w przyszłość, co będzie za dwa tygodnie, to jest za długi okres. Trzeba się skupić na tym zadaniu, które jest przed nami, bo to jest taki mecz, który może nam po prostu dodać jeszcze więcej skrzydeł w tych naszych działaniach zespołowych i na tym się też skupiliśmy w tygodniu.
0: Nowy szkoleniowiec ma już z sobą zwycięstwo 3-2 z IFK Göteborg w meczu z okazji stulecia Gdyni. Spotkanie Arki z Pogonią rozpocznie się w sobotę o godzinie 15.30. Na ligowe boisko wróci również Lechia Gdańsk. Biało-Zieloni zmierzą się na wyjeździe ze Stalą Rzeszów, a spotkanie zaplanowano na poniedziałek. Gdańszczanie przystąpią do tego meczu po efektownym zwycięstwie 7-1 ze Stalą Mielec. Trener Lechii Władysław Lupaszko podkreśla jednak, że nawet tak wysokie wygrane nie zmieniają jego podejścia do pracy. Szkoleniowiec zaznaczył, że po każdym spotkaniu skupia się przede wszystkim na elementach wymagających poprawy, aby drużyna nie traciła koncentracji przed kolejnym wyzwaniem. Pozostajemy na Zielonej Murawie. Przed nami 8. kolejka spotkań w piłkarskiej 5. lidze. W grupie Gdańsk pierwszej Salostrumia w sobotę o godzinie 12 podejmie tylko Lechią Gdańsk. Pół godziny później na boisko wybiegną piłkarze Amatora Kiopinu i Bałtyku Gdynia. Z kolei o godzinie 15 Osiczan Kośce zagra z KS-em Kwaszczyno, a już o godzinie 11 Orzeł Straszyn zmierzy się z MKS-em Władysławowo. W niedzielę czekają nas kolejne spotkania. O godzinie 11 Gdynia 2 Gdańsk podejmie GKS Kolbudy, a weekend Woliźno zagra z Orłem Trąbki Wielkie. O godzinie 12.30 Orlen Tarda zmierzą się z Jaguarem 2 Gdańsk, natomiast o godzinie 15.30 APGKS Kowale podejmie Latarnika Choczewo. Emocji nie zabraknie również w grupie Słupskiej. W sobotę o godzinie 11 Piast Szuchów zagra ze Startem Jasko. O godzinie 14 KS Wynkówko podejmie Słupią Kobylnica, a o godzinie 15 Start Łeba zmierzy się z Myśliwcem Tuchomie. Wieczorem o godzinie 19.46 Bytów zagra z Kaszubią Studzieńce. W niedzielę o 13 Grywa Słupsk podejmie Lwa Lęborg, a Granit Kończewo zmierzy się z Sokołem Wyczechy. O godzinie 14.30 Jantar Uska zagra z Pomorzem Potęgowo, a kolejkę zamknie spotkanie z Kota Widemnica Kaszubska ze Stalą Jeziżyce, które rozpocznie się o godzinie 16.30. Zmieniamy sypnią. Młodzieżowa kadra narodowa bokserów przygotowuje się do Mistrzostw Świata w Cetniewie. Zgrupowanie na obiektach Centralnego Ośrodka Sportu trwa od 4 do 14 października. To ostatni etap przygotowań przed Światowym Czempionatem w Czarnogórskiej Budwie. Na obóz powołano 7 pięściarzy, wśród nich Kajetana Bajzerta, ubiegłorocznego wicemistrza Europy Juniorów. Kadrę prowadzą trener główny Robert Osmolski, trener współpracujący Michał Kilik. Jak wyjaśnia Robert Osmolski, na tym etapie przygotowań zawodnicy koncentrują się przede wszystkim na dynamice, refleksie i szybkości reakcji oraz dopracowaniu taktyki. Treningi mają pomóc osiągnąć optymalną formę przed najważniejszym startem sezonu. Mistrzostwa Świata Juniorów odbędą się w Budwie w dniach od 14 do 28 października.
2: Pod wieczór pogoda już spokojniejsza, ale deszcz całkiem nie zniknie. W wielu miejscach około 10-11 stopni. Noc zapowiada się pochmurna i z przelotnymi opadami deszczu oraz temperaturą od 8 do 11 stopni.

0: Ta piosenka nie od dziś nam towarzyszy na antenie Radio Nord FM, ale nadal aktualna. Kizo i Bledka, czyli weekendowe granie na naszej antenie. Za chwilę u nas finał w Zagadce Dnia, a tymczasem szybki przegląd naszych kin regionalnych, co tam można jeszcze w piątek obejrzeć na dużym ekranie. Zaglądamy do Słupska. Kino Rajs dzisiaj proponuje dwa filmy, o godzinie 18 Róża, a o godzinie 20 Lalka. Z kolei w Lęborku we Fregacie o godzinie 20.15 polski film Mistyczka, a w Gdyni, jako że mamy piątek, widzę tutaj premiery. I tak m.in. Digger w IMAX-ie 18.40, 19.45 i 21.30 również w IMAX-ie. Premierowo również Prime Time o godzinie 20.45. I jeszcze jedna premiera o godzinie 20 w sieci Konwersacji, czyli The Social Reckoning. To są premiery prosto z kina w Gdyni. Oprócz tego Lalkę można obejrzeć tu dzisiaj o godzinie 18, 19 i 20.30 i Resident Evil o godzinie 18.30 i o 21.20.
1: Norda na fali.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1. Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
1: Reklama.

0: Nie mogę tutaj spokojnie wysiedzieć, kiedy tak fajnie grają Neptunika w Radiu Norda FM. Będzie tego więcej, będzie za chwilę impreza, bo Gracjan Popkę przejmie stery, ale zanim się rozstaniemy, to szybkie podsumowanie tego, co działo się w programie.
1: Norda na fali.
0: Szukaliśmy trzycyfrowego kodu, proszę Państwa, i wszystko stało się jasne, bo dzisiaj to liczba 144. Zgodnie z naszymi wskazówkami w kodzie nie było zera, dwie ostatnie cyfry są identyczne, a suma wszystkich cyfr wynosi 9. Zgadza się wszystko, prawda? No to teraz ogłaszamy zwycięzcę, bo jest taka osoba, najszybciej i poprawnie kod dzisiaj rozpracowała pani Karolina Kowalska. Tak jest. To są te brawa, to są te gratulacje od nas. Dwa bilety do kina przekażemy w formie kodów, oczywiście wiadomości prywatnej. Pani Karolino, zapraszamy, proszę się tam odezwać. Bardzo chciałbym z wami zostać, no ale tutaj Gracjan Fopkę już mnie wygania. Zatem bardzo wam dziękuję za to miłe popołudnie z Radiem Norda FM. Norda na fali wraca dopiero w poniedziałek. Życzę wam spokojnego, dobrego weekendu, no i bawcie się dobrze, zostańcie z Radiem Norda FM, bo za chwilę Norda Shroom, Robert Jastrzębski. Pa, pa!
1: Norda na fali. Norda na fali.
2: Pod górkę mam, ale na to się pisałam. Tak czy siak do biegu start.

0: Reklama. Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
1: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
2: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie, blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 metrów kwadratowych komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer, Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794 03 03 03.
0: Reklama.
3: Nastolatkowie grożą atakami, są kolejne zatrzymania. W Miami rozmowy USA-Ukraina, a Rosjanie nasilają ataki. ONZ ostrzega, wysoka technologia będzie mogła niedługo czytać ludziom w myślach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejne groźby i fałszywe alarmy w szkołach kończące się akcją policji. Tylko dziś na

0: Lubelszczyźnie mundurowi zatrzymali kilku uczniów. 13-latek z Tomaszowa Lubelskiego zapowiadał przyjście do szkoły z nożem. 15-latek z Chełma jest podejrzany o rozpowszechnianie fake newsów mogących powodować panikę. Niektóre wpisy to głupie żarty. Młodzież nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji swoich wpisów, mówi komendant Adam Beczek.
1: Te dwa incydenty, gdzie zostały zatrzymane osoby, to z tych wstępnych czynności, które wykonaliśmy, wynika, że te wpisy to były głupie zachowania, nie zapowiadające jakichś działań ze strony tych osób, po prostu chęć pokazania się, zaistnienia w internecie i zdobycia dużego jakiegoś zainteresowania ze strony innych osób.
0: W Lublinie zatrzymany został 18-latek, który nawoływał do ataków maczetami. Policja weszła do jego domu, zabezpieczyła telefon i laptop. Na 2 miesiące do aresztu trafił 17-letni uczeń z Sierpca. Rozpowiadał, że zrobi coś złego w szkole. Policjanci znaleźli przy nim 2 noże, a w jego telefonie historię wyszukiwań dotyczącą planowanego ataku. W Miami wylądowali wysłannicy Ukrainy na rozmowy z delegacją Donalda Trumpa. Dziś i jutro mają rozmawiać o zakończeniu wojny rozpętanej przez Rosję. Tomasz Orchowski.
2: Ukraiński zespół negocjacyjny spotka się w USA z Jaredem Kushnerem i Steve'em Witkoffem, mówi prezydent Wołodymyr Zełenski. Spotkanie ma potrwać 2 dni. Liczymy na to, że do naszej i amerykańskiej grupy dołączy zespół europejski. Media za oceanem donoszą, że w rozmowach wezmą też udział przedstawiciele Unii, NATO, Niemiec, Francji oraz Wielkiej Brytanii. Nie będzie tam Polski. Reuters donosił wcześniej, że Amerykanie, między innymi Kushner, rozmawiali z Rosjanami o zaangażowaniu inwestora z USA w gazociąg Nord Stream. Zełenski stwierdził, że Waszyngton chce utrzymać z Rosją więzi gospodarcze, równocześnie starając się pełnić rolę mediatora. Oskarżył Amerykanów o brak działania.
0: W ciągu 2 dni w rosyjskich atakach na Ukrainę zginęło ponad 70 cywili. Ponad 200 osób zostało rannych. Prawo i Sprawiedliwość chce zakazać sprzedaży tzw. małpek, czyli mocnego alkoholu w butelkach mniejszych niż 0,5 litra. Projekt ma objąć napoje o zawartości alkoholu powyżej 12%. To kolejny pomysł w kierunku ograniczenia spożycia alkoholu. Wczoraj Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą na terenie całego kraju tzw. nocną prohibicję, a także zakaz reklamy alkoholu i wyższą cenę koncesji na sprzedaż. ONZ ostrzega, rozwijane technologie mogą w przyszłości umożliwić odczytywanie ludzkich myśli. Według oficjalnego raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych, takie czytanie w myślach mogłoby być wykorzystywane przez rządy państw do inwigilacji i naruszania praw człowieka. Sekretarz ONZ Antonio Guterres apeluje o pilne wprowadzenie przepisów chroniących dane pochodzące z aktywności mózgu. I jeszcze zaproszenie do Kielc. W niedzielę zacznie się Kielecki Międzynarodowy Festiwal Teatralny. Przez 10 dni widzowie zobaczą 12 spektakli z Polski, Grecji, Hiszpanii i Litwy. Oprócz przedstawień zaplanowano także warsztaty, debaty i spotkania z twórcami.
3: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Policja uspokaja w sprawie krążących w internecie informacji o rzekomym zagrożeniu dla szkół. W mediach społecznościowych pojawiły się pogłoski o tak zwanym krwawym piątku. Jednak, jak informuje Komenda Główna Policji, na razie nic nie wskazuje na to, by takie wydarzenie rzeczywiście było planowane. Mimo to funkcjonariusze w całym kraju prowadzą działania sprawdzające i reagują na wszelkie niepokojące sygnały. Patrole pojawiają się także przy szkołach w powiecie wejherowskim. Potwierdza to wejherowska policja. Część placówek wprowadziła dodatkowe zasady bezpieczeństwa. Przykładowo powiatowy zespół szkół nr 3 w Wejherowie poinformował, że osoby postronne mogą wejść na teren szkoły tylko po wcześniejszym umówieniu. Policja apeluje przede wszystkim o zachowanie spokoju i niepowielanie niesprawdzonych informacji. Jednocześnie ostrzega, że celowe wywoływanie paniki może wiązać się z odpowiedzialnością karną. W Gdyni powstanie 260 nowych wiat przystankowych. Miasto podpisało już umowę z prywatnymi partnerami, którzy nie tylko wybudują infrastrukturę, ale przez kolejne 15 lat będą odpowiadać za jej utrzymanie i eksploatację. Projekt podzielono na 2 pakiety. W jednym powstanie 135 wiat, w drugim 125. Do tego dojdzie 14 wolnostojących posterów reklamowych. Nowe konstrukcje pojawią się m.in. w Śródmieściu, Chyloni, Grabówku, Obłużu, Oksywiu, Witominie oraz Chwarzniewiczlinie. Część wiat będzie miała zielone dachy z roślinnością, które mają ograniczać nagrzewanie. Takie rozwiązania przewidziano m.in. przy Urzędzie Miasta, Wzgórzu Świętego Maksymiliana oraz w rejonie Orłowa. Całość realizowana jest w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Prywatni partnerzy sfinansują budowę, a przychody będą czerpać z powierzchni reklamowych. Miasto również ma uczestniczyć w tych wpływach. Łączna wartość nowej infrastruktury to blisko 24 miliony 600 tysięcy złotych. Harmonogram prac ma być gotowy do końca tego roku. Co najmniej połowa wiat ma powstać w ciągu 12 miesięcy, a całość w ciągu 18. Przebudowa drogi gminnej w Chocielewku ma poprawić stan nawierzchni oraz ułatwić dojazd do gruntów rolnych. Inwestycja realizowana przez gminę Nowa Wieś Lęborska kosztuje ponad 435 tys.

0: tysięcy złotych, z czego 210 tysięcy stanowi dofinansowanie z budżetu województwa pomorskiego. Celem pracy jest poprawa jej stanu technicznego oraz zapewnienie lepszych warunków dojazdu do terenów wykorzystywanych rolniczo. Inwestycja ma usprawnić codzienny transport płodów rolnych i innych materiałów, a także ułatwić korzystanie z drogi mieszkańcom Chocielewka. Umowę na realizację zadania podpisano 16 września bieżącego roku. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 435 846 zł i 2 grosze. Przebudowa jest współfinansowana ze środków budżetu województwa pomorskiego pochodzących z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej. Na ten cel przeznaczono 210 tysięcy złotych. W czasie prowadzenia prac użytkownicy drogi powinni zwracać uwagę na oznakowanie i obowiązującą czasową organizację ruchu. Zgodnie z harmonogramem roboty mają zakończyć się 25 października. Do tego czasu kierowcy powinni zachować ostrożność w rejonie prowadzonych robót i stosować się do tymczasowego oznakowania. Po ich ukończeniu droga ma zapewnić lepsze warunki przejazdu, szczególnie osobom korzystającym z niej w związku z pracami rolniczymi. Słupski Szpital zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne. Akcja odbędzie się w połowie miesiąca w ramach Różowego Października. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku organizuje bezpłatnie badania profilaktyczne w ramach Miesiąca Świadomości Raka Piersi. Akcja skierowana jest do kobiet w wieku od 45 do 74 lat, które spełniają kryteria programu profilaktycznego. Badania odbędą się 15 i 16 października w Szpitalnej Pracowni Mammograficznej. Oprócz samej diagnostyki uczestniczki będą mogły skorzystać z indywidualnych konsultacji psychologicznych oraz porozmawiać z przedstawicielkami Słupskiego Stowarzyszenia Amazonka, które podzielą się swoim doświadczeniem i wsparciem. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc wymagana jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna. Wieczorem nadal możliwy przelotny deszcz. W Wejherowie nocą około 9 stopni, w Gdyni 10, na Helu i w Dębkach 11. Wiatr z południowego zachodu będzie słaby i umiarkowany. Jedynie nad samym morzem chwilami mocniejszy.
1: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Autopromocja. Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
1: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
2: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, halo, tu gmina Szamut. Czy dobrze nas słychać? Uwaga, 10 października spotykamy się w Szemudzie.
4: I tym razem koła gospodyń wiejskich pokażą znowu, co potrafią.
3: Kuchnia, moda, muzyka, kabaret.
4: Bo tradycja, ale stać im przemrożeniem łeka i wyobraźnią wielką.
3: Powiatowy turniej KGW od godziny 10 w Centrum Samorządowym w Szemudzie.
4: Pyta się u nas Udba Gwini Udba. Przejezd ta koniecznie kibicować.
3: W sobotę 10 października czekamy w Szemudzie. Zapraszają Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Zajcherowie,
4: Gminy Centrum Kultury Aleksandra Pesz
3: i oczywiście wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
0: Reklama. Norda Szryna.
5: Zaprosimy do Szemud, jak waczyło. Ale zapraszam i zachęcam do wysyłania go pozdrowków. Widzę, że ja ci tu sami pojawiały. Bardzo mecie das naprzód. Krawczyk. W takim klubowym wydaniem.

0: Norda Schrön.
1: Na zegarach 25 minut po godzinie 6 słuchacza Norda Schrön, zaś tu cyk Robert Jastrzębski przedstawi nam taka audycja Fala Ciekawostek po polsku, po kasiepsku, aby rzekle wał ciekawostków, aby danega, to ty się piękny kasiepsi słowo, wtedy znaczy telico fala, to zaś tu cykle na antenie, no i łakrum tego dych tych belny muzyci, jak wiedno, w Norda Schrön.

0: Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605-601-535 lub mailowo biuro@kryształowy-dworek.pl.
1: Reklama. Norda Śrym.

0: A teraz na antenie fala ciekawostek. Robert Jastrzębski. Chcemy lepiej słuchać.
1: Fala ciekawostek.
2: Julia Wieniawa ma ostatnio świetną pasce w życiu zawodowym. Po odejściu z Mam Talent dołączyła do jury Tańca z Gwiazdami. Prężnie rozwija też karierę muzyczną. W fali ciekawostek sprawdzamy, co dzieje się u niej prywatnie. Gwiazda, która była łączona z zagranicznym piłkarzem, nie pozostawiła w tej kwestii wątpliwości. Ostatnie miesiące przyniosły duże zmiany w życiu Julii Wieniawy, nie tylko tym zawodowym. Nowa jurorka Tańca z Gwiazdami jeszcze na początku tego roku łączona była z zagranicznym piłkarzem. Jej nowym wybrankiem miał być 30-letni piłkarz z Belgii grający dla Motoru Lublin, który jednak niedawno musiał wyjechać do Szwecji, gdzie podpisał nowy kontrakt. Julia Wieniawa w nowym wywiadzie otworzyła się w temacie swojego życia prywatnego i przyznała, że obecnie jest singielką. Bycie samą nie znaczy, że jestem samotna, absolutnie tak się nie czuję, podkreśliła w rozmowie. Czuję się aktualnie bardzo dobrze, w swoim ciele i w ogóle sama z sobą. W tej samej rozmowie piosenkarka zdradziła, że ostatnio nawet po raz pierwszy zdecydowała się na podróż w pojedynkę. Pojechałam na wakacje pierwszy raz sama samusieńka, bo chciałam wręcz tak po prostu pobyć z własnym wnętrzem i posłuchać, czego ja w ogóle chcę, czego nie chcę. Poza tym jestem tak przebodźcowana, że było mi to bardzo potrzebne. W przeszłości gwiazda serialu Rodzinka.pl była w kilku medialnych związkach, m.in. z Antoni Królikowskim, z Aleksandrem Milwiwem Baronem. Jak czytamy w sieci, dodała, że nie zamyka się jednak na relacje z osobami spoza świata show biznesu. Staram się otwierać na różne, inne też branże i nie jest tak, że jest mi ciężko utrzymać relacje. Myślę, że jestem wręcz znana z tego w swoim środowisku, że mam wieloletnich przyjaciół i wieloletnią też ekipę, z którą pracuję. Zapewniła, podkreślając, ja jestem lojalnym koziorożcem, ale najwyraźniej jeszcze nie trafiłam na tego jedynego i tyle.
0: Dziękujemy Robertowi, Tereska Madonna na antenie Radio Norda i True Blue. Na zegarach po 7:00 der.

0: Morda, legendarny Karno, wtórny Słyszał Frantówka, Białe Kełpie, Białe Łabędzie. No ja, Mena, kumę dalej z Podrówka, ma witam i pozdrawiam wszystkich. Super muzyka, pozdrowienia lecą z Wejchrowa, napisał do Naj Krysia. Pozdrawiamy serdeczno Krysia. Coś me to jest, mumę za pozdrówci. Proszę pozdrowienia dla najlepszego nauczyciela kaszubskiego, pana Gracjana Fopkę, Wojtek Gutowski z 4 A i Szymon z 7 A. Baro serdeczno dziękuję, ja Szymonowi, Wojtekowi pozdrawiam serdeczno. Widzę to, nie wiem czy wita, ale ty się szkolnym i ucia w szkole. Baro serdeczno pozdrawiam wszystkich moich uczniów i Wojtek z Szymona przede wszystkim.
1: Autopromocja. Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
2: Autopromocja. Reklama. Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
3: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. www.kpsw.pl.
2: Reklama. Norda Szryna.
0: No, skoro była mowa o uczniach, o dzieciach, no to przypominam, że za parę minut na antenie będzie dobra nocka. Zapraszamy wszystkich dzieciaków do radio odbierników. A no przecież Leonard Cohen i Dance Me to the End of Love na antenie Radio Norda, Norda Szrym.

0: No i Krysia pisze, że nama nie tylko najmłodsi, przecież starsi też mogą posłuchać bajki. Na pewno, że o ty. Proszę bardzo, czas na dobranocka na antenie Radia Norda.
1: Czas na dobrą nockę z Nordą.

0: Irena Landau, królewskie imię. Była sobie dziewczynka, która miała na imię Kinga. Wujek Krystian powiedział jej, że Kinga to znaczy królowa. Kinga nie zapamiętała, czy to po angielsku, czy po francusku, czy po rosyjsku, czy po piesku, czy po kociemu, ale już wiedziała, że nie jest zwykłą dziewczynką, tylko wspaniałą królową. Następnego dnia w przedszkolu usiłowała usiąść na najwyższym miejscu. Sama włączyła telewizor, sama wybrała program, a potem poszła do kuchni i powiedziała, że nie będzie dzisiaj jeść żadnej zupy pomidorowej z ryżem. Ona życzy sobie, by jej podać na królewski obiad lody porzeczkowe z ananasem, a na drugie danie ciastko z kremem i truskawki. Pani kucharka była pewna, że Kinga żartuje, aż do chwili, kiedy dzieci usiadły przy stolikach i dziewczynka zrobiła potworną awanturę.
1: Ja chcę lody! Rozkazałam przecież, żeby były lody!
0: Wrzeszczała.
1: Dlaczego nie słuchacie królewskich poleceń i nie spełniacie królewskich życzeń? Dlaczego pani kazała mi się przesiąść? Ja chcę siedzieć na tronie!
0: Wychowawczyni bardzo się zdenerwowała, zadzwoniła do mamusi Kingi i do lekarza. Kiedy mama przybiegła, lekarz właśnie kończył badać jej córkę.
2: Trzeba zabrać dziecko do domu, powiedział. Ma wysoką gorączkę i chyba dlatego majaczy.
0: I rzeczywiście, Kinga cały tydzień leżała w łóżku z grypą, a kiedy wróciła do przedszkola i dzieci opowiedziały jej, co wygadywała, na początku nic nie pamiętała i nie chciała im wierzyć.
1: Kiedy to prawda? Tłumaczyła jej Agnieszka. Musiałaś być chora, przecież gdybyś była zupełnie zdrowa, nie wygadywałabyś takich głupot. No chyba.
0: Zawstydziła się Kinga, bo coś zaczęła sobie przypominać i nie była pewna, czy powodem była tylko wysoka gorączka. Może winni byli jeszcze rodzice, którzy dali jej takie królewskie imię?
3: To był Gregor Renuś, dziękujemy bardzo serdecznie. A skończona dobranocka tej Majka Jeżowska musi zaśpiewać na antenie Radia Norda.

0: Radia Norda FM. Norda Szryna.
1: Kiedy jest gorąco nocą, chcę na plaży tańczyć w blasku gwiazd.
2: Zarówno za głęzna, siódmo na zegrach, a to znaczy teliś czas na informacje. Jest z Jatej Skaszyp na antenie Radia Norda, po godzinie siódmej. Jedzmy dalej z Zybawą. Ban staraz oznama.

0: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
1: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie. Blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 metrów kwadratowych komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer. Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794 03 03 03.
2: Reklama.
3: Policja pilnowała dzisiaj szkół i śledziła wpisy w internecie. Pokojowy Nobel dla obrończyni praw człowieka z RPA. Dziś szczególny dzień.
4: Do męża, do syna.
5: Żonę mam koło siebie, to już nie muszę pisać.
3: Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. Wojciech Wiszniewski, zapraszam. 49 szkół na Mazowszu zostało dziś zamkniętych. Tam, gdzie było to możliwe, lekcje odbywały się zdalnie. To reakcja na brutalne ataki w placówkach w Ostrołęce i Podwyżkowem, a także na internetowe groźby kolejnych napaści. Tylko na Mazowszu bezpieczeństwa pilnowało pod szkołami ponad 3,5 tysiąca funkcjonariuszy. Apel i prośby do władz kierują też przedstawiciele uczelni wyższych. Tam także pojawili się policjanci. Błażej Kulesza.
6: Policja i Straż Miejska lub Gminna od samego rana były widoczne przed szkołami. Ochroną objęto 2,5 tysiąca placówek na Mazowszu.
7: Poszczególni dyrektorzy podjęli decyzję o wzmożeniu środków bezpieczeństwa.
6: Mówi Mariusz Frankowski, wojewoda mazowiecki.
7: Nie wpuszczaniu postronnych osób, tylko uczniów i nauczycieli na teren poszczególnych placówek.
6: Nadzwyczajną naradę

0: pedagogiczną zwołała mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
1: Poprosiłam dyrektorów szkół, żeby telefony alarmowe znajdowały się, numery telefonów alarmowych znajdowały się w każdej sali dydaktycznej.
0: Ponadto każda szkoła ma powtórzyć procedury bezpieczeństwa na wypadek wtargnięcia napastnika, a nauczyciele mają zgłaszać wszystkie podejrzane przypadki agresji wśród uczniów.
2: Policja monitorowała też internet. Zatrzymano 19 osób za groźby karalne. Prawniczka z RPA, Nawa Fenem Pillay, została laureatką tegorocznej pokojowej Nagrody Nobla. Walczy z segregacją rasową. Pracowała też w Międzynarodowym Trybunale Karnym. Będąc na tym stanowisku, orzekła, że Izrael dopuścił się ludobójstwa w Strefie Gazy. Nagroda Nobla dla Pillay to sygnał walki o prawa człowieka, mówi profesor Szymon Malinowski z Uniwersytetu Warszawskiego.
3: Myśmy te prawa sami na siebie w pewnym sensie sprowadzili jako umowę między nami, że mamy takie prawa i że jest prawo międzynarodowe i że są innego rodzaju prawa. Teraz ta nagroda jest o tym, że powinniśmy po prostu być uczciwi i jak się na coś umówiliśmy, to tego dotrzymywać. Ta nagroda jest także o tym, że za zbrodnię należy się kara.
2: Nobla dla Pillay krytykuje Izrael, który stwierdził, że laureatka jest antysemitką. Rosja żąda od USA zniesienia części sankcji w zamian za wstrzymanie ataków na ukraińską infrastrukturę. To nieoficjalne informacje ze źródeł ukraińskich. Według powszechnej opinii ekspertów Kreml planuje doprowadzić tej zimy do kryzysu humanitarnego na Ukrainie. Jutro wszystkie paliwa będą droższe niż dziś. Maksymalne ceny ogłoszone przez ministra energii wzrosną. W weekend i w poniedziałek za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,97, a za diesla 8,06. Ludzie listy piszą, a właściwie pisali, bo dziś to rzadkość. A mamy właśnie Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. Ręcznie pisane wiadomości wspominali mieszkańcy Warszawy.
4: Kiedyś jak byłem młody, tak, a teraz żonę mam koło siebie, to nie muszę pisać.
5: Kiedyś do męża, do syna kartki wysyłam, a teraz też nie wysyłam. Dzwonię.
2: W okresie PRL-u standardowy list krajowy szedł zazwyczaj od 3 do 7 dni.
6: Jakub Szmilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Dwóch rannych mężczyzn trafiło do tego samego gdyńskiego szpitala po konfrontacji, do której miało dojść przy ulicy Legionów. Początkowo żaden z nich nie chciał powiedzieć policjantom, co się wydarzyło. Do zdarzenia doszło w sobotę. Najpierw do szpitala trafił 23-latek z ranami kłutymi tułowia i dłoni, a niedługo później 25-letni mieszkaniec Gdyni z obrażeniami głowy. Z ustaleń śledczych wynika, że wcześniej między mężczyznami doszło do kłótni. W jej trakcie 25-latek miał zaatakować młodszego nożem sprężynowym. 23-latek broniąc się miał z kolei użyć tłuczka do mięsa. Policjanci zabezpieczyli m.in. ślady biologiczne, odzież obu mężczyzn, tłuczek oraz nagrania z monitoringu. W mieszkaniu 25-latka znaleziono także nóż. Mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Sąd zadecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi mu od 3 do 20 lat więzienia. Nowoczesny symulator jazdy trafił do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni. Urządzenie pozwoli uczniom ćwiczyć prowadzenie samochodów osobowych i ciężarowych w różnych warunkach, bez konieczności wyjeżdżenia na drogę. Symulator ma służyć przede wszystkim praktycznej nauce. Uczniowie będą mogli trenować reakcje w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku, popełniać błędy i przygotowywać się do późniejszej jazdy w rzeczywistych warunkach. Zakup kosztował 330 tysięcy złotych. Ponad 228 tysięcy pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a pozostałą część dołożyło miasto. To nie pierwszy specjalistyczny sprzęt, który trafił do tej placówki. Wcześniej szkoła otrzymała dwa symulatory spawania wykorzystujące wirtualną rzeczywistość. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 rozwija też kształcenie w zawodzie spawacza i niedawno uzyskało status atestowanego ośrodka szkolenia spawaczy. Kolejne działania w tym kierunku zaplanowano na listopad. Kilkaset nowych drzew, krzewów i traw ozdobnych pojawiło się w różnych częściach Leborka. Nasadzenia objęły m.in. Plac Pokoju, okolice żłobka i przedszkola przy ulicy Emilii Plater, skwer przy ulicy Przymurnej oraz park imienia Marii i Lecha Kaczyńskich. Nowa roślinność ma urozmaicić miejskie przestrzenie i zapewnić im dekoracyjny wygląd o różnych porach roku. Wśród posadzonych gatunków znalazły się hortensje, tuwały japońskie, berberesy, ozdobne trawy oraz drzewa wiśniowe. Na Placu Pokoju stare i osłabione krzewy w donicach zastąpiły hortensje bukietowe odmiany Phantom, tuwały japońskie Golden Princess oraz rozplennice. Wiśnie umbra kulifera posadzono na parkingowych wysepkach przed publicznym żłobkiem numer 1 i przedszkolem numer 2 przy ulicy Emilii Plater. W pobliżu zabytkowej wieżby wodniczki na skwerze nad Łebą przy ulicy Przymurnej pojawiły się tuwały Von Hotea i Barbaresy.

0: Thunberga. Kolejne hortensje Phantom oraz irygi ursynów uzupełniły zieleń w parku imienia Marii i Lecha Kaczyńskich przy schodach od strony Galerii Dlęborg. Hortensje posadzono również przy budynku komunalnym wspólnoty mieszkaniowej Stryjewskiego 12. Dobór roślin ma zapewnić zmienny wygląd nasadzeń w ciągu roku. Wiosną będą kwitły wiśnie i tuwały, latem uwagę przyciągną hortensje, a jesienią dekoracyjne liście berberysów i kwiatostany traw. Polscy i zagraniczni funkcjonariusze zmierzą się na strzelnicy Szkoły Policji w Słupsku. 30 października odbędą się tam 14 otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Jednostek Szkoleniowych Służb Mundurowych w strzelaniu. W zawodach wezmą udział policjanci z Polski i kilku krajów europejskich, a także przedstawiciele innych formacji mundurowych. Rywalizacja rozpocznie się o godzinie 9. Uczestnicy sprawdzą swoje umiejętności w dwóch konkurencjach. Pierwsza to strzelanie statyczne z odległości 25 metrów, rozgrywane pod presją czasu i z obowiązkową wymianą magazynka. Znacznie bardziej wymagające będzie strzelanie sytuacyjne. Zawodnicy będą prowadzić ogień z różnych odległości do celów ruchomych i obrotowych. Liczyć się będą przede wszystkim refleks, precyzja i opanowanie. Klasyfikacja prowadzona będzie indywidualnie i drużynowo. Najlepsi zawodnicy i zespoły otrzymają puchary oraz dyplomy. Osobne wyróżnienia przewidziano również dla reprezentantów zagranicznych formacji.
1: No i sam lasu przedrzec na pływły da termometry pokazywają dystans gradu, wiatr wieje w cierenku wschódnym, schódku są 26 km na godzinę, na cysenie wynosi 1500 ektopaskalów. Tak to was, że webnoc, może płepadać mi ze dragą a czwartum, nymni termometry pokazują kule 8-7 gradów. No jo, jeśli mrozy nie ma.
2: Norda.

Sudbo na zegrach, ja Ejder, to jest Norda Szrym. Stosy będą to 8 wydani. Gracjam popkę kłonią, co?

0: bałtyckiej fali.
1: Norda Szryna.
2: Witam serdecznie. Kiedyś słuchając pozdrowień od kochającego męża dla żony, marzyłam, żeby mnie to spotkało. Dzisiaj mam kochającego męża. Mijają kolejne lata naszego wspólnego życia, a ja chciałabym podziękować i serdecznie pozdrowić. Pozdrowić Janusza od kochającej żony Gosi.

Adwokatem twoich słów, pożeraczem pięknych ust. Jeśli tylko dasz mi znak, dyskretny znak, zniewolony padnę u twych stóp. Nie myśl, że to tani chwyt, by poderwać cię. Ja naprawdę

Słuchaj, da baro za cesia, baro im rytmy mume nowych slekińców z kuźną audycją. I na co rozstawiający prima dziś często są nam omelde je rysi z Dolmierza i pozdrowio na jedyś, pozdrowio me sobie mat. Na i mumy dziś następny pozdrowci dla Julisa i tate tady gwe z pozankowaniem zagarasz i to są pozankowania we Daniela z Weltkwy. Melda jest odyś Eniot Przedkowa, Gracjan, pozdrawiam Cebie i moja białka. Była na przecha, prawie zrobił te najwsiedszych slechińców, jak w jedno są Melda. Ja pozdrawiam Ece Eniku Met. Fajnie, że to jest z nama. To jest 178 wydanie, a Enio jest z nama od początku, słuchaj.

0: Reklama.
1: Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605-601-535 lub mailowo biuro@kryształowy-dworek.pl.
0: Reklama. Norda Szryna.
2: Słońce to nam gry jak wiedna i ślepi, tak co my skrącymy to kłęłe.
3: Hej, wyjeżdżamy na 5 dni.
4: Dobrze, skończ tą trawę i pilnuj domu, proszę.
2: Tak napisze Łukasz w Dolmierze, ale łowiesz tam nie kujdy tak robłece jak Łukasz.
5: Od małego mi mówili, że a co? W życiu jeszcze dość narobi się.
2: I wiele takich ternych cum. Zabawić, a nie robić.
5: W życiu trzeba umieć też zabawić.
2: I o tym śpiewie prawie Karno. After Party na antenie Radia Norda.

Czerwone jagody, jo, a jedne biegą kłycha. Kto wie, czy z jagoda mam? Krysia pisze. Przy radiu ciasto upieczone, jabłka przygotowane do szarlotki, słoiki się gotują. Dlatego właśnie mam radio w kuchni. Baro fajnie, jesteśmy w kuchni. Radio.

Jo, Krysia napisał, to nie kuch z jagły dam, ale to jest jabłków. Ja wiem, że szarlotka to jest kuch z jabłków. Ale tak zażartowy, bo tam w tej frantówce bało o jagłydach, ale czerwonych, te lepiej nie. Jo, z piwunem. Dać do sumbute, słuchajta. Pozdrawiam Daniela Piszko ze Słupska, który mi pomaga. Krzysztof. To dopiero, ja też mam w kuchni radio i w garażu też. I jak coś robię, to sobie uruchomię i słucham. Napisał Krzychu na fańcach. Danejo, radio mówiłem ci brany jak telewizja, nimo wszystko. No bo radio nam to, że w robocie. Z telewizją to już tak pewna teraz inaczej, bo te rekordy w internecie są włączyć, co lubisz chce. Taka i prawda. No a radio sobie dość dobrze trzymie w autłach, tyś ledy słuchają. Fajne, no ale tyś prawda rzec coraz bardziej drogą internetową, no i my tyś drogą internetową odbieramy między innymi, odbieramy na Zemi, odbieramy w Słepsku, w Lamborgu, w Ejrowie, w Rami, w Rydze, w Gdyni tyś odbieramy dość dobrze, w gminach, w Kutych Gardów, no ale przez internet można najsłuchać na całym świecie i do tego zachęcam. Na zegrach zawiertel głedzna 8.

Radio w sypialni i w pokoju też mamy, 24 na dobę gra nam, tak napisa Krysian, fajnie, solidarne jedny, lubię też webnoc radia słychać, jedymy na to tyś, ale dechni muzyka, by ty mi by serce zamłecno, gruchy tałe i ty by nie usnął, bardziej mówię, że ja ciś tam pływie z ledzy rozmaitych te nocny rozmów, fajnie co słuchaj, o czas ledzy nie mogą spać z łeniem i rozpowiadają o swoim rzecym. Ty są dać radia, można posłuchać przed tym, co fajnie spi. Jo.

Słuchaj, da bardzo wiele slagińców z Dolmierza, Baros Ocesia i nowych, i tych terny Belezna Marechli w Dolmierzu. Nie wiem, czy wita. Urodził się tyś barobelny człowiek. Człowiek z Duny w całej Polsce. Wtedy się nazywał Macy Miecznikowski. Kto zwa i pamięta, to już tak... już już 20 lat temu, ale 2000 rok to i ma wnetka 30 lat temu. Z ciaslejcy. Karnoleszcze. Mały, znudny i popularny. No i trzeba rzec, że Macy Miecznikowski to jest Kasiaba z Płechłedzeni. I tyś piękno po kasiebsku godo. I tyś mił rozciedyś leźno rozpowiada z Macy Miecznikowskim. Bardzo serdeczno pozdrowił megłę. Jest po Włocy, z gminy Leniu, ale urodził się prawie w Dolmierzy. Bo w Dolmierzu funkcjonowała Izba Pojrodowy po Łyjnie. No i w 1969 roku na świat prawie Macy Miecznikowski tam przeszedł. Nagle ty chcemy tyś Macy Miecznikowskiego Frantówka puście zna na jej antenie.

tylko dla mych zer. Kiedyś w sobie zakochany, więc nie można dziwić się, że w ramionach każdej damy byłem chwilkę, może dwie. Uśmiech mam, bez dwóch zdań, mówią na mnie słodki Jan. Zakochałem się, tak zakochałem się.

gdy kupiłem na loterii. Los by sprawić radość jej, ten jej fart, a mój pech. Milion strzelił w głowę jej i zmieniła się, zmieniła się, zmieniła się.

0: Jo, kto wie, co to był jaci Zeus, może Kasia przyjaci. Jo, tak to jest, ohita. Głęzna, ósmo zary na zygrach, to mamy ciasne informacje ze świata i z Kasie Bans, teraz z Radiem Nord FM.
1: Norda FM na bałtyckiej fali.
2: Diachle, na łez mynestkam, płe, nie wiem, płe, dziesant siotach. Na spiwa je diachle, ściepły pływ ze stolem dyźny i mym łez na scenę.

0: Reklama.
1: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie. Blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 metrów kwadratowych komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer. Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794 03 03 03.
0: Reklama.
2: Nożownicy ze szkół są już zamknięci w areszcie i zakładzie dla nieletnich. Policja zatrzymała dziś kilkadziesiąt osób za groźby kolejnych ataków. Po rekordowo długiej przerwie na reprezentację wraca piłkarska ekstraklasa. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 19-latek, który zaatakował szkołę w Ostrołęce, trafił na 3 miesiące do aresztu. 2 dni temu ranił 9 osób. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu nawet dożywocie. Z kolei 15-latek, który wczoraj zamordował kobietę w szkole w Leszczy-Dole Nowinach na Mazowszu, trafił na razie na 3 miesiące do zakładu dla nieletnich. Psychiatrzy będą analizować, czy powinien za zbrodnie odpowiadać jak dorosły. 24 tysiące policjantów pilnowało dziś bezpieczeństwa w szkołach. Działania będą kontynuowane do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości dotyczących ataków. Wyjaśnia szef MSWiA Marcin Kierwiński.
3: Skontrolowano do godziny 12 15 tysięcy placówek, także policjanci wchodzili do szkół, oczywiście po wcześniejszym kontakcie z organem prowadzącym, z dyrektorami tych szkół.
2: Policja zatrzymała kilkadziesiąt osób, które publikowały w sieci filmy z groźbami przemocy. Nie potwierdziły się za to doniesienia na temat rzekomo istniejącego w sieci wyzwania wśród uczniów nazwanym Krwawym Piątkiem. Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa nałożyła nowe sankcje na Międzynarodowy Trybunał Karny. Decyzję ogłoszono krótko po przyznaniu pokojowej nagrody Nobla południowoafrykańskiej prawniczce Navi Pillay, która pracowała w Trybunale. Orzekła, że Izrael dopuścił się ludobójstwa w Strefie Gazy. We Francji słabnie fala protestów licealistów.

0: protestów. Od września domagają się oni lepszych warunków nauki. Władze oceniają, że demonstracje mają już głównie lokalny charakter, choć w piątek zamkniętych pozostało jeszcze 141 liceów. Protestujący krytykują braki kadrowe, złe wyposażenie szkół i system rekrutacji na studia. Organizacje uczniowskie zapowiadają kolejne protesty w przyszłym tygodniu. Po rekordowo długiej, prawie 3-tygodniowej przerwie na mecze reprezentacji do gry wraca nasza piłkarska ekstraklasa. Dziś hitem wieczoru jest mecz Raków Częstochowa GKS Katowice, a jutro Jagiellonia Górnik, z kolei w niedzielę Legia Wisła. Więcej o 10 kolejce Błażej Kulesza.
1: Dla trenerów ligowych drużyn ponad 2-tygodniowa przerwa to wyzwanie. Część piłkarzy dopiero wróciła ze zgrupowań narodowych drużyn.
2: Wiadomo, że potrzebujemy też dla całego zespołu kilku tygodni treningowych.
1: Jak mówił trener Rakowa Tomasz Kaczmarek, cel w meczu z GKS-em Katowice jest jeden. 3 punkty i opuszczenie ostatniego miejsca w tabeli.
2: My po prostu musimy teraz podnieść nasz poziom sportowy. Będziemy absolutnie gotowi, aby wygrać mecz.
1: W niedzielę na Łazienkowskiej hit tej kolejki Legia podejmie Wisłę Kraków. To spotkanie odbędzie się bez kibiców gości, mówi trener stołecznych Marek Papszun.
3: Wisła na wyjazdach ma bilans 0 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki, więc no a tutaj kibiców chyba jest mało.
1: Mimo to wyłączenie trybuny gości do końca roku przy Łazienkowskiej wywołuje spore kontrowersje. Przede wszystkim wśród kibiców.
0: Legii grozi wysoka kara finansowa. PZPN zdecydował, że klub będzie musiał zapłacić 250 tysięcy złotych za każdy mecz u siebie z zamkniętym sektorem gości.
4: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Ponad 2 promile alkoholu miał 53-letni kierowca zatrzymany przez policjantów z Krakowej. Do zdarzenia doszło 6 października w Kieldzinie. Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o kierowcy Forda, który mógł być nietrzeźwy. Samochód odnaleziono w pobliżu sklepu. Kiedy policjanci podjęli interwencję, mężczyzna miał próbować odjechać. Jak informuje Pucka Policja, kierowca nie reagował na polecenia funkcjonariuszy i zachowywał się agresywnie. Policjanci uniemożliwili mu dalszą jazdę, obezwładnili go i zatrzymali. Badanie alkomatem wykazało ponad 2 promile alkoholu w organizmie. 53-letni mieszkaniec Konina po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości i przyznał się do winy. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku odbyło się spotkanie poświęcone przygotowaniom do budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele Pomorskiej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, a także polskich elektrowni jądrowych, konsorcjum Westinghouse Bechtel oraz firmy Energoprojekt Katowice. Podczas spotkania omówiono aktualny stan przygotowań do inwestycji oraz najważniejsze wyzwania związane z jej realizacją. Dużo miejsca poświęcono przede wszystkim kwestiom bezpieczeństwa oraz rozwiązaniom, które będą potrzebne zarówno na etapie projektowania i budowy, jak i późniejszego funkcjonowania elektrowni. Jednym z głównych celów rozmów było także zacieśnienie współpracy pomiędzy służbami i podmiotami zaangażowanymi w inwestycje. Chodzi o to, by odpowiednie procedury i przygotowanie służb były wypracowane już na etapie poprzedzającym rozpoczęcie budowy. Gmina Potęgowo wzmacnia działania profilaktyczne związane z bezpieczeństwem uczniów i pracowników placówek oświatowych. W związku z tragicznymi zdarzeniami, do których doszło ostatnio w polskich szkołach, wójt Dawid Litwin zwrócił się do dyrektorów o zwiększenie czujności oraz ponowne sprawdzenie obowiązujących procedur. Działania mają charakter zapobiegawczy, a szkoły i inne placówki oświatowe funkcjonują normalnie. Samorząd podkreśla, że celem jest ograniczenie ryzyka zagrożeń bez wywoływania niepotrzebnego niepokoju wśród uczniów i rodziców. Dyrektorzy zostali zobowiązani do ponownego przeanalizowania zasad bezpieczeństwa oraz dostępu do budynków. Mają również zwracać szczególną uwagę na niepokojące zachowanie uczniów, usprawnić wymianę informacji między pracownikami i odpowiednio reagować na sygnały mogące świadczyć o zagrożeniu. Istotnym elementem działań jest także zapewnienie młodzieży wsparcia psychologicznego oraz współpraca szkół z rodzicami i służbami. Wójt Dawid Litwin zaznaczył, że żadne sygnały dotyczące bezpieczeństwa dzieci i pracowników nie powinny być lekceważone, a podejmowane kroki muszą być dostosowane do aktualnej sytuacji. Samorząd apeluje również do rodziców o rozmowy z dziećmi i zwracanie uwagi na sygnały mogące wskazywać na problemy lub zagrożenie. Ważne jest przekazywanie szkołom istotnych informacji, które mogą pomóc w odpowiednim reagowaniu. Władze gminy podkreślają, że czujność, sprawna komunikacja i współpraca rodziców z placówkami oświatowymi mają znaczenie dla bezpieczeństwa całej społeczności szkolnej. Wprowadzone działania nie oznaczają zmian w codziennym funkcjonowaniu szkół. Fizyk ze Słupska, wyróżniony w prestiżowym ogólnopolskim konkursie edukacyjnym. Dr Mirosław Brozis z pierwszego liceum ogólnokształcącego otrzymał wyróżnienie w finale plebiscytu Nauczyciel Roku 2026. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie.

0: Wśród docenionych pedagogów z całej Polski znalazł się nauczyciel fizyki z Słupskiego Jagiellończyka. Jurorzy docenili jego niezwykłą pasję i innowatorskie podejście do edukacji. Pod jego kierunkiem uczniowie tworzą mini-satelity, zbudowali szkolne planetarium, biorą udział w programach NASA, a nawet prowadzili warsztaty na amerykańskim Uniwersytecie Stanforda. Słupski naukowiec od lat rozwija także Słupską Szkołę Młodych Fizyków, stawiając na praktyczne eksperymentowanie i odkrywanie świata. Sukcesu pedagogowi i badaczowi gratulowały obecne na miejscu władze miasta oraz cała społeczność szkolna.
1: No i chcemy raz przejrzeć na pogodę taką bardziej długoterminową. Witer ko będzie padać, nie zda tak nie, w poniedziałek pepady tyś. We wtorek nawet kapeżna weli ze słońce, środa, czwartek bez deszczu, bez słońca. Piątek pojeżdża pepeżna pepady, no ty tak ani nie będzie padać, ani nie będzie słońca, tak do 20 ryje na 20 października. No ale temperatura nie będzie mniej się jak 10 gradów w dzień, no kiedy ty zamiesz nie ma.
2: Radia Norda FM.

Bawi są, joj, miasto i gmina, Szemut przede wszystkim, bo tam u nas są najlepsi zybawy i dożyńcie jak wita. Ósma godzina jej darch, na zygrach rozpoczynamy trzecą godzinę. Stosy medycyntego ósmego wydania Gwenorda Szyrym. Gracjan Fabko kol mikrofony. No i czy gązowaj ma pezrówka, ma pisz tak jak wiedno na Messengera Radia Norda FM. Widzę, że ty Łukasz tam ma sporta wesu, zaregłę tyś ty jakoś przeciatom na antenie Radia Norda, kiedy będę tyś wesoły. Jo.

Łukasz Wesły nam da czegoś sporta, sechyta. Chłopiec ten tak do końca dobrze nie widzu, no ale na grzebę postanowił iść. No jo, no i siedł na grzebę, a on poznowu te grzebę po tym, jak one śmakają. Jo, zebrał jednego, jo, łeśmakł. No jo, to był pewno prawdziwk. Dobrze. Idzę, o, dredzik grzyb. Facył głę, łeśmakł. O, to by mógł bez płytrus. Weplu nazyt. Jo. Idzę dalej. No i on tak nie poznał witawa tego kapelusia za barę, a tam był krowinc. Wziął chwecu w ranka łeśmaku. O, on godł. Jedno ścieżce się w to nie wlos.

No i moje piękne, kasiew ci pozdrów, ślębuje ci Krys jak jedno w piątku, me ucho, kol nordy i sle pozdrów ci radio mu wsiądze, radio to jest mój drach na słuchowkach, kol robite nawet ka do kawy, w sieci aplikacji to jest bluz do dywk, radio to jest radio, we soblawie w piątek wieczór. Mam też pytanie i złe słowo winsheime, to znaczy tali co gratulirejme po kasiewsku, Adrian pisze z Leoberga, jo Adrianku, w kasiewczym języku winszować trochę inaczej znaczy co w polskim. Winsie ja ciebie. Gratuluję ciebie. Gratuluję.

To male jest sane, tak żeby tam mnie to fajnie wamalował, bo ja na zdjęciach tam ze wsiadkę widzę, haha! Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin dla Przemka, zdrowia, szczęścia, pomyślności życzy rodzinka. Proszę o piosenkę koszubskiej influencerki Gebulstak, bardzo, bo dziś na wiance bardzo mamy tych rzeźbów Gebulstakowych, pewno pogłębnie ze wiąty pójścia. Witam w taci pojegłodze nic innego jak Radia Norda słuchać. Pozdrawiam moja białka Natalia i moich dwóch synów. Cebie i wszyscy Kasiebów, tyś pozdrawiam. Sławek z Dolmierza, Ewa i tyś bardzo serdecznie pozdrawiam. No ale widzę, ta jumezów jedno w drugą stronę, że im lepszy pogoda, tym więcej slachimców, bo sedzi ta sobutę i tak dalej, a więc, że na to się nie idzie. W deszczu lepiej słuchają. No jo, no, jak to śpiewał klasyk. Klasyk muzyki. Tak się bawią ludzie, kiedy pada deszcz. I feel you, man.

Let's get it on. Vi sitter här i väntan, spelar lite Dota och pushar på smeken med motståndet vi... A na zegrach 21 minut do godziny 9 wieczór. Czekam za wami, ma pozdrówka, mam pisać na Messenger Radio Norda, jak wiedno. Nic w stanie przynieść ze sygną. Hanse!

0: Norda Schrön.
1: Nami Tumano! I venga conmigo!

Rysim prośba, co byś rozprzeczytać, nie ma sprawy. Pozdrowcie dla Julisa i Tadygłe. Przepraszam, pozdrowcie dla Julisa i Tate. Ujca, Tadygłe, z podziękowaniem zagarasz. A to pisze do nej Daniel z Weltkły. No, zarek jest na 9, na zegrach to mam czas na informacje ze świata i z Kasi, bo po godzinie 9 na komedali z muzyką i z pozdrówkami. Bans teraz z Radiem Norda FM.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Nie ma zorganizowanej akcji przemocy w szkołach, twierdzi MSWiA. Kolejny wypadek pociągu z ciężarówką, ranne dwie osoby. Polacy biorą coraz więcej zwolnień lekarskich związanych z depresją i stresem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wszystko wskazuje na to, że sprawcy ataków i planujący atak na szkoły nie byli ze sobą powiązani. Powiedział o tym minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Dodał, że nie ma tak zwanego challenge'u, czyli internetowego wyzwania. Po dwóch atakach, w których zginęła jedna osoba, a rannych zostało 11 osób, policja przeprowadziła zmasowane kontrole w szkołach. Tomasz Węskę.
2: Policjanci pojawili się w 15 tysiącach placówek w całym kraju. Odnotowali przypadki przenoszenia do szkoły noży, ale też zamieszczania przez dzieci w sieci gruźb czy zapowiedzi, że planują coś w domyśle niebezpiecznego zrobić w szkole. Komendant główny policji Marek Boroń przekonuje, że trzeba w Polsce ustalić, jakie treści w sieci blokować i z sieci usuwać, bo dziś jest ona pełna pornografii i przemocy.
3: W pewnym momencie wpuściliśmy nasze dzieci bez żadnej kontroli, bez żadnych zasad. To robi wiele krajów, ustala pewne zasady komunikowania się w sieci.
2: Kierownictwo MSWiA zapewnia, że policja będzie zwracała szczególną uwagę na szkoły do czasu uspokojenia sytuacji.
1: Policja zatrzymała dziś 59 osób. Sejmowa komisja chce, by szef NBP Adam Glapiński stanął przed Trybunałem Stanu, mówi szef klubu KO Zbigniew Konwiński.
4: Komisja przegłosowała wniosek o Trybunał Stanu dla prezesa Narodowego Banku Polskiego, pana Glapińskiego. 8 zarzutów zostało przez komisję podtrzymane. To jest pośrednie finansowanie deficytu budżetowego przez prezesa Glapińskiego, działanie bez należytego upoważnienia Rady Polityki Pieniężnej, nieuprawnione interwencje walutowe.
1: Zdaniem posłów PiS-u Iwony Arendt i Pawła Szrota zarzuty są bezpodstawne.
5: Ta komisja doprowadziła do tego, żeby postawić prezesa przed Trybunałem Stanu.
6: Te zarzuty mają charakter czysto i wyłącznie pretekstowy. Ich funkcją polityczną jest to, aby usunąć ze stanowiska bardzo ważnego urzędnika, szefa Banku Centralnego, który jest obwarowany warunkiem konstytucyjnym niezależności.
1: Wniosek komisji to dopiero pierwszy krok w tej procedurze. Następny to przegłosowanie wniosku przez cały Sejm. Kolejny wypadek

0: Na przejeździe kolejowym pod Łodzią lokalny pociąg zderzył się z ciężarówką. Ranna została pasażerka pociągu. Poszkodowany został też kierowca ciężarówki. Policja wyjaśnia okoliczności. Przejazd kolejowy był niestrzeżony, natomiast stoi przy nim znak stop. Polacy nie wytrzymują presji. Z danych ZUS-u wynika, że liczba zwolnień lekarskich z powodu stresu i depresji wzrosła o ponad 1/3. Hubert Hurkacz przeszedł do historii. Polski tenisista po raz pierwszy w karierze ograł legendarnego Serba Nowaka Dżokowicza. Wrocławianin był górą w drugiej rundzie w Szanghaju. Wygrał 6-4 i 6-3. A wcale nie można powiedzieć, by Dżokowicz był w słabej formie, bo dopiero co wygrał turniej w Pekinie.
1: To wyjątkowe zwycięstwo dla mnie, pokonać zawodnika, który osiągnął najwięcej w historii tenisa. No i oczywiście chciałem podziękować wszystkim za wsparcie i za kibicowanie przez cały czas. I będę walczył dalej. Pozdrowienia.
0: Hurkacz wcześniej przegrał z Dżokowiczem 8 meczów z rzędu. Z kolei Iga Świątek odpadła w 1/4 turnieju WTA w Pekinie. Rozstawiona z numerem 8, polska tenisistka przegrała z Belgijką Elis Mertens 6-7, 6-3.
2: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. To jeden z najważniejszych dni dla najmłodszych uczniów szkoły podstawowej nr 6 w Wejherowie. Pierwszoklasiści oficjalnie dołączyli do szkolnej społeczności. W uroczystości uczestniczył również zastępca prezydenta miasta Arkadiusz Kraszkiewicz, który sam przed laty składał ślubowanie przed sztandarem tej szkoły.
3: Mam tą przyjemność, uczestniczę w tych ślubowaniach. Bardzo to lubię, bo widzimy, jak szkoła żyje. Kolejny rocznik, kolejna sztafeta, można powiedzieć, wyrusza przed tym sztandarem. Ja miałem tą przyjemność, że także przed tym sztandarem szkoły podstawowej nr 6 składałem swoje ślubowanie jako uczeń. I myślę, że rodzice tych dzieci, także część rodziców składała to ślubowanie. W związku z tym to cały czas żyje. Cały czas żyje nasze miasto.
2: W tym roku do ślubowania przystąpiły 3 klasy pierwsze. Uroczystość przygotowano zgodnie z wieloletnią tradycją placówki. O tym, co czekało na nowych uczniów, opowiada dyrektor szkoły Piotr Litwin.
4: Dzisiaj 3 klasy pierwsze przystąpią do ślubowania, które odbiorą je z moich rąk. Na pamiątkę tego wydarzenia dzisiaj też otrzymają swój pierwszy dokument, jakim jest legitymacja szkolna, a na pamiątkę tego wydarzenia również dzieci zasadzą wraz z rodzicami drzewka, które będą symbolizowały ten dzisiaj wyjątkowy dzień.
2: Wspólne sadzenie drzewek to tradycja, która od lat towarzyszy przyjęciu nowych uczniów do wejherowskiej szóstki. Posadzone przez dzieci i rodziców drzewa pozostaną pamiątką rozpoczęcia ich szkolnej edukacji. Pożar hali wykorzystywanej przez przedsiębiorstwo zajmujące się przetwórstwem rybnym wybuchł w Łęczycach. Ogień objął budynek o wymiarach około 25x13 metrów. W akcji gaśniczej uczestniczyło w szczytowym momencie 18 zastępów straży pożarnej. Nikt nie został poszkodowany. Zgłoszenie o pożarze wpłynęło w czwartek 8 października około godziny 4:30 nad ranem. Na miejsce skierowano strażaków z jednostek ochotniczych i zawodowych z kilku miejscowości regionu. W działaniach brały udział m.in. zastępy z Łęczyc, Kostkowa, Rozłazina, Bożego Pola Wielkiego, Kaczkowa, Luzina, Choczewa, Linii i Wejherowa, a także strażacy z jednostek ratowniczo-gaśniczych w Wejherowie i Lęborku. Strażakom po około godzinie udało się opanować pożar. Po zakończeniu głównej fazy akcji przystąpiono do dogaszania pogorzeliska. Konieczna była również częściowa rozbiórka konstrukcji hali. Budynek był wykorzystywany przez firmę z branży przetwórstwa rybnego. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Informacje o pożarze przekazała m.in. Ochotnicza Straż Pożarna w Kostkowie. Zakończyło się sprzątanie zanieczyszczonych plaż w Ustce i Gminie Ustka. Urząd Morski w Słupsku poinformował, że zebrano łącznie około 4,5 tony odpadów. Zanieczyszczenia pojawiły się na wybrzeżu pod koniec września. Spacerowicze zauważyli na piasku czarne, lepkie grudki i zaalarmowali służby. Substancje znaleziono na około 50-kilometrowym odcinku brzegu. Badania wykazały, że zanieczyszczenie ma charakter ropopochodny, jednak laboratorium nie było w stanie dokładnie określić jego składu. Choć substancja nie stanowiła bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi, część plaż została czasowo zamknięta na czas sprzątania. Zebrany materiał zabezpieczono i przewieziono na wyznaczone miejsce składowania. Urząd Morski zapowiada, że mimo zakończenia akcji plaże będą nadal monitorowane na wypadek pojawienia się kolejnych zanieczyszczeń.
5: No i chcemy sobie przejrzeć na Płegłeda w Głedznach. Kwel dradzi trzeci, czwarty w nocy będzie popadać deszcz na wystrzydnych Kasiebach. Tak samo witer kłed po rynku od godziny 8 do 12. No ale przez resztę dnia my będzie witer kłed dosyć fajny. Termometry pokażą nawet 14 gradów ciepła.

No i witaj też bardzo serdecznie, czwartą gwiazdę Norda Szrym, stosy, będę szątek 8 wydania, go rozpoczynamy. Gracja, Fabka, kol mikrofonu jak wiedno.

No i sobie da teraz chcę zadać ci specjalny pozdrów, ci specjalny rzecz, bo jest leżno te siedzę sunty głę geburstach, odle sostre Marysie ze Smiechowa, łed sostre Bogusie z Szemu, da wiele zdrowie głę, siedzcy głę, redo te spełnieni wszedcich marzeniów, usmiwko jak nowiancy na gambie, wszedci głę, nebelniejsi głę i tyś ekstra muzyczno dedykacja od kasiepsi influencerci i o tyś co barą mocno do tych rzeźbów przeciniwą mi życia, wszedci go belny głę, zleźno te tego siedzy sunty głę geburstach, u nej chcemy, ale ta frantówka tyś tyłę, uedegrac na ten siedzy sunty geburstach.

0: Radia Norda FM. Norda Szryna.
1: Teryska Violetta Villas na antenie Radio Nord FM. Nie wiem, czy macie, ale rechte jej przygotowany film o Violetce Villas, a Violetta Villas graje aktorka, która pochodzi z Wejrowa, z miasta. Sandra Drzymalska. Wyrtic do kina pod koniec listopadnika. I ten film łebestrzec.

0: Norda Schröna.
1: Witamy i pozdrawiamy z Lęborka, Radko i Andrzeju, nie przejmujcie się. Zaraz Fajrant. Radzi pozdrów w siłę Tomeka. A za sztuce konkurs Zybawa na najantenie. Skarzewczyko Jązyka, bandowa i pitu. Nie!

Będzie sa najem radiovom ziba vam, banda va i pitu jak vjednoska šepšiga janzeka. Je, gledam slovo po japolsko, a va, mi je to piši ta, na messengera po ga šepsku. Ja ci bavu slova v ostatnim času, chcem leso przezrzec, co je tu dova i rozpovjedil. Šorem, parasol, flaba, gemba, drepe, krople, ruine, dalje, płetry, zgrzyb trujący, fresiek, pogrzebacz. Do ognia, afe fluci, płatki owsiane, skłeczk, konik polny, ikro, łytka, bleć, kreczk, jączk, beksa, łebna, okrasa, płyslidny, aby rak, poślad zbożowy, chwat, drek, talent, umiejętność, zdolność do czegoś, deka, koc, krzysnia, czereśnia, śchanie, nosidła, sadwina, rokitnik, byczka, świnka, awces. Obcasne i słówko na dziś. Telefony do ranci. No, ech, ta pierwszy ten lepszy. Dobrze, odpowi. Wiemy za to, nie wiem, co dla was drandzi. Chodźcie obocimy. Proszę mi napisać, jak po kaszepsku życzymy na... Sznurek.

A propos tego siedzącego gebur stachły, musiał pewna prywatę tu na antenie rzec, bo to jest wyjątkowa sprawa, no bo ten siedzący okrągły gebur stach fejre je prawie moja chrzestno ze Smiechowa i temu tyś z całego serca łec składam wszyscy go nobelniejsi go. No i ciekam za... Odpowiedzą przepewna, że pytanie bałe, jakie pokaś abskuł sznurek.

0: No i mamy odpowiedź, jaki sznurek pogaszepskły. Sznurek to pływrusk. Wszyscy odpowiedzą dobrze, bardzo wiele odpowiedzów.
1: Norda Śruna.
0: Anet Groda, bilety do kina, Helios. Idę jaż do Borówca za Mandargłowem. Grzegorz z Borówca wygrywa, gratulujemy.

0: Radia, Radia Norda FM. Norda Szryna.
1: My pomału bardzo my Queen jest tak głęzda, to nie Queen z naszej audycji, jeśli ty głęz nie zaspiewie między innymi ma Zbigniew.

0: Błędna desunta na zygrach, czas na klubowe grani. W Norda 7.
1: Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
2: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
3: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
4: Autopromocja. Norda FM.

Siostry i bracia, to ja, wszechpotężny Etezer. Jest rok 2K19. Na horyzoncie zdarzeń zmaterializowała się kolejna płyta mojego galaktycznego brata. Madzin Set Stachurski i jego 11 pieśni. Zaginaj przestrzeń. Zaginaj muzę. Zaginaj ogień. Słuchajcie, a będzie wam dane.

istot galaktyki światła. Przysyła mnie do was Hermeusz. Urantia jest teraz moim życiem i przeznaczeniem. Urantia jest teraz moim domem i moim światem. A mój świat to wieczna, niekończąca się meandryczna monaterka.

Najmowy sport, tak, ten negowesa nam Emilia, sport je po polsku, na ty, tego i tak stawimy. Pijak złapał nad morzem złotą rybkę i ona obiecała mu spełnić 3 życzenia w zamian za wolność. Pierwsze życzenie. Niech woda w rzekach zmieni się w wino. Pijak podbiega do wpływającej do morza rzeczki. Próbuje i rzeczywiście świetne, wyśmienite wino. Drugie życzenie. To niech cała woda w morzach zamieni się w wódkę. Pijak próbuje wody z morza. Świetna, wyśmienita wódka. Ma jeszcze trzecie życzenie. Do wykorzystania. Myśli. Nic mu do głowy niestety nie przychodzi. W pewnym momencie mówi: no, złota rybko, jeszcze 0,5 litra i jesteśmy kwita. Rybka lubi pływać, a rano do pracy trzeba wstać.

Przypomnę, że Sacheda Stasy będę są tego 8 wydania Gwenorda 7 jeder wściekł zawajma pozdrowka ma lista na Messengera Radia Norda za darmo kanisto nie przyjdzena, ale to nie ostatnio głezna naj płacę i piąty tak się zbawiam myślę radiowy nie ma nawet w całej Polsce, ale kwal nas je, bo myśmy apartny wyjątkowy i kasiepści pogłęznie zewiąty, przepraszam, pogłęznie jednosty dali głęzdów tego jedźmy to sobie misio wsiadkła płemąk. Ale na się, jak to miało być? Pogłęznie jednosty, bandzyś, głęzna dyskopolowo. Pamiętaj, ta wetym, ty taci starci szteczni dyskopolowy. Wama włączywum klimatyczny, fajny. Ne, a zawiertel jednosto, już są informacyjne na antenie lokalnej. Sport, je podrechowani dniane. Jesme, lewaj, darchom darch, dzenia noc. Chodźmy tać drachów sochy dachterny nie wiedzą Menorda FM, Menorda 7 Data i ma znac odbieram naprawdę na całych nordowych kasiebach od Płycka po Słepsk taki obeżek, no na tych pełniowych dni, na tych wystrzydnych ciężko odebrać, skąd ja wam ma rzeka, że ją rozautłem do Miechujcy na Zajachu, a Norda derch odbiera Miechujcy na do okoligły Syrakujc. Jo, w Sarakłajcach jest lepiej, bo to z Loborga odbiro. Kiedy spróbować wiadomo jedzie, ta, czy to nie do rady, ne ty, zależnego lego tyś od rady odbiernika, w autuach są kuskinsi w doma, są kuskinsi, no i zależnego tyś jacie generacje radio. No ale dziś dnia, wawitek, to jest mój tak głosnik, kwipic z bluetoothem połączyć przez internet na je włączyć, mój tak w telewizorze uruchomić Nord FM, tyś bez internet. Młodzi ta w autu lek jedzy, ta nie połączyć telefon z głosnikami, z radioodbiernikiem. No i tyś bandze ciecne, to jakby nie robi z dnia, czy to są fale eterowe na ziemi, czy to są, czy to jest łączenie bez internet, nie? No jo, wtedy ta znac, końc końców, bo inna jest słuchać na całym świecie, bez internet.

No ale źle kto zje tradycjonalistą ty w Wokolim Wejrowa, West Medesunt, West Mezero. Wokolim Płycka, Gdynie, Remi, Rede, Rydde, po kasiepsku bebałe. Dzewiandesunt 3,6. W Słepsku West Medesunt 7,6 i w Lombergu Dzewiandesunt West Mezero. FM. Radio Norda.

Krzygo Bisie Dunama. Pozdrawiam prowadzącego, najlepsze radio Norda w piątki, Norda Śrym, radio jest najlepsze i będę słuchał cały czas. A u mnie nie ma kto robić ciasta, niestety, jak mama świętej pamięci żyła i była zdrowa, to było w weekend ciasto, a teraz nie ma. Pozdrawiam tych, którzy robią ciasta. Pozdrawiam serdecznie. Norda Śrym.

0: No i przypominam wam, się derzcie, konserwaj, ma pozdrówka, ma, pisz tutaj na Messengera Radia Norda, my to już tak spiąc, może 10 minut, na ich weslani.
1: Norda Śryna.

Przy klubowej muzyce są prawie dobrze auto, a jest najpytanie, czy kto z nas słucha w auto, ale nie pisz taj, nie zwęta. Jak wczoraj ta, bo to jest umani przepisów, a do tego my nigdy nie będziemy zachęcywać, trzeba przepisów przestrzegać, no ale może nawet dostanąc na błekły, zatrzymać co no i co zameldować, kto na jest słucha w auto, ale kto słucha Norda, śrym za kłełem, okrągłym, wternym, czereje, kłyczer. Piękne, kasiepsi słowy na woźnica. Nio. Ta ci do soboty, ne? Pół jednosty jej derch. To jest tak naprawdę za 25 jednostek na zegrach.

0: bałtyckiej fali.
1: Czas kończyć, to 178 wydanie Norda Szrym, Bóg zapłaca beta skład radio odbiorników, gracja Fopko, by z wama jak wiedno. Ale też nie, Queens, byłeś za sztucek podrachowani dnia, na regionalne informacje, później sport, no i po jednostce pamięty tacie się głez na disco polowo, ale no lepiej, żeby was słuchała radia Norda, 24 na doba. Trzem do sam zdrów, dobrej nocy, gracja Fopko, bo raz z wama, hej!

0: Jakub Szumilas, zapraszam na informacyjne podsumowanie dnia w Radiu Norda FM. To jeden z najważniejszych dni dla najmłodszych uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 w Wejherowie. Pierwszoklasiści oficjalnie dołączyli do szkolnej społeczności. W uroczystości uczestniczył również zastępca prezydenta miasta Arkadiusz Kraszkiewicz, który sam przed laty składał ślubowanie przed sztandarem tej szkoły.
1: Mam tą przyjemność, że uczestniczę w tych ślubowaniach. Bardzo to lubię, bo widzimy, jak szkoła żyje. Kolejny rocznik, kolejna sztafeta, można powiedzieć, wyrusza przed tym sztandarem. Ja miałem tą przyjemność, że także przed tym sztandarem Szkoły Podstawowej nr 6 składałem swoje ślubowanie jako uczeń i myślę, że rodzice tych dzieci, także część rodziców składała to ślubowanie, w związku z tym to cały czas żyje nasze miasto.
0: W tym roku do ślubowania przystąpiły 3 klasy pierwsze. Uroczystość przygotowano zgodnie z wieloletnią tradycją placówki. O tym, co czekało na nowych uczniów, opowiada dyrektor szkoły Piotr Litwin.
2: Dzisiaj 3 klasy pierwsze przystąpią do ślubowania, które odbiorą je z moich rąk. Na pamiątkę tego wydarzenia dzisiaj też otrzymają swój pierwszy dokument, jakim jest legitymacja szkolna. A na pamiątkę tego wydarzenia również dzieci zasadzą wraz z rodzicami drzewka, które będą symbolizowały ten dzisiaj wyjątkowy dzień.
0: Wspólne sadzenie drzewek to tradycja, która od lat towarzyszy przyjęciu nowych uczniów do wejherowskiej szóstki. Posadzone przez dzieci i rodziców drzewa pozostaną pamiątką rozpoczęcia ich szkolnej edukacji. Ponad 1,6 promila alkoholu, 4-letnie dziecko w samochodzie i kolizja z bankomatem. Gdańscy policjanci zatrzymali 44-letniego mieszkańca Niemiec po reakcji świadków. Do zdarzenia doszło we wtorek około 13:45 na jednej ze stacji paliw w Śródmieściu Gdańska. Świadkowie zauważyli kierowcę, który mógł być pod wpływem alkoholu i próbowali uniemożliwić mu dalszą jazdę. Mężczyzna jednak ruszał samochodem, uderzył w bankomat i odjechał. Policjanci szybko odnaleźli wskazane auto na jednej z pobliskich ulic. Badanie wykazało u kierowcy ponad 1,6 promila alkoholu. W samochodzie znajdował się jego 4-letni syn. Dziecko zostało przebadane przez ratowników i przekazane pod opiekę matki. 44-latek został zatrzymany i przewieziony do komisariatu. Policjanci przeprowadzili także badanie retrospekcyjne, które ma pomóc ustalić poziom alkoholu w czasie jazdy. Mężczyzna odpowie m.in. za spowodowanie kolizji. W stanie nietrzeźwości grozi mu do 3 lat więzienia. Osobno sprawą opieki nad dzieckiem zajmie się sąd rodzinny. Kilka metrów torfu i nawet 4000 lat historii pod powierzchnią. W nadleśnictwie Choczewo przeprowadzono odwierty, które pozwoliły sprawdzić budowę geologiczną jednego z tamtejszych torfowisk. Za pomocą specjalnego świdra pobierano kolejne warstwy osadu. Jak informują leśnicy, torf zalegał miejscami do głębokości około 4 metrów. Przy założeniu, że narasta średnio około milimetra rocznie, najstarsze warstwy mogą mieć nawet 4000 lat. Na głębokości około 3 metrów znaleziono też prawdopodobnie liść żurawiny. Takie znaleziska pozwalają odtworzyć, jakie rośliny występowały na tym terenie setki czy nawet tysiące lat temu. Badania mają też znaczenie praktyczne. Torfowiska zatrzymują wodę i magazynują węgiel. Dlatego są ważnym elementem środowiska. Planowana inwestycja na tym terenie ma być związana z małą retencją i zwiększeniem możliwości zatrzymania wody. W pracach uczestniczyli także naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zajmujący się funkcjonowaniem mokradeł i gospodarką wodną. W Gdyni powstanie 260 nowych wiat przystankowych. Miasto podpisało już umowę z prywatnymi partnerami, którzy nie tylko wybudują infrastrukturę, ale przez kolejne 15 lat będą odpowiadać za jej utrzymanie i eksploatację. Projekt podzielono na 2 pakiety. W jednym powstanie 135 wiat, w drugim 125. Do tego dojdzie 14 wolnostojących posterów reklamowych. Nowe konstrukcje pojawią się m.in. w Śródmieściu, Chylonii, Grabówku, Obłużu, Oksywiu, Witominie oraz Chwarzniewiczlinie. Część wiat będzie miała zielone dachy z roślinnością, które mają ograniczać nagrzewanie. Takie rozwiązania przewidziano m.in. przy Urzędzie Miasta, Wzgórzu Świętego Maksymiliana oraz w rejonie Orłowa. Całość realizowana jest w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Prywatni partnerzy sfinansują budowę, a przychody będą czerpać z powierzchni.

0: kampanii reklamowych. Miasto również ma uczestniczyć w tych wpływach. Łączna wartość nowej infrastruktury to blisko 24 miliony 600 tysięcy złotych. Harmonogram prac ma być gotowy do końca tego roku. Co najmniej połowa wiat ma powstać w ciągu 12 miesięcy, a całość w ciągu 18. Nowoczesny symulator jazdy trafił do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni. Urządzenie pozwoli uczniom ćwiczyć prowadzenie samochodów osobowych i ciężarowych w różnych warunkach, bez konieczności wyjeżdżenia na drogę. Symulator ma służyć przede wszystkim praktycznej nauce. Uczniowie będą mogli trenować reakcje w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku, popełniać błędy i przygotowywać się do późniejszej jazdy w rzeczywistych warunkach. Zakup kosztował 330 tysięcy złotych. Ponad 228 tysięcy pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a pozostałą część dołożyło miasto. To nie pierwszy specjalistyczny sprzęt, który trafił do tej placówki. Wcześniej szkoła otrzymała dwa symulatory spawania wykorzystujące wirtualną rzeczywistość. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 rozwija też kształcenie w zawodzie spawacza i niedawno uzyskało status atestowanego ośrodka szkolenia spawaczy. Kolejne działania w tym kierunku zaplanowano na listopad. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku odbyło się spotkanie poświęcone przygotowaniom do budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele Pomorskiej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, a także polskich elektrowni jądrowych, konsorcjum Westinghouse Bechtel oraz firmy Energoprojekt Katowice. Podczas spotkania omówiono aktualny stan przygotowań do inwestycji oraz najważniejsze wyzwania związane z jej realizacją. Dużo miejsca poświęcono przede wszystkim kwestiom bezpieczeństwa oraz rozwiązaniom, które będą potrzebne zarówno na etapie projektowania i budowy, jak i późniejszego funkcjonowania elektrowni. Jednym z głównych celów rozmów było także zacieśnienie współpracy pomiędzy służbami i podmiotami zaangażowanymi w inwestycje. Chodzi o to, by odpowiednie procedury i przygotowanie służb były wypracowane już na etapie poprzedzającym rozpoczęcie budowy. W sobotę w Przemudzie odbędzie się 24. turniej kół gospodyń wiejskich powiatu wejherowskiego. Początek wydarzenia o godzinie 10 w Centrum Samorządowym. Koła gospodyń wiejskich zmierzą się w 5 konkurencjach. Będzie m.in. przygotowanie koktajlu warzywno-owocowego z własnego ogrodu. Prezentacja tego, czym dane koło może się pochwalić, pokaz mody, scenka kabaretowa oraz piosenka z inscenizacją. Hasła poszczególnych konkurencji zapowiadają sporo humoru i kreatywności. W programie znalazły się m.in. białe z czarnym, a może odwrotnie, z igły widły oraz rap po naszemu, życie na wsi twarde jest. Turniej rozpocznie się w sobotę 10 października o godzinie 10 w Centrum Samorządowym w Przemudzie.
1: Tomasz Smuga, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Radiu Nord FM.
2: Na boisku przy ulicy Mickiewicza w Luźnie zmierzą się dwa zespoły z czołówki tabeli w trzeciej lidze. W najbliższą sobotę w ramach 12 kolejki Weekend podejmie w Demoświecie. To będzie także rywalizacja jednych z dwóch najskuteczniejszych ofensywnych graczy w lidze. 30-letni Filip Sosonski z Weekendu oraz 34-letni Dawid Reltewski zdobyli już po 6 bramek. Tutaj im czwarte miejsce w tym zestawieniu. Tutaj warto dodać, że prawdziwym postrachem bramkarzy rywali jest Igor Jankowski z Gromu Nowy Staw. Strzelił 16 goli. Przyglądając się statystykom, to w Luźnie kibice mogą spodziewać się wyrównanego pojedynku. Weekend on drugi zespół tabeli, który jeszcze przed własną publicznością nie przegrał. Zespół ze Świecia w wyjazdowych meczach nie opuszczał jak dotąd murawy na tarczy. Oba zespoły będą chciały też poprawić swoje nastroje po spotkaniach z minionej kolejki. Przypomnijmy, że Weekend przegrał na wyjeździe z Elaną Toruń 1-3, a WDA u siebie uległa liderowi Polonii Środa Wielkopolska 0-4. Początek meczu 10 października o godzinie 12. Na stadionie Centralnego Ośrodka Sportu Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Setniewie zakończyła się tegoroczna Liga Coopera gminy Władysławowo. Czwarty etap, czyli jesienny test Coopera, był jednocześnie finałową odsłoną całego cyklu. Uczestnicy przez 4 etapy sprawdzali swoją kondycję, walczyli o kolejne punkty i poprawiali własne wyniki. Tegoroczna rywalizacja była bardzo wyrównana, aż 7 najlepszych zawodników zakończyło cykl z kompletem 20 punktów. W tej sytuacji kolejności na podium decydował dodatkowy współczynnik. Pod uwagę brano średni dystans pokonany przez zawodnika podczas wszystkich startów w odniesieniu do normy wymaganej do uzyskania bardzo dobrego wyniku w jego kategorii wiekowej. Najlepiej w całym cyklu wypadł Bartłomiej Molin ze Strzelna, który został zwycięzcą Ligi Coopera gminy Władysławowo 2026. Drugie miejsce zajął Damian Buczkowski z osiedla Setniemu, a trzeci był Paweł Kobierzyński z osiedla Żwirowa. Liga Coopera bazuje na zasadach testu Coopera. Zadaniem uczestników jest pokonanie jak najdłuższego dystansu w ciągu 12 minut. Rezultat jest następnie oceniany z uwzględnieniem wieku i płci zawodnika. Za każdy etap można było otrzymać od 1 do 5 punktów. Wynik bardzo dobry oznacza 5 punktów dobry 4, średni 3, zły 2, a bardzo zły 1 punkt. Po 4 startach można było zgromadzić maksymalnie 20 punktów.

0: Organizatorzy przygotowali nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników. Z kolei osoby, które wystartowały we wszystkich czterech etapach, otrzymały pamiątkowe koszulki. Nie zmieniamy dyscypliny. W najbliższą niedzielę, 11 października w Le Morocco, odbędzie się pierwszy bieg pod wieżą. Start zaplanowano na godzinę 11 w parku imienia Bolesława Chrobrego przy głównym wejściu na wieżę ciśnień. Do udziału mogą zgłaszać się zawodnicy, którzy ukończyli 15 lat. Trasa będzie liczyła 5 km i poprowadzi przez park. Bieg jest częścią korony biegów powiatu lęborskiego. Organizatorzy zapowiadają odpowiednie zabezpieczenie trasy przez służby porządkowe. Uczestnicy będą zobowiązani m.in. do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ochrony przyrody oraz dbania o porządek. Za organizację wydarzenia odpowiada Centrum Sportu i Rekreacji. Opłata startowa wynosi 80 zł i będzie można ją uścić w dniu zawodów w biurze zawodów. W Lęborku czeka nas mecz rywali za przysłowiowej miedzy. W 11 kolejce pomorskiej 4 ligi Pogoń podejmie Sokoła Boże Pole Wielkie. Oba zespoły w minionej kolejce musiały przełknąć sporą gorycz porażki. Lęborczanie przegrali z liderem tabeli czarnymi Pruszy Gdański 0-3, a Sokół u siebie musiał uznać wyższość Jaguara Gdańsk, przegrywając 1-4. Lęborczanie tylko będą chcieli się zrehabilitować za poprzedni wynik, ale podtrzymać dobrą pasę w meczach u siebie. W czterech spotkaniach przed własną publicznością wygrali wszystkie z nich.
1: Przede wszystkim to wydaje mi się, że nasza płyta i to, w jaki sposób jest przygotowana, jest naprawdę na fantastycznym poziomie, gdzie miałem przyjemność pracy parę lat temu w Stężycy, gdzie też mieliśmy jedno z najlepszych boisk wtedy w drugiej lidze. I tak samo jest teraz. Mamy dobry zespół piłkarski, trenujemy na tym boisku, czujemy się na nim bardzo dobrze, ale mówię, no naszym największym jakby atutem jest to, że ta płyta jest bardzo, bardzo dobrze przygotowana. Wsparcie kibiców oczywiście też nam pomaga, czujemy się dobrze u siebie i wykorzystujemy ten atut.
0: Mówił o mocnych stronach boiska w Lęborku w podcaście Sportowa Fala w Rady Nord FM, trener Pogoni Mateusz Michniewicz. Ale Sokół na wyjazdach to też nie jest chłopiec do bicia. Drużyna z gminy Łęczyce wygrała 2 mecze na boiskach rywali, 2 zremisowała i tylko poniosła 1 porażkę. Jak będzie tym razem, przekonamy się w sobotę o godzinie 16. Nieco wcześniej, po godzinie 13.30, rozpocznie się mecz Stolem Gniewno z Gryfem Słupsk. Stolem po słabym początku w minionych 2 kolejkach odniósł zwycięstwa, pokonując ostatnio Anioły Garczy Gorzy 3-0, a wcześniej Radunię Stężyca 2-1. Również podbudowani ostatnimi zwycięstwami do sobotniego meczu podejdą piłkarze ze Słupska. Gryfici 2 tygodnie temu pokonali Spartę z Cewice, a tydzień temu Stocznia w Gdańsk. W tych 2 meczach Gryf strzelił 8 goli, tracąc 2 bramki. W najbliższej kolejce na wyjeździe o punkty powalczy Gryf Wejherowo. Żółto-czarni w Chojnicach zmierzą się z rezerwami Chojniczanki. Bilans Chojniczanki po 10 meczach to 2 zwycięstwa, 2 remisy i 6 porażek. Gryfici mogą pochwalić się 5 wygranymi i taką samą liczbą remisów. 9 medali zdobyli karatecy Stowarzyszenia Sportu Walki Sztokan i Lekkiej Atletyki Wejherowo podczas turnieju Yamabushi Cup Karate WKF 2026 we Świeciu. W zawodach rywalizowało 440 zawodników z 39 klubów z Polski, Ukrainy i Łotwy. Wejherowianie wywalczyli 2 złote medale, 3 srebrne i 4 brązowe medale. W klasyfikacji klubowej zajęli 13 miejsce. Na najwyższym stopniu podium stanęli Robert Kwiatkowski, który zwyciężył w kumite, oraz Barbara Brylowska, najlepsza w kata. Srebrne medale zdobyli Jakub Kowalczyk i Julia Droszcz w kata oraz Jagoda Klawikowska w kumite. Brązowe krążki dołożyli Barbara Brylowska, Jakub Kowalczyk w kata, Michalina Gaz w kata oraz Kasper Solonkę w kumite. Na 5 miejscach rywalizację zakończyli Maja Benta w kata i Kasper Solonkę w kumite. 7 miejsce w kumite zajął Jakub Kowalczyk, a Dawid Klawikowski również znalazł się wśród sklasyfikowanych zawodników. Zmieniamy dyscyplinę. Światowa czołówka short tracku ponownie pojawi się w Gdańsku. Od 5 do 7 lutego przyszłego roku Hala Olivia będzie gospodarzem zawodów Short Track World Tour. Łyżwiarze powalczą o kolejne punkty w międzynarodowym cyklu. Organizację imprezy powierzono Polskiemu Związku Łyżwiarstwa Szybkiego. To 6 odsłona nadchodzącego cyklu World Tour. Zawody w Gdańsku odbędą się na miesiąc przed Mistrzostwami Świata w Seulu, więc dla wielu zawodników będzie to okazja do sprawdzenia formy przed najważniejszą imprezą sezonu. Organizatorzy zapewniają nie tylko sportową rywalizację na najwyższym poziomie, ale również atrakcje dla kibiców i rodzin z dziećmi. Jak podkreśla Izabela Kącka z Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego, celem jest stworzenie wydarzenia, które połączy emocje na lodzie z atmosferą sportowego święta. Po przerwie reprezentacyjnej na boiska wracają piłkarze pierwszej ligi. W 10 kolejce Arka Gdynia podejmie Polonię Warszawa. Będzie to ligowy debiut Tomasza Grzegorczyka, który w trakcie przerwy zastąpił na stanowisku trenera Marka Jarolima.
2: Przed nami mecz z Polonią i uważam, że takie wybieganie w przyszłość, co będzie za 2 tygodnie, to jest za długi okres. Trzeba się skupić na tym zadaniu, które jest przed nami, bo to jest taki mecz, który może nam po prostu dodać jeszcze więcej skrzydeł w tych naszych działaniach zespołowych i na tym się też skupiliśmy w tygodniu.
0: Nowy szkoleniowiec ma już sobą zwycięstwo 3-2 z IFK Göteborg w meczu z okazji stulecia Gdyni. Spotkanie Arki z Pogonią rozpocznie się w sobotę o godzinie 15.30. Na ligowe boisko wróci również Lechia Gdańsk. Biało-Zieloni zmierzą się na wyjeździe ze Stalą Rzeszów, a spotkanie zaplanowano na poniedziałek. Gdańszczanie przystąpią tego meczu po efektownym zwycięstwie 7-1 ze Stalą Mielec. Trener Lechii Władysław Lupaszko podkreśla jednak, że nawet tak wysokie wygrane nie zmieniają jego podejścia do pracy. Szkoleniowiec zaznaczył, że po każdym spotkaniu skupia się przede wszystkim na elementach wymagających

0: sprawy, aby drużyna nie traciła koncentracji przed kolejnym wyzwaniem. Pozostajemy na zielonej murawie. Przed nami 8. kolejka spotkań w piłkarskiej piątej lidze. W grupie Gdańsk pierwszej Salostrumia w sobotę o godzinie 12 podejmie tylko Lechium Gdańsk. Pół godziny później na boisko wybiegną piłkarze Amatora Kiopino i Bałtyku Gdynia. Z kolei o godzinie 15 Osiczan Kośce zagra z KS-em Kwaszczyno, a już o godzinie 11 Orzeł Straszyn zmierzy się z MKS-em Władysławowo. W niedzielę czekają nas kolejne spotkania. O godzinie 11 Gdynia 2 Gdańsk podejmie GKS Kobudy, a weekend w Oliźno zagra z Orłem Trąbki Wielkie. O godzinie 12.30 Orlen Tarda zmierzą się z Jaguarem 2 Gdańsk, natomiast o godzinie 15.30 APG KS Kowale podejmie Latarnika Choczewo. Emocji nie zabraknie również w grupie słupskiej. W sobotę o godzinie 11 Piastrzuchów zagra ze Startem Jasko. O godzinie 14 KS Wynkówko podejmie Słupiem Kobylnica, a o godzinie 15 Start Łeba zmierzy się z Myśliwcem Tuchomie. Wieczorem o godzinie 19.46 Bytów zagra z Kaszubią Studzieńce. W niedzielę o 13 Grzywa Słupsk podejmie Lwa Lęborg, a Granit Kończewo zmierzy się z Sokołem Wyczechy. O godzinie 14.30 Jantar Uska zagra z Pomorzem Potęgowo, a kolejkę zamknie spotkanie z Kota Widemnica Kaszubska ze Stalą Jeziorzyce, które rozpocznie się o godzinie 16.30. Zmieniamy sypnią. Młodzieżowa kadra narodowa bokserów przygotowuje się do Mistrzostw Świata w Cetniewie. Zgrupowanie na obiektach Centralnego Ośrodka Sportu trwa od 4 do 14 października. To ostatni etap przygotowań przed Światowym Czempionatem w Czarnogórskiej Budwie. Na obóz powołano 7 pięściarzy, wśród nich Kajetana Bajzerca, ubiegłorocznego wicemistrza Europy Juniorów. Kadrę prowadzą trener główny Robert Osmolski, trener współpracujący Michał Kilik. Jak wyjaśnia Robert Osmolski, na tym etapie przygotowań zawodnicy koncentrują się przede wszystkim na dynamice, refleksie i szybkości reakcji oraz dopracowaniu taktyki. Treningi mają pomóc osiągnąć optymalną formę przed najważniejszym startem sezonu. Mistrzostwa Świata Juniorów odbędą się w Budwie w dniach od 14 do 28 października.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.